Radio Złote Przeboje 90 FM. Radio Złote Przeboje. Hey! Wyszedł Josef.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Codziennie

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Tak, słyszymy się w programie Tydzień w Legnicy. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Mam dla Was trochę legnickich i dolnośląskich tematów, a będziemy rozmawiać m.in. o remontach torów w naszym regionie, o nowej książce legniczanki Agnieszki Cubały, czy o tym, czy jesteśmy przygotowani na powódź. Zaczynamy jednak od Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i od gry terenowej, która odbędzie się w jego ramach i nie tylko. Może brzmi to skomplikowanie, ale wyjaśnienie już teraz w rozmowie Macieja Czujko.
0: Co jest grane w Legnicy?
2: Jarosław Szapował, kierownik Działu Rozwoju Promocji i Wydawnictw, Kolegium Witelona, Uczelnia Państwowa.
3: Jak dział promocji, to będziemy mówili o imprezach, o wydarzeniach zorganizowanych częściowo w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauk. To już wiem. Cóż to będzie za impreza?
2: Tak, realizujemy jedno wydarzenie, ale w dwóch zupełnie innych odsłonach. To będzie gra terenowa połączona z elementami podchodów, pokoi zagadek. Tajemnica Witelona, tak to się nazywa, czyli odnosimy się do naszego patrona, do patrona uczelni, do naukowca związanego z Legnicą i z Dolnym Śląskiem. I realizujemy grę, która z jednej strony będzie łączyła elementy logicznego myślenia, z drugiej troszeczkę takiego abstrakcyjnego kojarzenia faktów, szukania elementów zagadek. W piątek, 25 września odbywa się ona w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Do udziału zaproszeni zostali uczniowie legnickich oraz okolicznych szkół średnich i udział oczywiście w tym wydarzeniu jest bezpłatny. W tej chwili już uruchomiliśmy platformę do rejestracji zawodników. Dzień później, natomiast w sobotę, ta sama gra, ale z całkowicie innym wymiarze. Gramy dla dwóch chłopców, dla Kubusia i Ignasia. Tutaj na tą grę trzeba kupić specjalne cegiełki. Cały zysk, który osiągniemy z tego wydarzenia, będzie przeznaczony właśnie na leczenie tych chłopców.
3: Dobrze, to ja może o samej grze. Proszę powiedzieć, jak ona będzie wyglądała, gdzie ona będzie przebiegała, co się będzie robiło?
2: Uczestnicy spotykają się w budynku E w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Uczelni i tam odbędzie się wstęp, który będzie jednocześnie wprowadzeniem do scenariusza i do pierwszych elementów zagadki. Później zawodnicy rozchodzą się w zasadzie po całej uczelni, muszą odnaleźć rozmieszczone w jej przestrzeni elementy zagadek, połączyć je w logiczną całość i znaleźć oczywiście rozwiązanie. Wszystko oczywiście wpisane w konkretną fabułę związaną właśnie z Witelonem. Otrzymają od nas na starcie niezbędne do gry pakiety startowe, które będą zawierały już pierwszą część tych elementów różnych zagadek oraz dalsze informacje, co muszą robić. Dostaną także dostęp do specjalnie przygotowanego systemu podpowiedzi, no i nawigacji po obiektach.
3: A może pan powiedzieć troszeczkę o tym scenariuszu, o czym on opowiada?
2: A scenariusz, no to jest oczywiście czysta fantazja, ale tak w skrócie powiem, nie wchodząc w szczegóły, ponieważ większa część scenariusza jest taką troszeczkę niespodzianką dla uczestników. Opieramy się na tym, z czego Witelon zasłynął, czyli badanie zjawisk związanych ze światłem, z rozchodzeniem się światła, ale wpisujemy to w całkowicie nierealne wydarzenia związane też z podróżami na przykład w czasie.
3: A, czyli oni będą podróżować w czasie.
2: Dokładnie tak, przez trzy epoki. Przeszłość, teraźniejszość oczywiście i przyszłość.
3: Ja bym chciał przyszłość zobaczyć, jak wygląda.
2: A to przyszłość, myślę, już teraz możemy pokazać. Wystarczy przejść do naszych sal specjalistycznych.
3: A, to tak. A to przeszłość w takim razie, jak uczelnia będzie udawała.
2: Nie chciałbym w tej chwili za dużo zdradzać, ponieważ tak jak mówię, większość tego, co dzieje się podczas wydarzenia dla graczy jest niespodzianką.
3: Czy to będzie trudna gra?
2: Dla jednych jest to na pewno gra trudna, dla innych łatwa. No tutaj jest ciężko to określić. To jest tak, że nie ma rzeczy łatwych i trudnych, są tylko takie, na które albo znamy od razu odpowiedź, albo nie, ale przygotowaliśmy ją w ten sposób, że nawet jeżeli ktoś będzie miał problemy z rozwiązaniem jakiejś zagadki, dostaje specjalny system wspomagający jego grę. Tutaj chodzi o zabawę. Jeżeli ktoś się denerwuje, nie może czegoś zrobić, coś mu od razu nie wychodzi, może skorzystać z podpowiedzi, z gotowych nawet rozwiązań po to, żeby gra przynosiła mu jak najwięcej frajdy i satysfakcji.
3: A czy uczestnicy gry dowiedzą się co nieco o Wittelonie? Fantastycznej postaci, to 13-wieczny naukowiec, ja to wiem, bo to w centrum Wittelona z kolei, jak chodzę, to Arkadiusz Muacerusz opowiada mi troszeczkę więcej o samym Wittelonie. 13-wieczny naukowiec, chyba polski, no najsłynniejszy to nie, ale nasz dolnośląski to zdecydowanie najsłynniejszy, na którego pracach opierali się tacy wielcy jak Kopernik czy Leonardo da Vinci.
2: Zgadza się. Zależy nam na tym, żeby sylwetkę Wittelona jak najlepiej przedstawić uczestnikom. Już na początku wydarzenia gry samej dostaną od nas informacje z prezentacją sylwetki tego wielkiego uczonego. Sam scenariusz i konstrukcja zagadek są też wpisane pewne elementy, przez które gracze, rozwiązując zagadki, dowiadują się różnych ważnych czy elementów z życia samego Wittelona, czy z jego pracy. Także tak. Zabawa, wydarzenie ma nie tylko aspekt rozrywkowy, ale edukacyjny.
3: Dobrze, a chłopcy, na których zbieramy pieniądze, jaka tam jest potrzeba?
2: No, potrzeby są z pewnością bardzo duże, zarówno na samoleczenie, jak i na rehabilitację chłopców. Także tutaj liczy się każda złotówka. Już bardzo dużo różnych wydarzeń zostało zorganizowanych dla nich. No to nasze jest kolejnym. Mamy nadzieję, że uda nam się zebrać jakąś kwotę i wspomóc rodziców chłopców przede wszystkim w tej nierównej walce.
1: Trzymamy kciuki i zapraszamy oczywiście do wzięcia udziału w grze. Tymczasem teraz w programie Tydzień w Legnicy sprawdzimy, czy jesienią chętnie podróżujemy i czy do nas, do Legnicy i na Dolny Śląsk, przyjeżdżają turyści w tym czasie.
0: Wędrówki po Dolnym Śląsku.
4: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
1: I chciałam zapytać o taki trend, o którym słyszałam z kolei odnośnie września, początków października, że wydłużamy sobie trochę te wakacje, właśnie wybierając takie terminy wrześniowe czy październikowe, i choć na Dolnym Śląsku temperatury potrafią być w tym czasie u nas wysokie, to jednak wybieramy te kierunki takie, gdzie mamy pewność, że będzie ciepło, że będzie można popływać.
4: Wiadomo, że nie będziemy konkurować z krajami egzotycznymi czy nawet z południem Europy, bo to też zależy, czego ktoś poszukuje, bo jeżeli nie możemy konkurować na obszarze właśnie wypoczynku na słońcu, to na pewno mamy wiele walorów i wiele argumentów za tym, żeby konkurować choćby w przypadku city breaków, gdzie naprawdę każdy gość, którego zapraszamy, czy to jest dziennikarz, czy biuro podróży, i odwiedza Wrocław, Legnicę, Wałbrzych czy Jelenią Górę, jest zachwycony, jest pozytywnie zaskoczony. Dolny Śląsk i Polska mają dla zagranicznych gości taki efekt wow, jest lepiej niż się spodziewali, i to jest bardzo dobre, bo to uruchamia taką całą pocztę pantoflową. Natomiast jeżeli chodzi o gości krajowych, również nie zatrzymamy tych, którzy poszukują ciepła, ale oferta turystyki aktywnej czy turystyki kulturowej jest na tyle szeroka i przede wszystkim nie kończy się właśnie na wakacjach, że naprawdę jest co robić. My w tym roku podkreślamy, że koniec wakacji na Dolnym Śląsku to nie koniec atrakcji. Dolnośląskie trasy turystyczne przygotowały specjalne programy zwiedzania, czy to grup seniorów, czy wycieczek szkolnych, ale też jest bardzo dużo warsztatów i programów zwiedzania ze scenariuszem, czy specjalnych programów w wielu atrakcjach turystycznych, bo czy to są właśnie twierdze, czy podziemia, czy zamki, czy muzea przyrodnicze, wszędzie tam poza kupnem zwykłego biletu można przeżyć coś, dodatkowy program, tak, taki rozbudowany. Naprawdę zachęcam do odwiedzania stron tych atrakcji, czy Centrum Nauki Wittelona w Legnicy, które oferuje bardzo taką bardzo atrakcyjny sposób na poznawanie nauki. To są atrakcje, które naprawdę zainteresują każdego. Wszystkie te atrakcje zbieramy na stronie Dolny Śląsk Travel. To jest taki regionalny dolnośląski portal turystyczny o całym województwie dolnośląskim. Mamy tam naprawdę kilkaset inspiracji. Jestem pewien, że każdy coś znajdzie dla siebie.
1: Czy spodziewają się Państwo właśnie takiego, też może trochę z racji pogody, wydłużenia tego sezonu turystycznego na właśnie wczesną jesień na przykład?
4: Na pewno spodziewamy się, że sezon turystyczny nie skończy się we wrześniu. Jestem pewien, że jeszcze w październiku będzie dużo turystów. To, co nas bardzo cieszy, ten krótki czas przerwy, czy takiego niskiego sezonu turystycznego jest naprawdę coraz krótsze. W tym momencie jeszcze na początku listopada wiemy, że jest dużo rezerwacji w tych najatrakcyjniejszych obiektach noclegowych. Do tego mamy długie weekendy, które też są wykorzystywane na przedłużone urlopy, takie właśnie krótkie. To jest swoją drogą też ciekawy trend, że Polacy podróżują dużo częściej. Być może na krótsze wyjazdy, ale za to często, wykorzystując właśnie długie weekendy. I na pewno to trwa do początku listopada. Oczywiście każdy rok jest inny, bo to zależy od pogody, ale 11 listopada jest takim symbolicznym, ostatnim, wysokim weekendem. A potem już od Mikołajek zaczyna się ponownie wysoki sezon turystyczny, który trwa aż do końca ferii zimowych, gdzie to z kolei znowu ta frekwencja rośnie. Co nas bardzo cieszy, w tych takich najpopularniejszych terminach, jak chociażby Sylwester, naprawdę Dolny Śląsk jest wybierany przez Polaków bardzo licznie. Mamy dane zeszłoroczne z systemów rezerwacyjnych, polskich systemów rezerwacyjnych, które mówią, że Karpacz na przykład jest równie popularny jak Zakopane. Oczywiście ta baza w Zakopanem i w okolicy jest może ciut większa, stąd też w liczbach bezwzględnych jest w Zakopanem więcej turystów. Natomiast procent obłożenia tej bazy, która jest w Karpaczu, jest równie wysoki co w Zakopanem, co podkreśla tą atrakcyjność Karkonoszy, ale też można to samo powiedzieć o innych regionach Dolnego Śląska.
1: Kończymy już temat podróżowania, bo teraz przyszedł czas na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ciągu ostatnich dni. A te informacje przedstawi Wam Grzegorz Pałka.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
5: 25 lat ma spędzić w więzieniu Marcin G. z Przemkowa, który znęcał się nad synkiem. Sąd apelacyjny we Wrocławiu uznał, że orzeczona w Legnicy kara jest zbyt surowa. Sąd odwoławczy podtrzymał ocenę sądu pierwszej instancji, że G. dopuścił się zbrodni spowodowania ciężkich obrażeń ciała, które nieumyślnie doprowadziły do śmierci chłopca. Złotoryja podpisała umowę na budowę nowego starego browaru przy Mickiewicza 4. To długo wyczekiwana inwestycja, która ma dla miasta szczególne znaczenie, podkreślają w mediach społecznościowych urzędnicy. Magda Tkaczyk.
6: Z jednej strony zwiększy się dostępność mieszkań, z drugiej będzie to nowe oblicze fragmentu złotoryjskiej starówki. Powstanie tu 49 mieszkań na wynajem, 2 lokale usługowe i podziemny garaż.
5: Pierwsi lokatorzy mają wprowadzić się pod koniec 2028 roku.
0: Wtorek.
5: Nielegalnie składowane odpady w powiecie jaworskim, potwierdził wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. To po wykonaniu 16 wykopów w pobliżu wyrobiska pogórniczego. Paweł Chudzio.
7: W wyniku prowadzonych odkrywek w 14 miejscach potwierdzono zdeponowanie odpadów, głównie komunalnych i budowlanych, na obszarze około 30 arów. Złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na przetwarzaniu odpadów w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powierzchni ziemi i zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.
5: Grozi za to do 10 lat więzienia.
0: Środa.
5: Powiat Legnicki stopniowo wdraża nowy system wsparcia opieki długoterminowej. Opowie o nim Agnieszka Pędzik.
8: Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu Legnickiego jest koordynatorem wsparcia seniorów. Joanna Bałasz, dyrektor centrum, pełni funkcję lokalnego koordynatora do spraw opieki długoterminowej. Czytamy na stronie Starostwa Powiatowego. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie wsparcia mieszkańców będzie realizowane przez punkt usług środowiskowych oraz koordynatorki usług społecznych.
5: Do końca roku centrum stworzy lokalną sieć współpracy oraz szczegółową mapę dostępnego wsparcia na naszym terenie. Ruszają prace na kolejnych legnickich ulicach. Rozpoczęły się roboty na Orzeszkowej od Grunwaldzkiej do Rataja. W pierwszym etapie rozbiórka oraz regulacja kamiennych krawężników. Prace obejmą też ulicę Wojska Polskiego od Grabskiego do Grunwaldzkiej, gdzie wykonywana jest rozbiórka nawierzchni i regulacja krawężników.
0: Czwartek.
5: Ponad 320 nowoczesnych zestawów do nauki zdalnej i hybrydowej trafiło do szkół w gminie Legnica. O szczegółach opowie Ula Miszczak.
9: Każdy zestaw składa się m.in. z tabletu, słuchawek z mikrofonem, kamery czy statywu. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa ogólnej wydajności systemu edukacji.
5: Sprzęt trafił do ponad 30 legnickich szkół. Trwa remont zesłańców Sybiru w Legnicy. Na odcinku o długości około 120 metrów trwają prace związane z poprawą stanu jezdni i chodników, mówi prezydent Maciej Kupaj.
10: Mamy już warstwę asfaltu położoną, oczywiście została jeszcze warstwa ścieralna. Powinna być położona w tym tygodniu, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni temat remontu, przebudowy stanie całkowicie zakończony.
5: To kolejny remont w ramach legnickiego programu drogowego.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Skoro już w programie Tydzień w Legnicy rozmawialiśmy o tych wczesnojesiennych, można powiedzieć, podróżach, to powspominajmy jeszcze lato, jeśli chodzi o przyjeżdżających do nas turystów, ale też o to, gdzie my podróżowaliśmy.
0: Ciekawy Dolny Śląsk.
4: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
1: Jak to lato nam wypadło na Dolnym Śląsku?
4: Nie wypadło źle. Na pewno nie można powiedzieć, że to nie był udany sezon, natomiast oczywiście są pewne problemy. Zacznijmy od dobrych stron. Mamy oczywiście na podstawie twardych danych dane do końca czerwca, czyli za pierwsze półrocze, kiedy to mieliśmy 5,2 miliona odwiedzających, prawie 4 miliony turystów, czyli osób, które nocowały. No i to jest wzrost o 8,5% do pierwszego półrocza zeszłego roku. Oczywiście danych za sierpień jeszcze pełnych nie mamy, dlatego mówimy o takich szacunkach robionych przez panie profesorki z AWF-u Wrocławskiego i Akademii Techniczno-Artystycznej, które to szacunki mówią, że w lipcu, samym lipcu i sierpniu na Dolnym Śląsku mieliśmy 2 miliony 350 tysięcy odwiedzających i 1 750 tysięcy turystów, czyli takich osób nocujących. Oczywiście wakacje, średnia długość pobytu jest znacznie dłuższa, tutaj przekracza 7 dni. Natomiast tak w skali całego sezonu, czy całego roku, tradycyjnie na Dolnym Śląsku średnio mamy każdy turysta spędza 4 dni, co jest bardzo dobrym wynikiem.
1: No a porównując te letnie dane, czy szacunki z poprzednimi latami, to jest dobrze czy źle?
4: Znowu mówimy o szacunkach, ale ten 1 750 000 noclegów to jest wzrost o około średnio, bo to też zależy oczywiście od miejscowości, ale średnio wzrost o 9,5%. Także to jest naprawdę bardzo dobra cyfra, ponieważ jest wyższa niż średnie wzrosty krajowe. Można powiedzieć, turystyka dolnośląska rośnie szybciej niż turystyka w całym kraju. Też, co nas bardzo cieszy i troszeczkę też ratuje wobec takiego mało dynamicznego wzrostu turystów z Polski, to to, że ponad 20% naszych gości pochodzi z zagranicy. I to też jest powyżej średniej krajowej.
1: A z zagranicy, a konkretniej?
4: Najwięcej turystów tradycyjnie od lat mamy z Niemiec i z Czech. Przy czym ten procent turystów z Niemiec maleje, ponieważ bardzo dynamicznie rośnie liczba turystów z innych kierunków. Przede wszystkim z Czech i co ciekawe mamy wzrosty, blisko 20% wzrosty z Włoch.
1: Włoch? Bo loty?
4: Tak, oczywiście gęsta sieć połączeń, którą tradycyjnie to Polacy latali na południe, zaczyna pracować na korzyść turystyki przyjazdowej. Włosi może no niestety, ale mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, nie jest wcale takim akademickim trendem, tylko naprawdę faktem i Polska na tym profituje, bo te wzrosty dotyczą całej Polski. W jeszcze większym stopniu dotyczą województw pomorskich. Natomiast nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
1: Do tego trendu jeszcze chciałabym nawiązać za chwilę, ale no właśnie, wspomniany Wrocław, góry, jeśli chodzi o to, co robią i co odwiedzają turyści na Dolnym Śląsku, czy tutaj też bez zaskoczeń?
4: No i tutaj dochodzimy do tej trochę gorszej strony tych dobrych danych, czyli chociaż mamy więcej turystów na Dolnym Śląsku, więcej osób, które wykupują noclegi, to badając liczbę sprzedanych biletów w takich 100 największych atrakcjach, 100 głównych atrakcjach województwa dolnośląskiego biletowanych, no to niestety w wielu miejscach widzimy spadki, czyli turyści się pojawiają, ale mniej zwiedzają, raczej chodzą po górach, podziwiają nasze miasta, co nas również cieszy, ale jest jednak takim sygnałem, takim ostrzegawczym. Ale jeżeli chodzi o liderów ruchu turystycznego, no to oni też są niezmienni. Oczywiście najwięcej biletów sprzedaje Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór Stołowych, ale z takich atrakcji typowo rozumianych jako atrakcje turystyczne, no to króluje ogród zoologiczny we Wrocławiu, Zamek Książ, Zamek Czocha, podziemna trasa turystyczna Kopalnia Złota w Złotym Stoku. To są liderzy, którzy naprawdę mają po między 200 tysięcy sprzedanych biletów, a 1 milionem. Natomiast też oczywiście jest cała masa atrakcji, która jest gotowa na turystów, natomiast te mają spadki sprzedaży.
1: No właśnie, bo biorąc pod uwagę te upały, które też na Dolnym Śląsku odczuliśmy, to oprócz wody, góry czy podziemia wydają się niezłym pomysłem.
4: Zdecydowanie Dolny Śląsk z braku takich naturalnych zbiorników wodnych oczywiście zaprasza na baseny, bo czy w Jeleniej Górze, czy w wielu mniejszych miejscowościach mamy zbudowane ogromne, bardzo, bardzo fajne takie akwaparki, można powiedzieć. I to jest oferta może mniej znana naturalnie niż choćby jeziora województwa lubuskiego. To jest to fajne uzupełnienie. Natomiast zawsze mówimy, że jeżeli ktoś na Dolnym Śląsku potrzebuje się ochłodzić, to my w przeciwieństwie do województw pomorskich zapraszamy do naszych tajemniczych podziemi. Szlak tajemniczych podziemi dolnośląski jest świetną ofertą, taką zintegrowaną, gdzie jeszcze odwiedzając kilka z nich można próbować wygrać cenne nagrody. Zapraszamy na stronę szlakpodziemi.pl. Tam są informacje o konkursie na zdobywcę tego szlaku. Także dla ochłody na pewno szlak tajemniczych podziemi. Ale co ciekawe, kiedy przyjdzie już zima, to również dla ogrzania się polecamy tajemnicze dolnośląskie podziemia, ponieważ we wszystkich z nich jest stała temperatura około plus 8 stopni. Także jak temperatury spadną poniżej zera, również zapraszamy podziemia.
1: Okej, a sami dolnoślązacy właśnie jak wypoczywali w wakacje?
4: Dolnoślązacy, mamy takie badania głównie Polskiej Organizacji Turystycznej dotyczące Polski, ale wyciągnęliśmy z nich wnioski dla naszego regionu i możemy powiedzieć, że 90% badanych planowało choćby jeden wyjazd, jakikolwiek wyjazd związany z wakacjami. Także to jest bardzo fajne, że jesteśmy turystycznie aktywni. 7% z nich, jeżeli chodzi o takie kierunki podróży długoterminowych, czyli typowo urlopowych, to 7% dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży, 36% wybrało inne regiony Polski, a za granicę, czy to w Europie, czy poza Europą, to jest blisko 60% turystów.
1: No i połowa z nas, dolnoślązaków, decydowała się na wakacje trwające trochę dłużej, bo od 7 do 10 dni.
0: Zmieniamy temat.
1: Dwie polecajki książkowe teraz w programie Tydzień w Legnicy, a przygotowała je dla Was dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej Anna Gontowska.
0: Czas wolny w Legnicy.
11: Agnieszka Cubała, legniczanka, choć już nie do końca mieszkająca w Legnicy, ale cały czas identyfikująca się z naszym miastem, jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie Powstania Warszawskiego. Ja przypomnę Państwu, że współredagowała hasła do Encyklopedii Powstania Warszawskiego z profesorem Normanem Davisem. Jest autorką chyba już około 20 książek o Powstaniu Warszawskim. Bardzo mądrych, opowiadających o ludziach, konkretnych ludziach, bo i o sportowcach, i o aktorach, i o dzieciach, o kobietach, o perzetkach, czyli kobietach, które pomagały powstańcom podczas działań wojennych. I ta jej książka, kolejna, chociaż Agnieszka twierdzi, że ostatnia, mam nadzieję, że nie, to książka bardzo ważna i trudna, bo nosi tytuł Młodzi 44, Powstanie Warszawskie emocjami opisane. No i rzeczywiście jest to Powstanie Warszawskie opisane emocjami bardzo mocno, bo młodzi szli jak ćmy do ognia, do powstania. Myślę, że wielu z nich nie do końca sobie zdawało sprawę, jaki los ich czeka, jak krwawe to powstanie będzie, jak w jaki sposób będą działali i Niemcy, i Rosjanie, i zachodni alianci, którzy zaniedbali tych ludzi i skazali ich właściwie na zagładę. Opowiada Agnieszka o ludziach, którzy przetrwali, ale także o tych, którzy zginęli. To są bardzo mocne opisy, to są bardzo mocne również wiersze, czasami jeszcze rzadko publikowane albo zapominane, być może z premedytacją Tadeusza Gajcego chociażby, czy Kamila Baczyńskiego, czy innych mniej znanych autorów, którzy walczyli w powstaniu. To są też momenty, na szczęście, momenty urocze, śmieszne, urocze, bo związane z miłością, z pierwszymi fascynacjami, myślę, że ludzie nie potrafiliby przeżyć tego krwawego piekła, gdyby nie było miłości, gdyby nie było radości młodych ludzi. To ta książka tak troszeczkę podsumowuje też powstanie warszawskie poprzez wspomnienia tych, którzy przetrwali. Ważna kolejna książka, ważna dla Warszawy, dla powstania warszawskiego, ale też ważna dla nas wszystkich, bo chyba to takie memento, o którym powinniśmy pamiętać. Kolejna książka osoby związanej z powstaniem, uczestniczki powstania warszawskiego, Danuty Dworakowskiej, to książka bardzo mało dostępna, ale bardzo pięknie wydana pod tytułem Pianistka. Autorka ma bardzo duże poczucie humoru, dlatego dołożyła tytuł Między dzieciństwem a zdziecinnieniem, bo twierdzi, że dzieciństwo to wiadomo kiedy, a zdziecinnienie to właśnie wtedy, kiedy się już bardzo mocno zaawansowaną wiekowo jest osobą. To są wspomnienia, do których z pisania namawiała autorkę rodzina i bliscy, opowieść o domu, w którym kultura i humanizm były fundamentem życia. Nawet wtedy, gdy wokół rozpada się świat, jak działo się podczas wojny i powstania warszawskiego. I urocza narracja, bardzo świetny, bogaty język, prowadzi czytelnika przez barwną, przedwojenną Warszawę, legendarny dom pod królami, beztroskie lato spędzane poza miastem. To są ostatnie chwile dziecięcego szczęścia, a potem już doświadczenia wojenne, okupacyjna codzienność, tajne koncerty, nauczanie, aż po powstanie warszawskie, gdzie jako nastoletnia sanitariuszka na Starówce autorka była świadkiem zagłady swojego miasta i rodzinnego domu, no a później odbudowa życia po wojnie, powrót do studiów, do pracy artystycznej, udziału w międzynarodowych konkursach i konsekwentnego budowania świata na nowo. Książka napisana z wielkim wyczuciem, z pozorną lekkością, bo nawet o trudnych sprawach pisze lekko i nawet z lekkim dystansem do swojej osoby. Bardzo zapraszam do lektury. Takie trochę odniesienie, był pianista, prawda? A tutaj pianistka, która też przetrwała okupację i walczyła o wolność swojego miasta. Ważna książka w naszym księgozbiorze. Pozyskaliśmy jeden egzemplarz, proszę Państwa, będzie w Loży Dobrej Książki przy ulicy Piastowskiej. Zapraszam serdecznie do lektury. I chociaż już całkiem innej bajki, ale no muszę odnotować kolejną książkę Marka Krajewskiego, bo to nasz bardzo ważny pisarz, jak się mówi, ojciec kryminału retro. Była już książka o Legnicy, bo wyszedł jego bohater, komisarz Mok, komisarz Eberhard Mok z Wrocławia. Pierwszym miejscem, gdzie prowadził śledztwo poza stolicą naszego województwa, a wcześniej całej prowincji, była Legnica właśnie, a teraz Wałbrzych. Książka pod tytułem Droga krwi. Będzie trochę o mieście górniczym, o więzieniu kobiecym w Wałbrzychu. Będą kolejne dzieje nie tylko Eberharda Moka, ale i młodego psychiatry Herberta Anwalta, który zaczyna pracę w szpitalu wśród syfilityków w szpitalu górniczym i znowu będzie rozwiązywał kolejną zagadkę kryminalną. No i oczywiście nie sposób, żeby nie było tutaj Hochbergów, zamku książ i różnego rodzaju tajemnic związanych z miastem i z książęcym rodem.
1: Polecała dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej Anna Gontowska, a ja dodam tylko, że Droga krwi to pierwszy tom z nowej serii Marka Krajewskiego.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: 2 lata mijają właśnie od ostatniej powodzi, która przechodziła przez Dolny Śląsk i którą w Legnicy dobrze pamiętamy, choć na szczęście nie zrealizowały się wtedy najgorsze scenariusze. Ekolodzy z Dolnego Śląska, ale też z innych części Polski i z krajów ościennych apelują o bardziej zaangażowane działania. o ochronie przeciwpowodziowej, o związanych z tym inwestycjach, które są i mają być prowadzone na Dolnym Śląsku, będzie teraz w programie Tydzień w Legnicy.
0: Ważne dla mieszkańców Legnicy.
12: Krzysztof Smolnicki, Fundacja Ekorozwoju, Koalicja Czas na Odrę. Koniec wakacji, czas się wziąć do roboty. Jeśli chodzi o to lato, nie było tak tragicznej sytuacji jak do tej pory, jak w 2024 roku. Powódź, która przewyższyła powódź tysiąclecia dwa lata temu. Nie było też złotej algi, ale mieliśmy katastrofę na jeziorze Pilchowickim, pomór ryb. Mieliśmy nawalne deszcze w Głuchołaza, które też zmyły kawał miejscowości. To jest coś, co jest mniej widoczne, ale to jest susza. W tym roku najbardziej dotknęła nas susza. Patrzymy na dane Europejskiej Służby Meteorologicznej do spraw zmian klimatu. To jest rok najgorętszy w Europie, 2,5 stopnia więcej niż średnia z wielolecia z XIX wieku, czyli po prostu Europa jest najszybciej ogrzewającym się w tej chwili kontynentem. Patrzymy na dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mamy suszę, która jest w zasadzie w całym kraju. 800 rzek w tym roku wyschło. I to rzek nie takich małych strumyków, tylko takich cieków, takich rzek, na których mamy posterunki hydrologiczne, czyli mierzymy, mamy wodoskazy. Sytuacja pod tym względem jest tragiczna. Dlaczego my teraz o tym mówimy? 29 lat temu mieliśmy tu powódź. W tym roku wielka susza i pomór ryb. I teraz to jest tak, że to są naczynia połączone. Susza i powódź to jest po prostu to samo. Jeśli nie mamy naturalnej retencji, retencji krajobrazowych, zrenaturyzowanych rzek, to jesteśmy zagrożeni powodzią i suszą. Co więcej, tą suszą, która jest znacznie groźniejsza niż ta, która jest widoczna, dlatego że jestem z wykształcenia hydrogeologiem i doskonale to widzę. Najgorsza susza jest to ta susza, której nie widzimy. Brakuje coraz częściej wód podziemnych. Próbuje się wiercić coraz niżej, ale to nic nie da, dlatego że to są zasoby nieodnawialne. Te wody, które zczerpujemy, to są wody, które powstawały często kilkadziesiąt lat temu. Więc to rozwiązaniem jest renaturyzacja, rozwiązaniem jest ochrona mokradeł, rozwiązaniem są też ochrona retencji krajobrazowej. Czy to można robić? To jest problem, który występuje, uwaga, nie tylko w Polsce, ale też w Czechach, też w Niemczech. To jest sprawa międzynarodowa, sprawa dotycząca katastrofy klimatycznej. To jest kwestia też łączenia kropek. Po prostu susza, powódź, pomór ryb to jest po prostu to, co nas w tej chwili dotyka. I oby ta sytuacja nie powtórzyła się z 2024 roku, ale nie mamy żadnej gwarancji. Niż genueńskich, które te się rozwiną na Morzu Śródziemnym, dotkną nas katastrofalnymi opadami, większymi niż w 1997 roku. Ale ja przypominam, że w tej chwili temperatura Morza Śródziemnego to jest w niektórych rejonach to jest powyżej 4 stopnie więcej niż średnia z wielolecia, więc nie mamy żadnej gwarancji, że powódź jeszcze w tym roku nawet nas nie dotknie. Dlatego apelujemy o to, żeby zwracać na to uwagę.
13: Radosław Gablik, Stowarzyszenie Ekologiczne Ekounia, Koalicja Ratujmy Rzeki, Koalicja Czas na Odrę. Małe takie wspomnienie. 29 lat temu w lipcu mówiono, że to jest powódź tysiąclecia, prawda? Że raz na tysiąc lat prawdopodobieństwo, że taka powódź się zdarzy. Minęło 27 lat. I w Kotlinie Kłodzkiej, prawda, o czym w 24 roku, w Kotlinie Kłodzkiej na pograniczu polsko-czeskim, w Sudetach, powódź była wcale nie mniejsza. Dowód na to jest taki, że w Kłodzku samym, na wodowskazie, wody było o półtorej, w ogóle niewyobrażalne, o półtorej metra więcej, prawda, nie? Stąd to hasło naprawdę, ono nie jest wymyślone. Powódź jest dziełem człowieka. Jak człowiek nieumiejętnie przeciwdziała, prawda, albo wpisuje się w tereny zalewowe, wchodzi z budownictwem w tereny zalewowe, co ma miejsce w Kotlinie Kłodzkiej, działa też, prawda, reguluje rzeki, buduje zbiorniki, które tworzą iluzję, prawda, ochrony przeciwpowodziowej, buduje wały przeciwpowodziowe, które tworzą często iluzję ochrony przeciwpowodziowej, bo przy dużych powodziach, takich, z jakimi mamy teraz do czynienia, to ludzie są bezradni właściwie. Ludzie muszą być przygotowani na ewakuację, ratowanie życia i swojego podstawowego majątku. Te działania, jak nie wiem, pogłębianie rzek w tej sytuacji suszy, pogłębianie Odry, żeby więcej wody się zmieściło w tej Odrze, powoduje inny skutek, bo na wypadek suszy powoduje drenaż właściwie. Do tej pogłębionej Odry spływają jeszcze wody sąsiednie i przesuszają jakby dodatkowo tereny. Nie ma efektu, nie wiem, przeciwpowodziowego, efektu jakiegoś żeglugowego, bo nie może mieć, bo jest i tak za mało wody, co widzieliśmy w tym roku, a następuje właśnie efekt dodatkowy, negatywny. Stąd właściwie mówimy, no może przesadnie, ale ja już od dawna używam porównania Titanica, prawda? Nie to, co my wyrabiamy, bagatelizując jakby zmiany klimatyczne i mówiąc, a no to było, będzie, prawda, nic się nie wydarzy, damy jakoś radę. No jest trochę dla mnie jak trochę taką orkiestrą na Titaniku. My się, prawda, bawimy, a naprawdę uderzyliśmy już tą górę lodową i powinniśmy się bardzo szykować wszyscy razem, mitygować sytuację, bronić się przed nią i szykować do jakiejś ewakuacji. Stąd też mówimy w czterech jeźdźcach apokalipsy, prawda, czyli powodzi, suszy, utracie bioróżnorodności, czyli ginięciu gatunków. No, uważa się, że to jest jakby w historii, prawda, Ziemi szóste czy siódme, prawda, wymieranie gatunków. Taki jest postęp z tytułu tych zmian, które następują. No i też z tym łączących się niestety, to nie jest tak, że to wszystko się dzieje poza człowiekiem. To uderza w nas, będzie powodowało biedę, już powoduje biedę i katastrofy, prawda, i śmierci. No, to trudno nie straszyć. Jeśli ludzkość się nie zabierze za rozumne przeciwdziałanie temu, rozumne, czyli nie regulację rzek, nie budowę zbiorników, jak nastąpiła po powodzi, my jesteśmy też częścią koalicji Ratujmy Rzeki. Eksperci koalicji po 2024 roku zwrócili uwagę, że setki milionów złotych, które wydano na naprawę skutków powodzi, właściwie zaskutkują zwiększeniem zagrożenia powodziowego. Czyli taką rynną, nawet jak ona nie jest wybetonowana, ona jest z kamienia, bo tam są zwykle kamienie, taką rynną naprawdę na kolejna powódź popłynie jeszcze szybciej i jeszcze mocniej uderzy, nie wiem, w płosko czy w kolejną miejscowość. Więc to jest absurd, prawda, że my kompletnie nie wyciągamy wniosków jakby z powodzi, nie idziemy w kierunku wykorzystywania jakby tej sytuacji do takiej renaturyzacji rzek, która musi łączyć retencję, prawda, oczywiście musi łączyć retencję i musi łączyć ochronę przeciwpowodziową i ochronę przed suszą, bo to jest to łączenie kropek, a idziemy jakby rozwiązaniami hydrotechnicznymi. Bo gospodarka wodna jest, bym powiedział, najbardziej archaiczna w naszym kraju. Mówię to ze smutkiem, ale tak trzeba powiedzieć, że czyli mimo różnych deklaracji, prawda, o potrzebie uwzględniania ochrony przyrody, potrzebie takiej działań związanych z wykorzystaniem jakby tego zasobu przyrodniczego, działania idą kompletnie z takim pomysłem: ujarzmiamy przyrodę. Ujarzmiamy rzeki, my je ujarzmimy, chwycimy, prawda, i będziemy bezpieczni przed powodzią. Nie będziemy. I przed suszą. Nie będziemy.
1: Jak słyszycie, u nas teraz o ochronie przed powodziami, bo akurat mijają 2 lata od powodzi, która zagroziła, jak wszyscy wiemy, również Legnicy. Przekonajmy się, jakie działania zdaniem ekologów należy podjąć i co właściwie oznacza renaturyzacja rzek.
13: W praktyce to oznacza tyle, że rozszerzamy na przykład wały przeciwpowodziowe, zwiększamy możliwość rozlania się rzeki, zwiększamy retencję, prawda, w dolinie rzeki, poza te wały, a czasem likwidujemy wały. Likwidujemy to trapezowe, Czesi to zrobili tak, to trapezowe koryto likwidują, spłaszczają te brzegi i okazuje się, że rzeka sobie bardzo dobrze radzi, rozlewa się, prawda, wtedy ponad to, nie ma wałów, nie ma tych takich stromych brzegów i Czesi w tym miejscu, gdzie nam pokazywali, to od tego roku nie było właśnie powodzi. Mimo że miejscowości są niedaleko, nie ma żadnych wałów. To, oczywiście to nie zawsze się zdarzy, bo przyjdzie taka powódź czasami, że to ona będzie, ale zadziwiająco ta naturalna rzeka jest w stanie dużo więcej wody przyjąć. Oczywiście renaturyzacja się musi w takich górach łączyć też z tym, co się dzieje niedobrego w lasach, bo powódź się zaczyna tam w tych lasach, w Kotlinie Kłodzkiej, jak już chwilę jesteśmy. Bo tam są drogi leśne porobione, wybetonowane i tak dalej. I w razie opadów tam się woda nie zbiera, deszcz się nie zbiera, on płynie błyskawicznie, prawda, tą drogą leśną. Albo trasą zrywkową, która idzie z góry na dół, czyli trasą zrywkową, jak ciągnęli, prawda, to drewno, to wyryli, prawda, takie potoki. My musimy zacząć retencję w krajobrazie, czyli w lasach, na łąkach, na miedzach, na rowach melioracyjnych, prawda, nie spuszczać wodę, a robić zastawki. No to jest jakby suma chyba takich działań. No plus oczywiście meandrowanie rzek, tam gdzie mamy miejsce, próba zawrócenia, żeby nie był to prosty kanał, tylko żeby to była rzeka meandrująca, bo ona się sama oczyszcza, ona właśnie ma dużo większą retencję, ona zwiększa bioróżnorodność i realizuje te wszystkie cele, o których tutaj mówimy, które mamy niestety pogrzebane z tym sztucznym podejściem do rzek.
12: na suszę i na powodzie, potrzebujemy naturalnych dolin rzecznych, odsuniętych wałów, meandrujących rzek, retencji naturalnej krajobrazowej na obszarach leśnych i na obszarach rolniczych. Dolny Śląsk nie wyciągnął wniosków tak podobnie jak i cały kraj z powodzi 97 i 2024 roku. To, co się dzieje w gospodarce wodnej, w dalszym ciągu reprezentuje to podejście takie, które było przed kilkudziesięciu lat i ono się nie sprawdziło. Mamy co prawda zapowiedzi, że będą zmiany, że Wody Polskie zapowiadają, że będzie renaturyzacja rzek. Pojawiają się też środki finansowe, więc troszkę powiało optymizm, ale póki co to są tylko zapowiedzi, a lata mijają, a zagrożenie powodziowe i zagrożenie suszowe nie mija.
1: Tymczasem pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Jacek Drabiński tłumaczy, że na Dolnym Śląsku trwa jeszcze odbudowa infrastruktury po ostatniej powodzi. Wymienia też prowadzone inwestycje.
14: Wody Polskie konsekwentnie realizuje zadania popowodziowe związane z przywróceniem do stanu technicznego obiektów przed powodzi, jak i skupiają się na realizacji zadań strategicznych, zadań przeciwpowodziowych dotyczące obszaru, którym zarządza RZGW we Wrocławiu. W 2024 roku zrealizowaliśmy łącznie 274 zadania popowodziowe na kwotę prawie 80 milionów złotych. W 2025 roku zrealizowano kolejne 318 zadań łącznie wartości prawie 300 milionów złotych. Dodatkowo w ramach zakończonego projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły zrealizowaliśmy zadania, te najpilniejsze zadania związane chociażby z zabezpieczeniem zbiornika Topola. Zabezpieczenie zbiornika w stronie śląskiej, to jest na decyzji nakazowej, oraz szereg zadań związanych z umocnieniem, przywróceniem ubezpieczeń brzegowych, murów oporowych, udrożnieniem cieków. Łączna wartość tych zadań to jest kolejne 212 milionów złotych. W tym roku również Wody Polskie realizują RZGW Wrocław, RZGW Gliwice zadania na kwotę prawie 100.

0: 1,3 miliarda złotych tylko w tym roku. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest projektowany zbiornik Kamieniec Ząbkowicki. Pojemność tego zbiornika to jest 103 miliony metrów sześciennych, w tym rezerwa powodziowa 49 milionów. Ten zbiornik ma bardzo duże znaczenie, jak chodzi o redukcję szczytu fali powodziowej, tak aby w bezpieczny sposób można było ją transferować w dół przez kaskadę zbiorników i chronić tym samym miejscowości zlokalizowane wzdłuż Nysy Kłodzkiej i kolejne Odry aż do Wrocławia. Prowadzone są również działania związane z odbudową zbiornika w Stronie Śląskie. Zakontraktowaliśmy w tym roku projektanta, wybraliśmy już wariant odbudowy, będzie to nowoczesne rozwiązanie, urządzenie spełniające aktualne normy i przepisy. Rozpoczęcie prac będzie możliwe do końca przyszłego roku, wtedy będziemy mieli wszystkie decyzje niezbędne do realizacji. Innym elementem działań jest także opracowanie studium wykonalności programu redukcji ryzyka dla zlewni Nysy Kłodzkiej. Ono obejmuje analizę szerokich wachlarzy rozwiązań, odbudowy zbiorników poprzez działania strukturalne, działania niestrukturalne. Wszystkie dotychczas opracowane warianty w ramach programu redukcji ryzyka są w tej chwili analizowane przez zespół ekspertów. Te rozwiązania będą poddane szerokim konsultacjom społecznym. Zakończenie prac studialnych planowane jest na koniec pierwszego kwartału przeszłego roku.
1: Jak dodaje pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Jacek Drabiński, łączna wartość inwestycji przeciwpowodziowych, które mają być realizowane na Dolnym Śląsku w ciągu najbliższych lat, przekracza kilka miliardów złotych.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Podróże koleją po Dolnym Śląsku, te codzienne i te weekendowe, to jest coś, co przyciąga naprawdę sporo ludzi i o nich porozmawiamy sobie w programie Tydzień w Legnicy. Dobra wiadomość jest taka, że niedawno pociąg jadący z Wrocławia do Kłodzka pobił rekord i przejechał tę trasę w mniej niż godzinę. Pociąg nie zatrzymywał się jednak wtedy na żadnej stacji, ale i tak ten przejazd był o 10 minut szybszy niż podróż najszybszego składu, który do tej pory jeździł po tej linii. No, jeśli chodzi o przejazdy na trasie Legnica-Kłodzko, takie z regularnego rozkładu, zajmują najkrócej mniej więcej 2 godziny i 20 minut. Czasy podróży na różnych trasach Dolnego Śląska skracają się i to dzięki pracom wykonywanym na tych liniach, podkreśla członek zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Michał Gil.
2: Wędrówki po Dolnym Śląsku.
3: Przede wszystkim prace wyglądają w ten sposób, że nie wymieniamy dla wymieniania i nie remontujemy tylko po to, żeby coś było nowe. Tylko sprawdzamy, jak biorąc pod uwagę ukształtowanie toru, bo tory są im bardziej w góry, tym bardziej powyginane, tym bardziej kręte, ile można maksymalnie jechać, bo to zależy od wielu czynników. Zależy od stanu toru, zależy od promienia łuku, zależy od tego, na jaką prędkość zbudowano sieć trakcyjną, zależy również od tego, na jaką prędkość zbudowano urządzenia sterowania ruchem kolejowym. I te wszystkie elementy analizujemy, patrzymy przede wszystkim na to, ile można z toru wycisnąć, patrzymy, czy pozostałe elementy są do tego dostosowane i wykonujemy prace wielobranżowe w każdej z tych branż, tak żeby można było jeździć. Dużo także daje utrzymanie właściwe, czyli przeglądy sieci trakcyjnej, tak żeby ona się nie psuła, nie dochodziło do zerwań i przeszkód, tak żeby ten transport kolejowy był niezawodny. Także tutaj prace są w każdej branży, wychodzimy, szyjemy na miarę, patrzymy, co możemy zrobić i robimy po to, żeby uzyskać efekt. Jeśli jest most, który kosztuje duże pieniądze i można po nim jeździć, bo i tak szybciej nie pojedziemy, to nie będziemy go przebudowali tylko po to, żeby był nowy. Pomyślimy, jak go przebudować tak, żeby pojechać szybciej.
1: Kolej na Dolnym Śląsku przyspiesza w znacznej mierze dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Na inwestycje kolejowe w naszym regionie w ciągu ostatnich 2 lat poszło ponad 700 milionów złotych z unijnej kasy.
4: Bez pomocy unijnej z całą pewnością kolej dolnośląskie w tak błyskawicznym, szybkim, dynamicznym tempie nie mogłyby się rozwijać. Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskiej. Unia partycypuje w zakresie 85% jeżeli chodzi o dofinansowanie do zakupu pojazdów elektrycznych.
1: Proszę powiedzieć, jak jest w tej chwili właśnie, jeśli chodzi o zakup nowych pociągów? Co jest planowane, co jest w trakcie?
4: No myślę, że takim najważniejszym elementem dzisiaj oczywiście poza dostaw elektrycznych zespołów trakcyjnych typu ELF2, model ELF2 o numerze seryjnym 69,

0: To myślę, że ważniejsze z punktu widzenia potrzeb Dolnoślązaków, także potrzeb nas jako przewoźnika, jest fakt, że jesteśmy również w trakcie zakupu pojazdów spalinowych. Jak wiemy, mamy na Dolnym Śląsku bardzo dużo linii, również niezelektryfikowanych, które możemy obsługiwać jedynie pojazdami spalinowymi i są to pierwsze zakupy. Tych pojazdów jeszcze nie ma. One są w trakcie produkcji. Jeden z nich jest obecnie testowany na torze w Żmigrodzie, ale trafią na dolnośląskie tory już w przyszłym roku i na pewno wpłyną znacznie na poprawę obsługi ruchu pasażerskiego na liniach spalinowych, tam gdzie nie ma trakcji elektrycznej.
1: Te linie to na przykład, to są te górskie?
0: Te linie to na przykład słynna magistrala podsudecka, o której konieczności elektryfikacji mówi się od długiego czasu i być może to się uda, bo są też sygnały od zarządcy infrastruktury, że takie plany być może się ziszczą. My też bardzo na to liczymy, bo na Dolnym Śląsku mamy bardzo gęstą sieć połączeń kolejowych. Mamy tutaj 10% praktycznie całej infrastruktury kolejowej w Polsce, więc te potrzeby są wciąż większe i większe. A elektryfikacja linii na Dolnym Śląsku, tych dotychczas jeszcze będących niezelektryfikowanymi, na pewno pomogłaby w usprawnieniu tego ruchu pasażerskiego na co dzień.
1: Proszę powiedzieć coś więcej o Elfie 2.
0: No, Elf 2 to jest nasza chyba duma największa, bo jesteśmy jako Koleje Dolnośląskie właścicielem największej floty Elfów 2 w Polsce. To jest pojazd pięcioczłonowy, elektryczny zespół trakcyjny, przystosowany do obsługi ruchu pasażerskiego. Na pokład możemy przyjąć 250 osób, tyle jest miejsc siedzących i drugie tyle miejsc stojących, a więc 500 osób de facto jest możliwych do przyjęcia na pokład jednorazowo. No i te pociągi obsługują zarówno ruch aglomeracyjny, jak i połączenia międzymiastowe, międzypowiatowe właściwie na całym Dolnym Śląsku. Elf 2 to pojazd od polskiego producenta z Pesy Bydgoszcz, bardzo nowoczesny pojazd z wieloma udogodnieniami dla pasażerów. Myślę, że Dolnoślązacy już doskonale te jednostki znają, bo jeżdżą nimi na co dzień już od dłuższego czasu, więc jesteśmy w trakcie wciąż dostaw i przyjeżdżają kolejne tego typu pojazdy na Dolny Śląsk.
2: Barbara Kulewicz, wiceprezes Kolei Dolnośląskich. Przede wszystkim jest szybki, posiadamy klimatyzację, posiadamy dostęp do Wi-Fi, posiadamy też gniazdka, które są dzisiaj bardzo ważne. Szybki, nowoczesny tabor, który zakupiony został przez Koleje Dolnośląskie z dofinansowaniem w wysokości 70% z KPO. Koleje Dolnośląskie w październiku 2025 roku otrzymały dofinansowanie na zakup 20 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dofinansowanie to było w wysokości 70,42% na łączną kwotę około 618 milionów. Dofinansowanie te było podzielone na trzy projekty. Pierwszy projekt 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych na kwotę 309 milionów. Pozostałe 4 i 6, czyli projekt na 4 sztuki opiewał w wysokości 120 milionów. No i obecny na kwotę 185 milionów. To jest ogólny koszt w granicach 43 milionów za jedną sztukę. Koleje Dolnośląskie w ogóle do końca 2026 roku będą posiadały 108 w ogóle sztuk, jeśli chodzi o tabor. Będziemy posiadać 77 elektrycznych zespołów trakcyjnych, 25 spalinowych i 6 hybrydowych. I te nasze pociągi jeżdżą i kursują na trasach przeznaczonych i dedykowanych zgodnie z projektami, na które zostały dofinansowane.
1: Właśnie jeśli chodzi o te codzienne kursy, wakacje też są specyficznym okresem, ale jak to jest z popularnością połączeń, które są najbardziej oblegane?
0: W czołówce najpopularniejszych połączeń na Dolnym Śląsku chyba nawet na topie wciąż jest relacja Legnica-Wrocław, Wrocław-Legnica w obu kierunkach. ale też Wrocław Trzebnica, Wrocław Wałbrzych, Wrocław Jelenia Góra. To są te linie, na których bardzo często, właściwie najczęściej, każdego dnia podróżują pasażerowie. I na to obłożenie z całą pewnością wpływ mają codzienne dojazdy do szkoły czy do pracy. A w sezonie letnim, wiadomo, zwiększa się dodatkowo także ruch powodowany przez turystów, przez osoby przyjeżdżające na Dolny Śląsk w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych i to też wpływa na zwiększenie tego ruchu, codziennego ruchu pasażerskiego, również w okresie wakacyjnym.
1: No właśnie, bo nie tylko latem Koleje Dolnośląskie jeżdżą też poza region.
0: No jeździmy, jesteśmy znani z tego, że lubimy ekspansję. Jeździmy jako jeden z nielicznych przewoźników w kraju, także za granicę. Mamy połączenia transgraniczne zarówno do Czech, jak i do Niemiec. A jeździmy także, obsługujemy ruch międzywojewódzki, zarówno do Wielkopolski, jak i w Lubuskie. Od czerwca jeździmy na przykład do Leszna, więc, a również na Wolszczyznę. Więc to nas z całą pewnością wyróżnia jako przewoźnika regionalnego, a jednak mimo wszystko. Oczywiście jeszcze warto dodać o połączeniu słynnym już KD Premium Nadmorski, które to połączenie realizujemy w sezonie wakacyjnym właśnie nad Bałtyk. I cieszy się to połączenie bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem, popularnością wśród pasażerów. W tym sezonie kilka razy musieliśmy zadysponować skład podwójny, a więc to były dwa elfy i 1000 osób maksymalnie na pokładzie. Wszystkie bilety zawsze były sprzedawane praktycznie do zera, więc tutaj myślę, że jesteśmy również pod tym kątem atrakcyjni, bo szukamy rozwiązań nieco ponadstandardowych, aniżeli tylko obsługę codziennego ruchu lokalnego czy nawet regionalnego.
1: Które linie na Dolnym Śląsku są teraz remontowane albo wkrótce idą do remontu? Teraz będzie właśnie o inwestycjach prowadzonych u nas przez głównego zarządcę torów kolejowych w Polsce, czyli państwową spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.
3: Są to linie z Wrocławia w kierunku Kłodzka, są to linie z Wrocławia w kierunku Głogowa, czyli Nadodrzanka tak zwana. Jest to linia 143, odcinki pomiędzy Oleśnicą a Lublińcem. Jest to także linia 355 pomiędzy Oleśnicą w kierunku na Ostrów Wielkopolski, do granicy województwa dolnośląskiego z Wielkopolskim i dalej, co z kolei skraca czas przejazdu w kierunku Warszawy. Michał Gil, członek zarządu Polskie Linie Kolejowe. One są realizowane, one się kończą, one już przynoszą wymierny efekt. Także pociągi będą dzięki temu mogły wrócić na trasę, z trasy okrężnej przez Krotoszyn, na trasę przez Twardogórę, dzięki czemu będą jechały krócej. Wymiernym efektem tej inwestycji jest to, że pociąg mógł dzisiaj przejechać w takim, a nie innym czasie przejazdu, czyli w czasie rekordowym, jakiego nigdy wcześniej nie mieliśmy. I to jest czas, z którym te pociągi, mamy nadzieję, będzie ich jeszcze więcej jeździło, uruchomionych pociągów przez przewoźnika Koleje Dolnośląskie dzięki temu.
1: Szybciej będzie też z Wrocławia do Warszawy?
3: Tak, na trasie przez Łódź. Natomiast nie będą to czasy rekordowe, bo tutaj do czasów najszybszych, rekordowych, spotkamy się pewnie, jak nie ze mną, to z innym przedstawicielem spółki, ale spotkamy się z Polskimi Liniami Kolejowymi i z innymi przewoźnikami w momencie, gdy będą wdrożone, zakończone prace na Centralnej Magistrali Kolejowej, ale tutaj również pracujemy pomiędzy Częstochową a Opolem, żeby, to już nie jest teren bezpośrednio województwa dolnośląskiego, ale jest, są to odcinki, które również rzutują na połączenia najszybsze, na najszybszej trasie, czyli Wrocław, Opole, Częstochowa, Centralna Magistrala Kolejowa, Warszawa. I tutaj również dzięki temu te efekty będą za jakiś czas widoczne. Natomiast jest to jeszcze kwestia dokończenia prac na Centralnej Magistrali Kolejowej, uruchomienia systemów odpowiedzialnych za łączność i bezpieczeństwo ruchu i zwiększenia prędkości do 250 km na godzinę.
1: Jeśli chodzi o Dolny Śląsk, jakie są Państwa plany inwestycyjne?
3: Plany inwestycyjne to przede wszystkim czas dalszy, który nie zmaterializuje się tak szybko, jak dzięki sprawnym pracom w infrastrukturze. Głównym wyzwaniem jest wrocławski węzeł kolejowy i doprojektowanie na podjazdach do węzła dodatkowych torów, wprowadzenie tak zwanego Y w węzeł, czyli tej linii docelowej szybkiej kolei prędkości wynikającej z budowy nowego połączenia między Wrocławiem a Warszawą, tego połączenia już kolei wysokich prędkości. Do tego trzeba węzeł dostosować i tutaj to jest jakby główny plan inwestycyjny dla całego serca transportu regionalnego, przebudowa wrocławskiego węzła kolejowego.
1: Jak słyszeliście, połączenia z Legnicy do Wrocławia to jedna z najpopularniejszych tras kolejowych na Dolnym Śląsku, a według danych podawanych przez Koleje Dolnośląskie w godzinach szczytu z naszego legnickiego dworca pociągi odjeżdżają do stolicy regionu co 20-30 minut średnio. Ostatnio dolnośląski przewoźnik zdecydował się też skorzystać z prawa opcji i zamówił nie 10, jak wcześniej planowano, ale 20 ekodiesli z bydgoskiej fabryki PESA i one mają zacząć jeździć po trasach regionu od czerwca przyszłego roku. Kolejowe tematy zamykają już program Tydzień w Legnicy. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam bardzo, Joanna Struteńska, i słyszymy się wkrótce.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Właśnie, tydzień w Legnicy, czas zacząć. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i zapraszam do słuchania, bo będziecie mogli na przykład dowiedzieć się, na co warto wybrać się do Centrum Witelona w trakcie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, który startuje u nas w Legnicy już w poniedziałek. Posłuchacie też u nas o spółdzielniach energetycznych, czy o filmach nagrywanych ostatnio i tych, które będą dopiero nagrywane w Legnicy i na Dolnym Śląsku. Zaczynamy jednak od zapowiedzi koncertowych, a na rozmowy zaprasza Maciej Czujko.
7: Co jest grane w Legnicy?
9: Paweł Jurczyk, Legnickie Centrum Kultury. Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na pierwszy koncert klubowy, który organizujemy 17 października w sobotę. Tradycyjnie już, tak jak przez wiele lat, z pewną tam przerwą w klubie Spiżarnia. Będzie to klasyczna impreza klubowa, mówię w tym sensie klasyczna, jakby w naszym takim wykonaniu, które organizujemy od wielu, wielu lat, na zasadzie, że gra kilka zespołów danego wieczora. Są to zespoły, które akurat w tym przypadku tego koncertu generalnie grają ostrą muzykę i jest tutaj, można powiedzieć, że w miarę jednorodnie, chociaż to są klimaty od hardkorowych po metalowe, ale ta jedna z zasad, co mówię, że taki klasyczny koncert klubowy, czyli że spotykają się trzy zespoły na innej scenie i tak jak często staramy się, chociaż to nie zawsze się udaje, żeby na danym koncercie wystąpiły grupy z różnych regionów. I tu jest imprezę rozpocznie przedstawiciel z Legnicy, młoda ekipa, chociaż to grają już któryś z koncertów i wcześniej zapowiadając ich koncert, chodzi o zespół Helldivers, zawsze powtarzamy, że młoda, świeża krew, ale i miesiące, a można powiedzieć, że w ich przypadku lata lecą, to już nie jest ta młodzież, która jeszcze w którymś momencie na pierwszych koncertach dwa lata temu była niepełnoletnia. Tutaj nie tylko, że stają się pełnoletnimi w sensie jako ludzie osobami, ale tak samo zbierają coraz większe doświadczenie, co też świadczy, pomimo tego, że dopiero szykują się do debiutanckiej płyty, która jest w trakcie przygotowywania, ale te sygnały o ich, myślę, że naprawdę ciekawym podejściu do muzyki death metalowej, thrash metalowej, tą energię, jaką młodzieńczą energię, spontaniczność, jaką wkładają, na tyle chyba zyskały już uznanie nie tylko tutaj na tych naszych lokalnych koncertach, bo wcale bym się nie pomylił, jeżeli bym stwierdził, że chyba już zdążyli zagrać więcej koncertów poza Legnicą, co nieczęsto się zdarza, szczególnie właśnie młodym, początkującym zespołom z danej miejscowości, czyli w tym przypadku z Legnicy, gdzie często jest tak, że przez wiele miesięcy albo przez wiele lat zespół, nowy projekt gra generalnie na tak zwanych swoich śmieciach, a często jest problem z pokazaniem się gdzieś dalej. Helldivers z Legnicy, chociaż tutaj też trzeba powiedzieć, że to nie jest stricto tylko skład legnicki, bo na pozycji wokalu jest osoba z Bolesławca, czyli tutaj można powiedzieć te dawne, szeroko rozumiane zagłębie miedziowe jak najbardziej się kłania, jeżeli by to ująć w takim aspekcie gospodarczo-administracyjnym. Wracając do tematu, grali już ileś koncertów, szykują się do tej debiutanckiej płyty. Nie wiem, czy akurat czy w dniu koncertu, czyli 17 października, czy ta debiutancka epka będzie już dostępna, to się wszystko okaże. Wiadomo, to się jest jakiś cykl produkcyjny, ale tutaj serdecznie zapraszamy. Zresztą bywalców Legnicy na wcześniejszy koncert z udziałem Helldivers, to pewnie w jakiś sposób nie trzeba specjalnie namawiać, dlatego że już myślę, że sobie patrząc po widowni na ich wcześniejszych koncertach, na reakcji wyrobili sobie swoją, czy zgromadzili swoją wierną grupę fanów. Po nich wystąpi kolejny zespół, czyli właśnie tak jak wspominałem o tym takim klasycznym układzie koncertu, czyli najpierw zespół jako gospodarz, współgospodarz zespół z Legnicy, następnie wystąpi grupa z naszego regionu szeroko rozumianego z Dolnego Śląska, zespół Kreatura, który ma siedzibę w Michałowie, a po wielu, wielu próbach, myślę, że po ostatnich miesiącach patrząc na ich skład, w jaki sposób się ustabilizowała sytuacja, dlatego że no tak jak w przypadku wielu zespołów, nowych projektów bardzo często jest, że następują perturbacje personalne, które w jakiś sposób wpływają na działalność, na płynność w działalności zespołu. W tym przypadku skład się ustabilizował, być może kosztem tego, że nie jest to zespół, tak jak powiedziałem na początku, z Michałowa. W Michałowie mają swoją siedzibę, z Michałowa pochodzi jeden z muzyków, można powiedzieć, że lider kapeli, tam też odbywają próby, ale pozostali muzycy pochodzą z różnych miejscowości na terenie Dolnego Śląska, jak z Leśnej, z Chocianowa i z Chojnowa, więc praktycznie chyba, jeżeli bym się nie pomylił, to chyba każdy z muzyków pochodzi z innego miasta. Zakładam, że pewnie są to komplikacje z dojazdami już na same próby, ale w dzisiejszych czasach mobilność o wiele, wiele poprawiła się. Tu nie ma co wspominać nawet i zaczynać tematu z przeszłości, lata 80. czy nawet 90., gdzie jednak mało kto miał swój prywatny środek transportu i wszystko opierało się na publicznym transporcie, chociaż no, nie da się ukryć, że w tamtych latach 80., 90. czy wcześniejszych, no ten transport publiczny był na pewno lepiej rozwinięty, no ale to też jakby sytuacja. No już kończąc tutaj ten wątek, czyli mamy dwa zespoły, Helldivers, Kreatura, a zwieńczeniem tego wieczoru będzie zaproszony zespół z Pomorza, ze Szczecina, grupa pod nazwą WPC, West Pomeranian Crew.
8: U nas zapowiedzi koncertowe i nie porzucamy tego tematu, choć zmieniamy gatunek.
7: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
10: Dzień dobry, Michał Przechera, Legnickie Centrum Kultury, witam serdecznie.
11: Tak się ostatnio składa, ostatnimi miesiącami, że przede wszystkim o muzyce klasycznej mówimy. Dzisiaj też tak będzie?
10: Dzisiaj będziemy właściwie tylko o muzyce klasycznej mówić, ponieważ nowy sezon to nowe atrakcje w Legnickim Centrum Kultury i będą to koncerty doskonale znane i lubiane, aczkolwiek muzyki, której będziemy mieli okazję usłyszeć, jeszcze w Legnicy nie było. Może zaczniemy od legnickich wieczorów organowych, które wciąż trwają i czekamy jeszcze na koncert finałowy. Jak zwykle co roku, tradycyjnie profesor Andrzej Chorosiński zaprezentuje dzieła, które ukształtowały muzykę organową i które myślę w Legnicy na pięknych organach Weiglego będą brzmiały z ogromną, ogromną potęgą, bo będzie Mozart, będzie Chopin, będzie Służyński, będzie Händel, także to nazwiska, które naprawdę warto sobie odświeżyć, jeśli ktoś może nie zna tych dzieł, no to naprawdę warto się przejść do Kościoła Mariackiego. Tym bardziej, no, jak sama nazwa wskazuje, słowo i muzyka, oprócz tej niewątpliwie bardzo jakościowej i ciekawej muzyki klasycznej, usłyszymy też wiersze recytowane tradycyjnie przez znanego aktora Michała Chorosińskiego. Także myślę, że to święto muzyki i słowa po raz kolejny rozgrzeje tę klasyczną Legnicę. Ale to nie wszystko, ponieważ legnickie wieczory organowe paradoksalnie nie skończą się razem z koncertem finałowym, tylko jeszcze koncert finałowy będzie się 13 października, tak w ramach tutaj informacji dokładnej. Natomiast 8 listopada to będzie koncert specjalny Muzykę Śląskich Synagog, połączony też z premierą płyty. Muzyka żydowska była już prezentowana w ramach różnych koncertów organowych w Legnicy. No i Jakub Stefek, to jest taki organista, którego już mieliśmy okazję słyszeć chociażby na Legnickim Konwersatorium Organowym. On tym razem zaprezentuje właśnie te różne mniej znane żydowskie utwory, ale oprócz tego też będzie to połączone z wokalem. Będzie tenor, będzie sopran, a oprócz tego zespół Match Ensemble. Także to muzyczne dziedzictwo dawnych śląskich synagog rozbrzmi w Kościele Mariackim. I myślę, że jako takie ukoronowanie wieczorów organowych będzie też ciekawym podejściem. No, wiadomo, jaka jest sytuacja polityczna obecnie na świecie i też przez to często kultura cierpi. Natomiast abstrahując, odcinając się nieco od tych wszystkich takich spraw ideologiczno-politycznych, myślę, że po prostu warto w ten świat muzyki żydowskiej się zagłębić, bo to jest po prostu bardzo, bardzo ciekawe granie i takie no, paradoksalnie raczej mało znane.
11: Tak. Czy jeszcze jakiś koncert nas czeka taki klasyczny właśnie?
10: Jeśli chodzi o koncerty klasyczne, to dopiero się rozgrzewamy, ponieważ już rozpoczęliśmy we wrześniu nowy sezon Filharmonii w Królewskiej i był koncert przybliżający twórczość Astora Piazzolli. No i koncerty Filharmonii Sudeckiej, chciałoby się powiedzieć gościnne, ale właściwie Filharmonia Sudecka już na tyle dobrze się osadziła w tej naszej sali królewskiej, że śmiało można powiedzieć, że te mecze są grane w domu. Także kolejne koncerty Filharmonii Królewskiej odbędą się w październiku, w listopadzie i w grudniu. Czyli każdy miesiąc przyniesie coś nowego. W październiku usłyszymy, no to może taki najmniej klasyczny koncert, chociaż w wykonaniu orkiestry, ale to będzie Made in Hollywood. John Williams, bardzo, bardzo znany kompozytor soundtracków, muzyka do takich filmów jak Gwiezdne Wojny, Lista Schindlera, E.T. czy Hook, także no, rozbrzmi tutaj dużo takich klasycznych filmowych utworów właśnie w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej, dyrygowanej przez Christophera Russella. Można sobie język połamać na tym nazwisku, ale tutaj będziemy mieli taki właśnie też zagraniczny akcent.
8: A zapraszał na te koncerty w rozmowie z Maciejem Czujko Michał Przehera z Legnickiego Centrum Kultury. Tymczasem już teraz Grzegorz Pałka zaprasza Was na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ciągu ostatnich dni.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
12: Do 25 września mieszkańcy Legnicy mogą wybierać spośród 44 projektów, jakie zakwalifikowały się do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Głosujemy elektronicznie albo w punkcie w Wydziale Aktywności Lokalnej i Promocji Miasta. Legnicy policjanci apelują do działkowców, by nie pozostawiali w altanach wartościowych przedmiotów, takich jak elektronarzędzia, rowery czy sprzęt RTV. Dłuższa nieobecność sprzyja kradzieżom. Magda Tkaczyk.
13: Zabezpieczajmy drzwi i okna solidnymi zamkami, oznakujmy swoje narzędzia lub sprzęt. Na przykład inicjałami radzą legnicy policjanci. To ułatwi identyfikację w przypadku odzyskania. Jeśli to możliwe, stosujmy dodatkowe zabezpieczenia, na przykład kraty czy alarmy. Reagujmy, gdy zauważymy podejrzane osoby w rejonie ogródków działkowych.
12: Czujne oko sąsiada to także bardzo ważne zabezpieczenie. Remont nawierzchni na Działkowej na odcinku około 600 metrów od przejazdu kolejowego do krzyżówki z Chojnowską to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych tego roku, podkreślił w mediach społecznościowych prezydent Legnicy. Jest nowa nawierzchnia, częściowy remont chodników, ale i doświetlenie przejści dla pieszych.
7: Wtorek.
12: Nielegalnie składowane odpady w powiecie jaworskim, potwierdził wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. To po wykonaniu 16 wykopów w pobliżu wyrobiska pogórniczego. Paweł Chudzio.
14: W wyniku prowadzonych odkrywek w 14 miejscach potwierdzono zdeponowanie odpadów, głównie komunalnych i budowlanych, na obszarze około 30 arów. Złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na przetwarzaniu odpadów w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powierzchni ziemi i zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.
12: Grozi za to do 10 lat więzienia. Do 27 września mieszkańcy Lubina mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie dotyczące przyszłego rozwoju miasta. Mowa o planie ogólnym, który będzie mieć wpływ m.in. na przyszłą zabudowę, inwestycje, tereny zielone i infrastrukturę w Lubinie. 1500 zł mandatu dostał kierowca, który potrącił 14-letniego rowerzystę. Chłopiec z kolegą jechał drogą rowerową i chodnikiem przy Bielańskiej. Kierujący Toyotą nie ustąpił pierwszeństwa. Na szczęście potrącony nastolatek nie odniósł obrażeń.
7: Środa.
12: Powiat legnicki stopniowo wdraża nowy system wsparcia opieki długoterminowej. długoterminowej opowie o nim Agnieszka Pędzik.
15: Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu Legnickiego jest koordynatorem wsparcia seniorów. Joanna Bałasz, dyrektor centrum, pełni funkcję lokalnego koordynatora do spraw opieki długoterminowej. Czytamy na stronie Starostwa Powiatowego. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie wsparcia mieszkańców będzie realizowane przez punkt usług środowiskowych oraz koordynatorki usług społecznych.
12: Do końca roku centrum stworzy lokalną sieć współpracy oraz szczegółową mapę dostępnego wsparcia na naszym terenie. Ruszają prace na kolejnych legnickich ulicach. Rozpoczęły się roboty na Orzeszkowej od Grunwaldzkiej do Rataja. W pierwszym etapie rozbiórka oraz regulacja kamiennych krawężników. Prace obejmą też ulicę Wojska Polskiego od Grabskiego do Grunwaldzkiej, gdzie wykonywana jest rozbiórka nawierzchni i regulacja krawężników.
7: Czwartek.
12: Legnica dołączyła do ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Małgorzata Mura.
16: W przedszkolach powstają skrzynki zaufania i kosze złości do nauki radzenia sobie z trudnymi emocjami. Szkoły średnie stawiają na realne wsparcie psychologiczne, od skrzynek Safe Space po warsztaty, co siedzi w głowie hejtera. Organizowane są też sportowe turnieje walki z wykluczeniem i zawieszane szkolne mapy pomocy, by każdy uczeń wiedział, gdzie może szukać wsparcia.
12: Wielki finał 19 listopada, w Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. Trwa głosowanie na projekty w tegorocznym legnickim budżecie obywatelskim. Do piątku 25 września możemy wybierać spośród 44 projektów. Wysokość środków przewidzianych na projekt obszarowy wynosi 500 tysięcy złotych, a na ogólnomiejski to kwota 1 000 000 złotych.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: O bezpieczeństwie energetycznym Dolnego Śląska będzie teraz w programie Tydzień w Legnicy i jest ku temu powód. Niecałe 3 miesiące potrwa sprawdzanie naszego zapotrzebowania na energię, potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz możliwości jej używania i magazynowania. Tłumaczy marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
7: Istotne dla Dolnego Śląska.
17: Bezpieczeństwo energetyczne w dzisiejszych czasach nabiera takiego podwójnego znaczenia. Ale to, co jest istotne, to skoordynowanie działań w tym obszarze. Dzisiaj bezpieczeństwo energetyczne opiera się na instytucjach państwowych, takich jak chociażby w naszym regionie, w naszym województwie Tauron, ale też dużo w sprawach energetyki mają do powiedzenia samorządy. Stąd pomysł, koncepcja na wsparcie tego obszaru i spotykamy się w tematyce spółdzielni energetycznych. W naszej opinii, w ocenie samorządu województwa dolnośląskiego jest to doskonałe narzędzie do tego, żeby dobrze zarządzać energią. Jako samorząd województwa dolnośląskiego wskazaliśmy sobie za cel przeprowadzenie w kilku wskaźnikowych gminach na Dolnym Śląsku pilotażowego projektu, swoistego rodzaju raportów, audytów, które z jednej strony mają zdiagnozować potrzeby, zdiagnozować możliwości, ale też wskazać kierunki tym wskaźnikowym samorządom rozwoju energetyki odnawialnej w oparciu o określone źródła energii. Jak wiemy, mamy ich kilka. Jest to fotowoltaika, energia pochodząca z wiatru, wody, ale też biogazu. Są też kwestie związane z magazynowaniem energii i zarządzaniem. I takie analizy zasadności będą przeprowadzone, takie raporty będą przeprowadzone w pięciu wskaźnikowych gminach z różnych części naszego województwa, ale też z różnej wielkości samorządów, tak aby ta grupa samorządowa, grupa gmin była reprezentatywna. Wyłonieni na podstawie ankiet, na podstawie zainteresowania, wykazania inicjatywy, będą w tych gminach prowadzone właśnie te audyty, analizy, będą nakreślane te kierunki. Jest również raport całościowy, to jest 6. opracowanie, które będzie w ramach tego zamówienia publicznego zrealizowane. Raport końcowy, który przedstawi, wskaże kierunki dla rozwoju tego typu aktywności w całym województwie na podstawie tych badań, które będą przeprowadzane właśnie w samorządach. W skrócie może, też w uproszczeniu, spółdzielnia energetyczna to wytwarzanie energii, ale też jej konsumowanie, to obniżenie kosztów energii, bardziej efektywne wykorzystanie tej energii, wskazanie też ścieżki samorządom, jak ją efektywnie wykorzystać. Wartość tego zadania na początek to jest kwota 250 tysięcy złotych, niespełna. Nie jest to wygórowana kwota, ale ma zainicjować, zainspirować, pokazać, wskazać kierunki. Czyli to jest taki pierwszy krok do tego, żeby w tych gminach rozpocząć aktywną pracę na rzecz obniżenia kosztów energii, pokazać tą ścieżkę. Ale to jest też pierwszy krok do tego, żeby zachęcić kolejne samorządy. Jeżeli ten proces, ta procedura nam wyjdzie, mówiąc wprost, się uda, będą dobre efekty, taką walidację przeprowadzimy. Będziemy zachęcać, czy możliwe, że będziemy ogłaszać kolejne konkursy dla kolejnych samorządów, tak żeby to działanie skutecznie na Dolnym Śląsku wdrożyć.
8: Sprawdzany energetycznie będzie więc cały Dolny Śląsk, ale też konkretnie 5 gmin. Nie ma wśród nich Legnicy, ale jest za to pobliska nam gmina Wądroże Wielkie oraz Syców, Mirsk, Niemcza i Zagrodno. Mówi wójt gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka.
18: Z punktu widzenia samorządowca to bardzo ważne wziąć udział w tego typu projekcie. Bardzo się cieszę, że gmina Wądroże Wielkie znalazła się wśród jednych gmin zakwalifikowanych do tego pilota, ponieważ analiza, która zostanie przeprowadzona, da nam takie wyraźne informacje, jak mamy dalej postępować, żeby z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo energetyczne naszym mieszkańcom, ale z drugiej strony też ograniczyć koszty, które są ogromne. W tej chwili płacimy bardzo duże kwoty za rachunki. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ta analiza pokazała, że ta spółdzielnia energetyczna jest najbardziej zasadna w naszej gminie. Jeżeli nie będziemy w stanie utworzyć ją sami, to chcielibyśmy przystąpić do takiej spółdzielni energetycznej, utworzyć ją wspólnie z innymi samorządowcami, ponieważ to też daje nam takie możliwości rozwoju na przyszłość. Chcemy też być proekologiczni. Dzisiaj są światowe trendy, żeby takie projekty realizować i bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tym projekcie.
8: W pracę zaangażowany jest również dystrybutor energii, firma Tauron. Mówi dyrektor Tauron Dystrybucja SA Janusz Pisarek.
19: To nie tylko samorządowcom i mieszkańcom naszym gmin zależy na tym, żeby takie projekty badać, żeby te pilotaże przynosiły konkretne efekty, bo my chcemy wiedzieć, jak one zadziałają, jak budować spółdzielnię energetyczną w oparciu o jakie źródła, o jakie możliwości w gminach możemy te źródła dywersyfikować, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zapewnili samowystarczalność tak naprawdę, bo do tego powinniśmy zmierzać. Oczywiście ta droga może być długa i w pierwszych projektach mogą to być PV-ki, czyli generalnie źródła najpopularniejsze, potem mogą powstać magazyny, mogą powstać biogazownie. Możemy to oprzeć o wiatraki, część gmin ma też wodę, więc można generalnie dywersyfikować te źródła po to, żeby do takiej samowystarczalności doprowadzić. Dobrze zbilansowana spółdzielnia energetyczna powinna mieć ten efekt zapewnienia energii w dobrej cenie przez całą dobę, bo tak naprawdę byłby to idealny świat i do tego będziemy zmierzać w rozważaniach. Natomiast z punktu widzenia operatora my z przyjemnością się włączyliśmy do tego projektu, bo generalnie my jesteśmy zainteresowani też stabilnym tworem technicznym w postaci urządzeń, które będą wchodziły w grupę spółdzielni energetycznych po to, żeby stabilizować też sieć. My nie chcemy tutaj ograniczać nikogo takimi projektami i możliwościami przyłączenia, natomiast bardzo nam zależy na tym, żeby spółdzielnia energetyczna była fajnym tworem stabilnej sieci energetycznej wewnętrznej. To, że nie będą pobierali tak dużych ilości energii z naszej sieci, to nie jest problem dla nas. My generalnie to rozumiemy i te potrzeby też szanujemy. Natomiast my nie chcemy, żeby źródła wytwarzania wpływały na sieć tak mocno, żebyśmy musieli taką spółdzielnię redysponować. To takie mocne słowo, które w systemie istnieje, bo generalnie ta energia, czy z wiatru, czy z wody, czy ze słońca, jest tak naprawdę dana nam za darmo i powinniśmy ją tak gospodarować, żeby nie trzeba było tego ograniczać i tak naprawdę puszczać tej pary w gwizdek. Więc bardzo fajny projekt, wydaje mi się, że będą efekty bardzo ciekawe tego. Natomiast co jest istotne w tym projekcie? Instytut otrzymał od nas sporo informacji o rzeczywistych obiektach, czyli pracujemy na rzeczywistych zużyciach chwilowych, mamy całą dobę, cały rok, mamy wiedzę o wytwarzaniu, o prosumentach, my wiemy, co się w tej sieci dzieje i co możemy już uwzględnić jako źródła wytwarzania i co zrobić, żeby one mogły lepiej funkcjonować, żeby autokonsumpcja tej spółdzielni energetycznej była na poziomie powyżej 80%, no bo to tak naprawdę o to chodzi. Więc pracujemy na rzeczywistych danych gminy i mamy ten charakter zużyciowy, tak jak to oczywiście w życiu w jednostce samorządowej i u mieszkańców funkcjonuje. Także to jest niezmiernie ważne, że robimy to w oparciu o technikę, a nie o kolejne rozważania i mrzonki, które nie wiadomo jak zadziałają technicznie.
8: Rozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym Dolnego Śląska i sprawdzaniu potencjału tworzenia spółdzielni energetycznych w naszym regionie. Na jakich zasadach mogą działać takie spółdzielnie? O tym teraz dyrektor Instytutu Polityki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza, dr inżynier Sławomir Stec.
7: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
20: Spółdzielnie energetyczne, to można powiedzieć, są to dobrowolne zrzeszenia podmiotów gospodarczych, jednostek samorządów terytorialnych, czy też osób fizycznych lub rolników. Polegają na tym, że z jednej strony produkuje się energię i z drugiej strony konsumuje się tą energię. Niektórzy też to tak mówią, że to są wirtualne magazyny, ponieważ produkując energię pod względem takim ilościowym, wpuszczamy to do sieci i członkowie spółdzielni energetycznej sobie ją odbierają w danej chwili. Plusem jest to, że część opłat, które mamy w rachunkach, nie występują. Praktycznie zasady rozliczania w spółdzielni energetycznej jest pomiędzy członkami, ustalane pomiędzy członkami. Dodatkowym plusem jest to też, że w dzisiejszych czasach, kiedy ktoś montuje sobie odnawialne źródła energii, to wiadomo, że rozlicza się po cenach rynkowych, czyli sprzedaje tą energię do sieci, a później, kiedy jej nie produkuje, a chce pobierać, to musi zapłacić cenę rynkową. A tutaj oddajemy do sieci i 60%, czyli 60% tej energii możemy sobie w późniejszym czasie odebrać. Czyli to jest tak zwany taki mały metering, który przestał obowiązywać 2 lata temu. Można powiedzieć tak, że spółdzielnie energetyczne, czy taki boom na spółdzielnie energetyczne jest w ciągu ostatnich 2 lat. Bo dzięki projektowi z Ministerstwa Klimatu, który dawał pieniążki dla samorządów terytorialnych na opracowanie koncepcji, i te opracowanie koncepcji rozpoczęły się w 2024 roku, do tych spółdzielni była niespełna 100. Na chwilę obecną jest ponad 800 spółdzielni. Także widać, jak dużo samorządów zarejestrowało. I z wszelkich takich bilansów, które zostały stworzone, bardziej na razie planów, bo jeszcze nie ma na tyle doświadczenia większość samorządów, wychodzi, że oszczędności są rzędu od 30 nawet do 50%.
8: Na czym polega więc sprawdzanie potencjału tworzenia spółdzielni energetycznych na Dolnym Śląsku?
20: Z ramienia naszego instytutu pracuje 8 ekspertów, którzy nie są teoretykami, a praktykami. Pracowali w wielu spółkach energetycznych, ale też dużo zakładali spółdzielni tych energetycznych, czy pomagali robić te opracowania. No i prace polegają na ścisłej współpracy z samorządami, no i z Tauronem. Oczywiście pozyskaliśmy dane, przede wszystkim dane o ilości zużywanej energii, o planach na przyszłe lata, ile będzie zużytej też energii, no i przede wszystkim o odnawialnych źródłach energii. Jakie są to instalacje, gdzie są zlokalizowane i gdzie też będą, gdzie są plany na te instalacje. No i tak to nie tylko fotowoltaika, ale też będziemy tutaj analizować możliwości wykorzystania wiatru, możliwości wykorzystania wody, ale też słyszeliśmy, że w niektórych gminach jest potencjał geotermalny, czy też właśnie biomasa, bo o biomasie i o biogazie nie możemy też zapomnieć, też jest duży potencjał.
8: Dużo się mówi teraz o bezpieczeństwie energetycznym. A jak my stoimy na Dolnym Śląsku w tej chwili, jeśli o to chodzi? I co te spółdzielnie mogą zmienić w tym temacie?
20: Dokładnie, bardzo ważny jest ten temat. Bezpieczeństwo energetyczne, też od razu tutaj mogę powiedzieć, że my organizujemy już 11. edycję konferencji Bezpieczeństwo energetyczne, filary i perspektywy rozwoju. I tak, tutaj pani pyta odnośnie bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku energetycznego. Można powiedzieć, że jest podobne jak w całym kraju. Jesteśmy nadal głównie oparci na konwencjonalnych źródłach energii. Oczywiście z odnawialnych źródeł energii bardzo dużo jest instalacji fotowoltaicznych, ale musimy też pamiętać, że mamy przestarzałą infrastrukturę i to jest bardzo duży problem i ta infrastruktura musi być jak najszybciej modernizowana, tak, aby nie było po prostu żadnych blokad dla producentów tej energii z fotowoltaiki. Ale właśnie tutaj te spółdzielnie energetyczne, które będą, bo też nie wspomniałem, że można oprócz wirtualnych tych magazynów energii, gdzie oddajemy do sieci, tworzyć stacjonarne magazyny energii i teraz też jest dość dużo programów dofinansowujących te magazyny energii. Wiadomo, czym więcej będzie tych magazynów i w przypadku ataku będzie można na tą przerwę korzystać z tej energii. Ale też przecież mieszkańcy też mogą się zrzeszać w spółdzielni energetyczne. W tym przypadku potrzeba minimum 10 indywidualnych osób fizycznych, żeby można było taką spółdzielnię otworzyć.
8: Rekomendacje dotyczące tworzenia spółdzielni energetycznych na Dolnym Śląsku powinny być gotowe pod koniec tego roku.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: W programie Tydzień w Legnicy powiemy Wam jeszcze o filmach nagrywanych w Legnicy i na Dolnym Śląsku, ale zanim o tym, to o Dolnośląskim Festiwalu Nauki, bo startuje w Legnicy już w poniedziałek i będzie odbywał się w różnych miejscach. Na przykład w Legnickiej Bibliotece Publicznej, Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ale też oczywiście w Centrum Vitelona. Na co warto wybrać się w tym czasie właśnie do Centrum Vitelona? Szczegóły już teraz w rozmowie Macieja Czujko.
7: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
1: Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum Vitelona w Legnicy. Na początku pragnę zaprosić na kolejną edycję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, który w Centrum Vitelona będzie się odbywać w dniach 21-27 września. Wielu ekspertów zapraszamy do udziału przy warsztatach, wykładach, spotkaniach ze szkołami, gdzie możecie po prostu poznać tą naukę, ale w sposób taki nowy, fajny, bardzo przyswajalny. A mówiąc o tych właśnie wydarzeniach naukowych, siedzi mi w głowie też takie ciekawe odkrycie, mianowicie w ostatnich latach w wyniku projektów digitalizacji wielu dzieł, traktatów uczonych europejskich udało się w czasie digitalizacji między innymi rękopisów notatek własnoręcznie wykonanych przez Leonarda da Vinci, czyli geniusza włoskiego renesansu, napotkać na dwie wzmianki o Vitelonie w tych właśnie traktatach poczynionych. Te notatki posłużyły do odtworzenia czegoś takiego jak traktat o malarstwie czy o sztuce właśnie w wykonaniu naszego geniusza renesansu Leonarda. Jednakże w manuskryptach, które dopiero ujawniło światło dzienne w ostatnich latach, pojawiły się właśnie te zeskanowane, zdigitalizowane ustępy związane z pierwszym polskim naukowcem. Czego szukał Leonardo da Vinci w traktacie o optyce Vitelona? Przypomnę, 13-wiecznym dziele ukończonym około roku 1272 na dworze papieskim w Viterbo, gdzie Vitelon był bardzo znaną postacią, bardzo ważną dla wówczas europejskiej nauki, ponieważ Vitelon poprzez eksperymenty naukowe podważał dokonania nauki od czasów starożytnych. To są bardzo ważne odkrycia, pokazują tą niezłomność i niezależność polskiego naukowca od tych trendów wówczas obowiązujących. Widać, że szedł on samodzielnie przez te wszystkie szczeble poznania i tym właśnie zainteresował się Leonardo da Vinci, tym niezależnym spojrzeniem, świeżym spojrzeniem. Leonardo szukał definicji perspektywy powietrznej w malarstwie, w jaki sposób zastosować pewne myki, by rozmiękczyć farbę, rozpuścić ją w takim właśnie plenerowym anturażu, ukazanie planowości, wielobarwności tej perspektywy. perspektywy za pomocą właśnie odbioru światła i koloru. To nastąpiło dzięki rozeznaniu przez Leonarda treści traktatu o optyce polskiego naukowca. Wiemy, że Leonardo da Vinci szukał tego traktatu w bibliotece na zamku w Pawii, niedaleko Mediolanu, w roku 1490 i w efekcie tych odkryć już wkrótce zastosował mistrz pędzla tę technikę rozmiękczenia światła, ukazania głębi pejzażu i jednocześnie tego chłodu nad linią horyzontu. Dotąd nikt w średniowieczu tak nie potrafił malować. Także zachęcam Państwa do tych dociekań, do poznawania Centrum Vitellona, modułów wystawy stałej Oko Perspektywa Przeszłości. Przeprowadzamy eksperymenty z rodzinami, dziećmi. To wszystko odbywa się w naszych laboratoriach, gdzie po prostu nasi edukatorzy z Wami bawią się, nie tylko edukują. Zapraszamy. Centrum Vitellona czynne jest od wtorku do niedzieli. Ostatnio wydłużyliśmy czas pracy w weekendy ze względu na zainteresowanie. Już do godziny 18 w soboty i w niedzielę jesteśmy otwarci.
11: A czy na Dolnośląskim Festiwalu Nauki też w Vitellonie będzie można posłuchać?
1: Tak, właśnie w kontekście tej inspiracji, jak dzieło Vitellona o perspektywie, o optyce rozsławiło polską naukę w świecie. Oczywiście tu wspomniany przeze mnie Leonardo da Vinci będzie tym bohaterem też spotkania, ale również będziemy chcieli pokazać ten dorobek polskiej nauki przez pryzmat kolejnych odkrywców, którzy zainspirowani byli dziełami Vitellona. Tutaj taką wspaniałą postacią, która jest tego przykładem, jest polski astronom Mikołaj Kopernik, który posiadał w swoim księgozbiorze, swojej bibliotece prywatnej pierwsze publikowane dzieło traktatu Vitellona, które ukazało się w roku 1535 i właśnie jeden z tych egzemplarzy, tych unikalnych egzemplarzy starodruku posiadał Kopernik. On zachował się w Uppsali w Szwecji i posiada wiele autorskich notatek samego Kopernika. Nanosi on uwagi, ale także wiemy, które fragmenty interesowały go dzieła Vitellona w kontekście swojego, swojej pracy, czyli monumentalnego dzieła o obrotach ciał niebieskich. Okazuje się, że Kopernik szukał pewnych zwrotów związanych z przymiotami Słońca, które było symbolem światła, tej jasności boskiej i bardzo mocno osadzone w tej rzeczywistości neoplatońskiej w dobie już renesansu, bo przecież Kopernik był humanistą, odkrywcą doby renesansu. Bardzo właśnie był zaabsorbowany tymi zapiskami starszymi sprzed dwóch wieków Vitellona, które pokazywały również właśnie to piękno, tę idealną formę Słońca jako źródła niebiańskiego światła, światła boskiego. Właśnie te przymioty boskie Słońca sprawiły, że być może Kopernik i jego dzieło od razu nie zostało zajęte przez inkwizytorów, nie znalazło się od razu na liście ksiąg zakazanych, nawet zostało zaaprobowane przez papieża. Dopiero niestety kilka dekad później kontrreformacja sprawiła, że dzieło Kopernika znalazło się na liście ksiąg zakazanych.
11: I o tym wszystkim na wykładzie na Dolnośląskim Festiwalu Nauki zapraszamy gorąco. Oby ten Vitellon przewijał nam się jak najczęściej, bo to są same sensacje, co my tutaj słyszymy. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję i zapraszam.
7: Zmieniamy temat.
8: To żadna tajemnica, że Legnica i Dolny Śląsk pozostają miejscami, które przyciągają ekipy filmowe. I dzieje się to między innymi za sprawą Dolnośląskiego i Wrocławskiego konkursu filmowego. W programie Tydzień w Legnicy, teraz więc o samym konkursie i o tym, jakie filmy powstają i będą powstawać właśnie u nas.
7: Ciekawy Dolny Śląsk.
0: Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
8: Rozmawiamy o wrocławskim i dolnośląskim konkursie filmowym, o jego wynikach. Pamiętam, że w zeszłym roku było 9, w tym roku 10 nagrodzonych produkcji, czyli więcej, no i jeszcze rocznica. Ale tak po kolei, może wyjaśnijmy, na czym polega ten mechanizm konkursu.
0: Bardzo się cieszymy, że nasz fundusz cieszy się tak dużą popularnością wśród producentów. Myślę, że jest to wynik tego, że jesteśmy drugim największym funduszem filmowym w Polsce, po mazowieckim i warszawskim. Long story short, Dolnośląskie Centrum Filmowe jest operatorem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego. Oznacza to, że dysponujemy środkami finansowymi na dofinansowanie produkcji filmowych, projektów filmowych, które są związane z naszym regionem. Takie regionalne fundusze filmowe działają w całej Polsce. Jest ich kilkanaście. My skupiamy się na związkach danego projektu z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem w trzech wymiarach, można powiedzieć. Patrzymy, które filmy mają zdjęcia albo będą miały zdjęcia i nasz region będzie lokacjami filmowymi tych projektów. Patrzymy na to, które projekty są tematycznie, czyli historią i fabułą związane z historiami dolnośląskimi bądź wrocławskimi. I też patrzymy, jak produkcja angażuje twórców filmowych, ponieważ to nie jest tylko taki zabieg, że dofinansujemy filmy, które mają właśnie jakieś związki z Dolnym Śląskiem, to jest bardzo duży bodziec dla gospodarki naszego regionu. To znaczy, że 120 albo 150% w zależności od przyznanego dofinansowania musi zostać wydanych w regionie.
8: Skoro jesteśmy przy pieniądzach, jakie to są pieniądze? W tym konkursie.
0: W tym roku dysponowaliśmy kwotą około 2 400 000 zł. Na ten fundusz składają się dwa samorządy. Samorząd województwa dolnośląskiego 1 300 000, samorząd miejski 1 000 000 i DCF dorzuca też środki z wpływów z eksploatacji filmów wcześniej już dofinansowanych. Czyli dofinansowując dany film, Dolnośląskie Centrum Filmowe staje się koproducentem tego filmu. Podpisujemy umowy koprodukcyjne z producentami i w takiej umowie jest też zapis, że my będziemy czerpać wpływy z eksploatacji.
8: Czyli jeśli chodzi o budżet danego filmu, te pieniądze z nagrody, to jest jakaś część tego budżetu?
0: Zdecydowanie tak. Pieniądze z regionalnych funduszy filmowych są najczęściej budżetem domykającym całą strukturę finansowania, ponieważ produkcja filmów jest bardzo kosztowna. Budżety filmów to są rzędy paru milionów, paru dziesięciu milionów, jeśli mówimy o dużych międzynarodowych koprodukcjach, więc to jest kropelka w morzu potrzeb, ale bardzo potrzebna kropla, jeśli chodzi o chociażby zyski, jakie z tego mamy, czyli promocję naszego regionu. Jeśli te lokacje zostaną w dużej mierze wykorzystane, a mamy przecież na koncie duże międzynarodowe hity, które miały swoją premierę na festiwalu w Cannes, mówię tutaj o filmie Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna, czy Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego, to są właśnie filmy dofinansowane z naszego funduszu, gdzie Dolny Śląsk wybrzmiewa przepięknie. Moim zdaniem na przykład w Ojczyźnie jest jednym z bohaterów tego filmu i dzięki naszej obecności na festiwalach zagranicznych piękny obraz na ekranie potem rodzi w branży filmowej pytanie, gdzie to było kręcone. Więc pojawiam się ja, która opowiadam o potencjale regionu, mówię, gdzie to było kręcone i jakie mamy możliwości, czym dysponuje region, a dysponuje przecież ogromną ilością cudownych miejsc. Nie mówię tutaj tylko w kontekście filmów historycznych, zamki, pałace, ale też przepiękne lokacje wiejskie, architektura górska. No, naprawdę mamy czym się pochwalić i to jest właśnie ten moment, kiedy to procentuje też w zagranicznej branży i dzięki temu coraz więcej zagranicznych koprodukcji zgłasza się do nas po środki. Oni wiedzą, jakie to są kwoty, ale mimo wszystko dla nich jest to ważne i cenne. Takie właśnie wsparcie lokalne, regionalne.
8: Bo czasem trzeba dopowiedzieć, gdzie to było kręcone, bo niekoniecznie taki Wrocław, czy nie wiem, taka Legnica gra siebie w filmie.
0: Zdecydowanie tak. Mi bardzo zależy na różnorodności w przyznawaniu tych środków. W ogóle, kiedy komisją obradujemy,

0: Naprawdę brałam udział w wielu spotkaniach, gdzie z zazdrością, taką serdeczną oczywiście zazdrością, ale mówię, przecież dlaczego to nie było kręcone u nas? No bo właśnie Dolny Śląsk oferuje już taką kompleksową ofertę, bo nie zapominajmy też tutaj o istnieniu wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu, która też umożliwia budowanie na przykład hotelu czy budowania mieszkania, więc tak naprawdę lokacje plus zdjęcia w hali wytwórni to jest właśnie ta kompleksowa oferta, że nie trzeba po prostu po całej Polsce czy po różnych krajach tego sprzętu przewozić. Ekipa też jest na jednym miejscu. Produkcja takiego filmu staje się też logistycznie łatwiejsza.
1: Jakie tytuły wygrały w 20. edycji Dolnośląskiego i Wrocławskiego konkursu filmowego? O tym posłuchacie w kolejnej części programu Tydzień w Legnicy. Zapraszam więc, byście zostali z nami.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy o filmach nagrywanych na Dolnym Śląsku czy opowiadających historie związane z naszym regionem. Niedawno rozstrzygnięty został Dolnośląski i Wrocławski konkurs filmowy. Sprawdzamy więc, jakie filmy między innymi dzięki temu zobaczymy na ekranach kin.
2: Ciekawy film.
0: Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Z uwagi na to, że mamy duży budżet stosunkowo do innych funduszy, że mamy uproszczony system wnioskowania, bo elektroniczny. W tym roku zgłosiło się ponad 30 projektów filmowych, które przechodziły ocenę formalną, ocenę merytoryczną, ocenę ekspercką i potem jeszcze na ostatnim etapie odbyły się pitchingi z komisją konkursową. Jest to branżowe słowo, więc pozwolę sobie wyjaśnić, czym są pitchingi. To jest nic innego jak rozmowa, trochę jak rozmowa kwalifikacyjna, gdzie producent, reżyser, ktoś z ekipy, to o tym składzie rozmowy decyduje produkcja. Mają pół godziny na zainteresowanie nas projektem i wskazaniu, dlaczego właśnie mamy dofinansować ten film. Oczywiście te wątki regionalne interesują nas najbardziej, ale są to bardzo ważne spotkania, ponieważ wiadomo, że papier przyjmie wszystko. My wcześniej czytamy scenariusze, czytamy wnioski, czytamy te opisy, ale dopiero w momencie, kiedy rozmawiamy z kimś na żywo albo zdalnie, ale face to face, widzimy takie realne zaangażowanie czy reżysera, czy producenta, mówiąc kolokwialnie, czy oni tym projektem się naprawdę ekscytują i jarają, jakby to powiedziała młodzież. I czasami bywa tak, że my jesteśmy zachwyceni jakimś scenariuszem, jakimś wnioskiem, ale po prostu nie widzimy tego po drugiej stronie, albo ktoś o tym nie umie opowiadać, tak jak byśmy chcieli usłyszeć, a z kolei projekty, które zrobiły na nas mniejsze wrażenie na papierze, z kolei zyskują dużo podczas tych rozmów i takim przypadkiem był na pewno film Przygody Baltazara Gąbki w tegorocznym rozdaniu, gdzie oczywiście podchodziliśmy do tego sceptycznie, no bo to nam się kojarzy z Grodem Kraka, ta historia, więc gdzie Gród Kraka, to czy mamy dużo pięknych zamków i pałaców, ale jednak jesteśmy Dolnym Śląskiem, gdzie właśnie na tym pitchingu reżyser bardzo dojrzale opowiadał też o procesie konsultowania tego scenariusza z dziećmi, to raz, a dwa, że właśnie to jest chęć stworzenia takiej uniwersalnej opowieści, gdzie tutaj to miejsce akcji nie jest kluczowe, a wracając jeszcze do tych rozmów z dziećmi i do tego dojrzałego podejścia, chodzi mi o to, że często my dorośli mamy dobre intencje i chcemy zrobić coś faktycznie dla dzieciaków, tylko że robimy to opacznie i to faktycznie wcale dla dzieci nie jest, albo o czymś zapominamy, coś nam umyka, więc takie konsultowanie scenariusza z tymi, dla których ten film faktycznie ma być, bardzo nas ujął, ponieważ okazało się, że było tam za mało dziecięcych postaci w tej historii oryginalnej, bo oczywiście tutaj mówimy o ekranizacji dzieła literackiego Przygody Baltazara Gąbki. Dzieci mówiły, że właśnie za mało takich dziecięcych bohaterów. Wskazały, że z całej tej historii dla nich tam najważniejsza jest przyjaźń, więc tak zmodyfikowano scenariusz, żeby jeszcze bardziej to wybrzmiewało.

0: szykuje się cudowna produkcja, fajny kawałek kina familijnego, ale nie bazując na tym takim naszym resentymencie, tylko żeby faktycznie pójść na to rodzinami z dziećmi i żeby dzieci nie czuły się, że to rodzic lepiej się bawi, bo ogląda współczesną wersję swojej ulubionej bajki z dzieciństwa.
1: W dolnośląskim i wrocławskim konkursie filmowym, bo o tym rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy, w sumie dofinansowanie dostało 10 filmów.
0: To może zacznę od naszej dumy. Najnowszy film Magnusa von Horna, czyli reżysera Dziewczyny z igłą, która podbiła świat, bo i Cannes, i Złote Globy, i Oscary. I z tymi Oscarami ta historia jest związana, ponieważ film Pasażer, bo o nim mowa, to film, do którego scenariusz został reżyserowi Magnusowi podrzucony po właśnie projekcji Dziewczyny z igłą, więc jest chęć zachowania tej stylistyki. To będzie czarno-biały film w podobnej właśnie stylistyce i po podobnym językiem filmowym mówiący. Cudownie, że z tą samą ekipą, bo zdjęcia będzie robił Michał Dymek, scenografię będzie robiła nasza duma wrocławianka Jagna Dobesz, Mariusz Włodarski będzie producentem, więc cała masa osób z Dziewczyny z igłą będzie zakontraktowana też w przypadku Pasażera, no ale tutaj jest kluczowa rola główna, ponieważ główną rolę zagra Jeremy Strong. To będzie pierwszy anglojęzyczny film Magnusa von Horna. Jeremy Strong, dla tych, którzy nie kojarzą po imieniu i nazwisku, to Kendall Roy z serialu Sukcesja chociażby, więc jego persona, jego osobowość bardzo pasuje do tematyki tego filmu. To jest adaptacja książki Podróżny Ulricha Aleksandra Boschwitza. I akcja filmu rozgrywa się w Berlinie, tuż po Nocy Kryształowej. Bohaterem jest żydowski kupiec, czyli właśnie ten Jeremy Strong, Otto Silbermann, który będzie próbował przetrwać w rzeczywistości coraz bardziej pogrążającej się w nazizmie. Więc to będzie film historyczny, czarno-biały. Trudny, ale wiemy, że Magnus von Horn potrafi z trudnej historii wydobyć piękno też wizualne na ekranie, więc nie możemy się doczekać tego filmu.
1: A gdzie jeszcze pojawią się albo pojawili w związku z tym rozdaniem ekipy filmowe na Dolnym Śląsku? Te filmy są na różnym etapie tworzenia, jeśli chodzi o ten moment otrzymania pieniędzy, czy informacji o tym, że one będą.
0: Tak, w związku z tym też z uwagi na prośbę producentów nie możemy też mówić wszystkiego, ale zgadza się. Niektóre filmy, które dofinansowaliśmy, są już po zdjęciach. Niektóre zdjęcia właśnie trwają, a niektóre dopiero będą poszukiwane. Po zdjęciach jest najnowszy film Kordiana Kądzieli, znanego z LARP-a. Był taki film LARP, Miłość, trolle i inne questy, kręcony w Ziembicach, też nasza koprodukcja. Kordian Kądziela jest też znany jako współreżyser kultowego serialu 1670. I swój drugi już film fabularny nakręcił na Dolnym Śląsku. Roboczy tytuł Księga Rekordów albo Malignum. To się jeszcze klaruje i tyle o tym projekcie mogę powiedzieć. Natomiast w Oleśnicy właśnie trwają zdjęcia do najnowszego filmu w reżyserii Anny Jadowskiej, znanej reżyserki. Ten film nosi tytuł Marysia zawsze dziewica. Bohaterką jest tytułową właśnie 17-letnia Marysia, która mieszka na wsi z mamą i przyrodnią siostrą. I to jest temat filmu, który chyba jeszcze w kinematografii nie został tak mocno dotknięty, ale chodzi w nim o to, że Marysia, kiedy wrzuca swoje zdjęcie do sieci, zaczyna 17 lat ma, więc jest atrakcyjną osobą, bo jeszcze nie kobietą, z atrakcyjnym ciałem, ale zaczyna przyciągać uwagę obcych mężczyzn i zaczyna zastanawiać się, czy nie zrobić właśnie z tego swojego pierwszego razu transakcji. I umawia się z mężczyznami, wydaje jej się, że może kontrolować sytuację, no ale właśnie kluczowe jest tutaj w tej historii, że jej się tylko wydaje. Więc taki, powiedzmy, dramat psychologiczny kręcony w Oleśnicy właśnie. A będą się kręcić, no właśnie, Pasażer Magnusa von Horna, o którym już wspomniałam, Przygody Baltazara Gąbki, ale też Jagoda Szelc, która długo nie pracowała nad filmem, ponieważ ostatnio pracowała chociażby przy też znanym serialu Matki Pingwinów, ale od jej ostatniego filmu Wieża Jasny Dzień, również bardzo dolnośląskiego, minęło chwilę. Natomiast teraz pracuje nad ekranizacją prozy Małgorzaty Lebdy, właśnie książki pod tytułem Łakome.
1: Jeszcze mogłabym długo pytać, ale czas nam się kończy tej rozmowy na antenie, więc na koniec tylko, kiedy te filmy będą w kinie?
0: Niektóre będziemy mogli oglądać już w przyszłym roku. Niektóre będą miały premierę pod koniec 2027 roku. Tylko że my czekamy i będziemy czekać na skończenie tych filmów, do których środki rozdaliśmy w tym roku. Natomiast cały czas to się kręci, ponieważ w tym roku właśnie mieliśmy premierę Ojczyzny dofinansowaną w zeszłym roku. Będziemy mieli premierę filmu Dziki, Dziki Wschód Jana Cholubka, którego polska premiera będzie miała miejsce na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W ogóle jest filmem otwarcia festiwalu w Gdyni. Szykujemy się też do premiery filmu dofinansowanego 2 lata temu, Lachtara Tęsknota.
1: Także Dolny Śląsk jest obecny na ekranach kin, a w naszym programie już teraz
2: Kryminalna Legnica.
1: Aspirant Anna Tersa z legnickiej policji.
3: Do podpaleń dochodziło na jednej z ulic w Legnicy. W wyniku działania ognia spłonęły pojazdy marki Lexus, Renault i Mitsubishi. Płomienie uszkodziły również elewację budynku mieszkalnego, a łączna wartość strat przekroczyła 300 tysięcy złotych. Sprawą natychmiast zajęli się legnicy policjanci. Od początku było jasne, że kluczowe będzie dokładne odtworzenie przebiegu zdarzenia i ustalenie przede wszystkim wszystkich osób, które mogły mieć związek z podpaleniem. Funkcjonariusze przeprowadzili szczegółowe oględziny, zabezpieczyli ślady i materiał dowodowy. Analizowali również nagrania z kamer monitoringu i informacje zebrane w toku prowadzonych czynności. Każdy zabezpieczony ślad i każda informacja była dokładnie weryfikowana. Po nitce do kłębka policjanci docierali do kolejnych osób związanych ze sprawą. Prowadzone działania pozwoliły najpierw ustalić osoby podejrzewane o bezpośredni udział w podpaleniu, a dalsze czynności doprowadziły funkcjonariuszy do mężczyzny, który według ustaleń miał zlecić podpalenia. Łącznie funkcjonariusze zatrzymali 3 mężczyzn oraz kobietę. Wśród zatrzymanych znalazł się 37-letni mieszkaniec gminy Krotoszyce, który usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru zagrażającego mieniu wielkich rozmiarów w postaci budynku mieszkalnego poprzez podpalenie samochodów znajdujących się w jego sąsiedztwie. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Za zarzucane mu przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Zarzuty usłyszał także 36-letni mieszkaniec gminy Krotoszyce, który miał działać wspólnie i w porozumieniu z 37-latkiem, natomiast zatrzymana 38-letnia mieszkanka gminy Krotoszyce miała udzielać pomocy w podpaleniu pojazdów. Kolejne ustalenia policjantów doprowadziły do zatrzymania 53-letniego mieszkańca gminy Legnickie Pole, który według ustaleń śledczych miał właśnie stać za zleceniem podpalenia pojazdów. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Za zarzucane mu przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Jeszcze jedna informacja, a o niej nadkomisarz Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
3: Do tragicznego zdarzenia doszło 11 września o godzinie 22.30 przed budynkiem mieszkalnym na ulicy Biegunowej w Legnicy. Pomiędzy 45-letnią kobietą a 49-letnim mężczyzną doszło do sprzeczki. W jej trakcie 39-letni mieszkaniec Legnicy miał zadać mężczyźnie kilka ciosów nożem, w wyniku czego legniczanin poniósł śmierć na miejscu. Po otrzymaniu zgłoszenia legnicy policjanci natychmiast przystąpili do działania. Funkcjonariusze wykonali szereg czynności procesowych i operacyjnych, które pozwoliły bardzo szybko ustalić osoby podejrzane o udział w zdarzeniu. Policjanci ustalili również miejsce, w którym te osoby ukrywały się. Oboje zostali zatrzymani w jednym z mieszkań na terenie Legnicy. Z zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanym zarzutów. 39-letni mężczyzna usłyszał zarzut pozbawienia życia 49-latka poprzez zadanie mu kilku ciosów nożem, za co grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 10 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Z kolei 45-letnia kobieta usłyszała zarzuty dotyczące nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu, pomimo że była świadkiem zdarzenia, a także pomocy sprawcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej i zacieraniu śladów przestępstwa. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec obojga podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
1: To była nadkomisarz Jagoda Ekiert z legnickiej policji. Ja nazywam się Joanna Strutyńska. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejne wydania programu Tydzień w Legnicy.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
1: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
0: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
9: Tak, słyszymy się w programie Tydzień w Legnicy. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Mam dla Was trochę legnickich i dolnośląskich tematów, a będziemy rozmawiać m.in. o remontach torów w naszym regionie, o nowej książce legniczanki Agnieszki Cubały, czy o tym, czy jesteśmy przygotowani na powódź. Zaczynamy jednak od Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i od gry terenowej, która odbędzie się w jego ramach i nie tylko. Może brzmi to skomplikowanie, ale wyjaśnienie już teraz w rozmowie Macieja Czujko.
8: Co jest grane w Legnicy?
10: Jarosław Szapował, kierownik Działu Rozwoju Promocji i Wydawnictw, Kolegium Bitelona, Uczelnia Państwowa.
11: Jak dział promocji, to będziemy mówili o imprezach, o wydarzeniach zorganizowanych częściowo w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauk. To już wiem. Cóż to będzie za impreza?
10: Tak, realizujemy jedno wydarzenie, ale w dwóch zupełnie innych odsłonach. To będzie gra terenowa połączona z elementami podchodów, pokoi zagadek. Tajemnica Vitelona, tak to się nazywa, czyli odnosimy się do naszego patrona, do patrona uczelni, do naukowca związanego z Legnicą i z Dolnym Śląskiem. I realizujemy grę, która z jednej strony będzie łączyła elementy logicznego myślenia, z drugiej troszeczkę takiego abstrakcyjnego kojarzenia faktów, szukania elementów zagadek. W piątek, 25 września odbywa się ona w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Do udziału zaproszeni zostali uczniowie legnickich oraz okolicznych szkół średnich i udział oczywiście w tym wydarzeniu jest bezpłatny. W tej chwili już uruchomiliśmy platformę do rejestracji zawodników. Dzień później, natomiast w sobotę, ta sama gra, ale z całkowicie innym wymiarze. Gramy dla dwóch chłopców, dla Kubusia i Ignasia. Tutaj na tą grę trzeba kupić specjalne cegiełki. Cały zysk, który osiągniemy z tego wydarzenia, będzie przeznaczony właśnie na leczenie tych chłopców.
11: Dobrze, to ja może o samej grze. Proszę powiedzieć, jak ona będzie wyglądała, gdzie ona będzie przebiegała, co się będzie robiło?
10: Uczestnicy spotykają się w budynku E w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Uczelni i tam odbędzie się wstęp, który będzie jednocześnie wprowadzeniem do scenariusza i do pierwszych elementów zagadki. Później zawodnicy rozchodzą się w zasadzie po całej uczelni, muszą odnaleźć rozmieszczone w jej przestrzeni elementy zagadek, połączyć je w logiczną całość i znaleźć oczywiście rozwiązanie. Wszystko oczywiście wpisane w konkretną fabułę związaną właśnie z Vitelonem. Otrzymają od nas na starcie niezbędne do gry pakiety startowe, które będą zawierały już część, pierwszą część tych elementów różnych zagadek oraz dalsze informacje informacje, co muszą robić. Dostaną także dostęp do specjalnie przygotowanego systemu podpowiedzi, no i nawigacji po obiektach.
11: A może pan powiedzieć troszeczkę o tym scenariuszu, o czym on opowiada?
10: A scenariusz, no to jest oczywiście czysta fantazja, ale tak w skrócie powiem, nie wchodząc w szczegóły, ponieważ większa część scenariusza jest taką troszeczkę niespodzianką dla uczestników. Opieramy się na tym, z czego Vitellon zasłynął, czyli badanie zjawisk związanych ze światłem, z rozchodzeniem się światła, ale wpisujemy to w całkowicie nierealne wydarzenia związane też z podróżami na przykład w czasie.
11: A, czyli oni będą podróżować w czasie.
10: Dokładnie tak, przez trzy epoki. Przeszłość, teraźniejszość oczywiście i przyszłość.
11: Ja bym chciał przyszłość zobaczyć, jak wygląda.
10: A to przyszłość, myślę, już teraz możemy pokazać. Wystarczy przejść do naszych sal specjalistycznych.
11: A, to tak. A to przeszłość w takim razie, jak uczelnia będzie udawała.
10: Nie chciałbym w tej chwili za dużo zdradzać, ponieważ tak jak mówię, większość tego, co dzieje się podczas wydarzenia dla graczy jest niespodzianką.
11: Czy to będzie trudna gra?
10: Dla jednych jest to na pewno gra trudna, dla innych łatwa. No tutaj jest ciężko to określić. To jest tak, że nie ma rzeczy łatwych i trudnych, są tylko takie, na które albo znamy od razu odpowiedź, albo nie, ale przygotowaliśmy ją w ten sposób, że nawet jeżeli ktoś będzie miał problemy z rozwiązaniem jakiejś zagadki, dostaje specjalny system wspomagający jego grę. Tutaj chodzi o zabawę. Jeżeli ktoś się denerwuje, nie może czegoś zrobić, coś mu od razu nie wychodzi, może skorzystać z podpowiedzi, z gotowych nawet rozwiązań po to, żeby gra przynosiła mu jak najwięcej frajdy i satysfakcji.
11: A czy uczestnicy gry dowiedzą się co nieco o Vitellonie? Fantastycznej postaci, to 13-wieczny naukowiec, ja to wiem, bo to w centrum Vitellona z kolei, jak chodzę, to Arkadiusz Mułacerusz opowiada mi troszeczkę więcej o samym Vitellonie. 13-wieczny naukowiec, chyba polski, no najsłynniejszy to nie, ale nasz dolnośląski to zdecydowanie najsłynniejszy, na którego pracach opierali się tacy wielcy jak Kopernik czy Leonardo da Vinci.
10: Zgadza się. Zależy nam na tym, żeby sylwetkę Vitellona jak najlepiej przedstawić uczestnikom. Już na początku wydarzenia gry samej dostaną od nas informacje z prezentacją sylwetki tego wielkiego uczonego. Sam scenariusz i konstrukcje zagadek są też wpisane pewne elementy, przez które gracze, rozwiązując zagadki, dowiadują się różnych ważnych czy elementów z życia samego Vitellona, czy z jego pracy. Także tak. Zabawa, wydarzenie ma nie tylko aspekt rozrywkowy, ale edukacyjny.
11: Dobrze, a chłopcy, na których zbieramy pieniądze, jaka tam jest potrzeba?
10: No, potrzeby są z pewnością bardzo duże, zarówno na samoleczenie, jak i na rehabilitację chłopców. Także tutaj liczy się każda złotówka. Już bardzo dużo różnych wydarzeń zostało zorganizowanych dla nich. No to nasze jest kolejnym. Mamy nadzieję, że uda nam się zebrać jakąś kwotę i wspomóc rodziców chłopców przede wszystkim w tej nierównej walce.
9: Trzymamy kciuki i zapraszamy oczywiście do wzięcia udziału w grze. Tymczasem teraz w programie Tydzień w Legnicy sprawdzimy, czy jesienią chętnie podróżujemy i czy do nas, do Legnicy i na Dolny Śląsk, przyjeżdżają turyści w tym czasie.
12: Wędrówki po Dolnym Śląsku.
13: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
9: Chciałam zapytać o taki trend, o którym słyszałam z kolei odnośnie września, początków października, że wydłużamy sobie trochę te wakacje, właśnie wybierając takie terminy wrześniowe czy październikowe, i choć na Dolnym Śląsku temperatury potrafią być w tym czasie u nas wysokie, to jednak wybieramy te kierunki takie, gdzie mamy pewność, że będzie ciepło, że będzie można popływać.
13: Wiadomo, że nie będziemy konkurować z krajami egzotycznymi, czy nawet z południem Europy, bo to też zależy, czego ktoś poszukuje. Bo jeżeli nie możemy konkurować na obszarze właśnie wypoczynku na słońcu, to na pewno mamy wiele walorów i wiele argumentów za tym, żeby konkurować choćby w przypadku city breaków, gdzie naprawdę każdy gość, którego zapraszamy, czy to jest dziennikarz, czy biuro podróży, i odwiedza Wrocław, Legnicę, Wałbrzych czy Jelenią Górę, jest zachwycony, jest pozytywnie zaskoczony. Dolny Śląsk i Polska mają dla zagranicznych gości taki efekt wow, jest lepiej niż się spodziewali, i to jest bardzo dobre, bo to uruchamia taką całą pocztę pantoflową. Natomiast jeżeli chodzi o gości krajowych, również nie zatrzymamy tych, którzy poszukują ciepła, ale oferta turystyki aktywnej czy turystyki kulturowej jest na tyle szeroka i przede wszystkim nie kończy się właśnie na wakacjach, że naprawdę jest co robić. My w tym roku podkreślamy, że koniec wakacji na Dolnym Śląsku to nie koniec atrakcji. Dolnośląskie trasy turystyczne przygotowały specjalne programy zwiedzania, czy to grup seniorów, czy wycieczek szkolnych, ale też jest bardzo dużo warsztatów i programów zwiedzania ze scenariuszem, czy specjalnych programów w wielu atrakcjach turystycznych, bo czy to są właśnie twierdze, czy podziemia, czy zamki, czy muzea przyrodnicze, wszędzie tam poza kupnem zwykłego biletu można przeżyć coś, dodatkowy program, tak, taki rozbudowany. Naprawdę zachęcam do odwiedzania stron tych atrakcji, czy Centrum Nauki Witelona w Legnicy, które oferuje bardzo taką bardzo atrakcyjny sposób na poznawanie nauki. To są atrakcje, które naprawdę zainteresują każdego. Wszystkie te atrakcje zbieramy na stronie Dolny Śląsk Travel. To jest taki regionalny dolnośląski portal turystyczny o całym województwie dolnośląskim. Mamy tam naprawdę kilkaset inspiracji. Jestem pewien, że każdy coś znajdzie dla siebie.
9: Czy spodziewają się Państwo właśnie takiego, też może trochę z racji pogody, wydłużenia tego sezonu turystycznego na właśnie wczesną jesień na przykład?
13: Na pewno spodziewamy się, że sezon turystyczny nie skończy się we wrześniu. Jestem pewien, że jeszcze w październiku będzie dużo turystów. To, co nas bardzo cieszy, ten krótki czas przerwy, czy takiego niskiego sezonu turystycznego jest naprawdę coraz krótszy. W tym momencie, jeszcze na początku listopada, wiemy, że jest dużo rezerwacji w tych najatrakcyjniejszych obiektach noclegowych. Do tego mamy długie weekendy, które też są wykorzystywane na przedłużone urlopy, takie właśnie krótkie. To jest swoją drogą też ciekawy trend, że Polacy podróżują dużo częściej. Być może na krótsze wyjazdy, ale za to często, wykorzystując właśnie długie weekendy. I na pewno to trwa do początku listopada. Oczywiście każdy rok jest inny, bo to zależy od pogody, ale 11 listopada jest takim symbolicznym, ostatnim wysokim weekendem. A potem już od Mikołajek zaczyna się ponownie wysoki sezon turystyczny, który trwa aż do końca ferii zimowych, gdzie to z kolei znowu ta frekwencja rośnie. Co nas bardzo cieszy, w tych takich najpopularniejszych terminach, jak chociażby Sylwester, naprawdę Dolny Śląsk jest wybierany przez Polaków bardzo licznie. Mamy dane zeszłoroczne z systemów rezerwacyjnych, polskich systemów rezerwacyjnych, które mówią, że Karpacz na przykład jest równie popularny jak Zakopane. Oczywiście ta baza w Zakopanem i w okolicy jest może ciut większa, stąd też w liczbach bezwzględnych jest w Zakopanem więcej turystów. Natomiast procent obłożenia tej bazy, która jest w Karpaczu, jest równie wysoki co w Zakopanem, co podkreśla tą atrakcyjność Karkonoszy, ale też można to samo powiedzieć o innych regionach Dolnego Śląska.
9: Kończymy już temat podróżowania, bo teraz przyszedł czas na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ciągu ostatnich dni. A te informacje przedstawi Wam Grzegorz Pałka.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
14: 25 lat ma spędzić w więzieniu Marcin G. z Przemkowa, który znęcał się nad synkiem. Sąd apelacyjny we Wrocławiu uznał, że orzeczona w Legnicy kara jest zbyt surowa. Sąd odwoławczy podtrzymał ocenę sądu pierwszej instancji, że G. dopuścił się zbrodni spowodowania ciężkich obrażeń ciała, które nieumyślnie doprowadziły do śmierci chłopca. Złotoryja podpisała umowę na budowę nowego starego browaru przy Mickiewicza 4. To długo wyczekiwana inwestycja, która ma dla miasta szczególne znaczenie, podkreślają w mediach społecznościowych urzędnicy. Magda Tkaczyk.
15: Z jednej strony zwiększy się dostępność mieszkań, z drugiej będzie to nowe oblicze fragmentu złotoryjskiej starówki. Powstanie tu 49 mieszkań na wynajem, dwa lokale usługowe i podziemny garaż.
14: Pierwsi lokatorzy mają wprowadzić się pod koniec 2028 roku.
8: Wtorek.
14: Nielegalnie składowane odpady w powiecie jeworskim, potwierdził wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. To po wykonaniu 16 wykopów w pobliżu wyrobiska pogórniczego. Paweł Chudzio.
16: W wyniku prowadzonych odkrywek w 14 miejscach potwierdzono zdeponowanie odpadów, głównie komunalnych i budowlanych, na obszarze około 30 arów. Złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na przetwarzaniu odpadów w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powierzchni ziemi i zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.
14: Grozi za to do 10 lat więzienia.
8: Środa.
14: Powiat Legnicki stopniowo wdraża nowy system wsparcia opieki długoterminowej. Opowie o nim Agnieszka Pędzik.
17: Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu Legnickiego jest koordynatorem wsparcia seniorów. Joanna Bałasz, dyrektor centrum, pełni funkcję lokalnego koordynatora do spraw opieki długoterminowej. Czytamy na stronie Starostwa Powiatowego. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie wsparcia mieszkańców będzie realizowane przez punkt usług środowiskowych oraz koordynatorki usług społecznych.
14: Do końca roku centrum stworzy lokalną sieć współpracy oraz szczegółową mapę dostępnego wsparcia na naszym terenie. Ruszają prace na kolejnych legnickich ulicach. Rozpoczęły się roboty na Orzeszkowej od Grunwaldzkiej do Rataja. W pierwszym etapie rozbiórka oraz regulacja kamiennych krawężników. Prace obejmą też ulicę Wojska Polskiego od Grabskiego do Grunwaldzkiej, gdzie wykonywana jest rozbiórka nawierzchni i regulacja krawężników.
8: Czwartek.
14: Ponad 320 nowoczesnych zestawów do nauki zdalnej i hybrydowej trafiło do szkół w gminie Legnica. O szczegółach opowie Ula Miszczak.
18: Każdy zestaw składa się m.in. z tabletu, słuchawek z mikrofonem, kamery czy statywu. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa ogólnej wydajności systemu edukacji.
14: Sprzęt trafił do ponad 30 legnickich szkół. Trwa remont zesłańca Sybiru w Legnicy. Na odcinku o długości około 120 metrów trwają prace związane z poprawą stanu jezdni i chodników, mówi prezydent Maciej Kupaj.
19: Mamy już warstwę asfaltu położoną. Oczywiście została jeszcze warstwa ścieralna. Powinna być położona w tym tygodniu. Liczę, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni temat remontu, przebudowy stanie całkowicie zakończony.
14: To kolejny remont w ramach legnickiego programu drogowego.
12: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
9: Skoro już w programie Tydzień w Legnicy rozmawialiśmy o tych wczesnojesiennych, można powiedzieć, podróżach, to powspominajmy jeszcze lato, jeśli chodzi o przyjeżdżających do nas turystów, ale też o to, gdzie my podróżowaliśmy.
12: Ciekawy Dolny Śląsk.
13: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
9: Jak to lato nam wypadło na Dolnym Śląsku?
13: Nie wypadło źle. Na pewno nie można powiedzieć, że to nie był udany sezon, natomiast oczywiście są pewne problemy. Zacznijmy od dobrych stron. Mamy oczywiście na podstawie twardych danych dane do końca czerwca, czyli za pierwsze półrocze, kiedy to mieliśmy 5,2 miliona odwiedzających, prawie 4 miliony turystów, czyli osób, które nocowały. No i to jest wzrost o 8,5% do pierwszego półrocza zeszłego roku. Oczywiście danych za sierpień jeszcze pełnych nie mamy, dlatego mówimy o takich szacunkach robionych przez panie profesorki z AWF-u Wrocławskiego i Akademii Techniczno-Artystycznej, które to szacunki mówią, że w lipcu, samym lipcu i sierpniu na Dolnym Śląsku mieliśmy 2 miliony 350 tysięcy odwiedzających i 1 750 tysięcy turystów, czyli takich osób nocujących. Oczywiście wakacje, średnia długość pobytu jest znacznie dłuższa, tutaj przekracza 7 dni. Natomiast tak w skali całego sezonu, czy całego roku, tradycyjnie na Dolnym Śląsku średnio mamy każdy turysta spędza 4 dni, co jest bardzo dobrym wynikiem.
9: No a porównując te letnie dane, czy szacunki z poprzednimi latami, to jest dobrze, czy źle?
13: Znowu mówimy o szacunkach, ale ten 1 750 000 noclegów to jest wzrost o około średnio, bo to też zależy oczywiście od miejscowości, ale średnio wzrost o 9,5%. Także to jest naprawdę bardzo dobra cyfra, ponieważ jest wyższa niż średnie wzrosty krajowe. Można powiedzieć, turystyka dolnośląska rośnie szybciej niż turystyka w całym kraju. Też, co nas bardzo cieszy i troszeczkę też ratuje wobec takiego mało dynamicznego wzrostu turystów z Polski, to to, że ponad 20% naszych gości pochodzi z zagranicy. I to też jest powyżej średniej krajowej.
9: A z zagranicy, a konkretnie?
13: Najwięcej turystów tradycyjnie od lat mamy z Niemiec i z Czech. Przy czym ten procent turystów z Niemiec maleje, ponieważ bardzo dynamicznie rośnie liczba turystów z innych kierunków. Przede wszystkim z Czech i co ciekawe mamy wzrosty, blisko 20% wzrosty z Włoch.
9: Włoch? Poloty?
13: Tak, oczywiście gęsta sieć połączeń, którą tradycyjnie to Polacy latali na południe, zaczyna pracować na korzyść turystyki przyjazdowej. Włosi może no niestety, ale mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, nie jest wcale takim akademickim trendem, tylko naprawdę faktem i Polska na tym profituje, bo te wzrosty dotyczą całej Polski. jeszcze w większym stopniu dotyczą województw pomorskich. Natomiast nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
9: Do tego trendu jeszcze chciałabym nawiązać za chwilę, ale no właśnie, wspomniany Wrocław, góry, jeśli chodzi o to, co robią i co odwiedzają turyści na Dolnym Śląsku, czy tutaj też bez zaskoczeń?
13: No i tutaj dochodzimy do tej trochę gorszej strony tych dobrych danych, czyli chociaż mamy więcej turystów na Dolnym Śląsku, więcej osób, które wykupują noclegi, to badając liczbę sprzedanych biletów w takich 100 największych atrakcjach, 100 głównych atrakcjach województwa dolnośląskiego biletowanych, no to niestety w wielu miejscach widzimy spadki, czyli turyści się pojawiają, ale mniej zwiedzają, raczej chodzą po górach, podziwiają nasze miasta, co nas również cieszy, ale jest jednak takim sygnałem, takim ostrzegawczym. Ale jeżeli chodzi o liderów ruchu turystycznego, no to oni też są niezmienni. Oczywiście najwięcej biletów sprzedaje Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór Stołowych, ale z takich atrakcji typowo rozumianych jako atrakcje turystyczne, no to króluje ogród zoologiczny we Wrocławiu, Zamek Książ, Zamek Czocha, podziemna trasa turystyczna Kopalnia Złota w Złotym Stoku. To są liderzy, którzy naprawdę mają po między 200 tysięcy sprzedanych biletów, a 1 milionem. Natomiast też oczywiście jest cała masa atrakcji, która jest gotowa na turystów, natomiast te mają spadki sprzedaży.
9: No właśnie, bo biorąc pod uwagę te upały, które też na Dolnym Śląsku odczuliśmy, to oprócz wody, góry czy podziemia wydają się niezłym pomysłem.
13: Zdecydowanie Dolny Śląsk z braku takich naturalnych zbiorników wodnych oczywiście zaprasza na baseny, bo czy w Jeleniej Górze, czy w wielu mniejszych miejscowościach mamy zbudowane ogromne, bardzo, bardzo fajne takie, no, akwaparki, można powiedzieć. I to jest oferta może mniej znana naturalnie niż choćby jeziora województwa lubuskiego. To jest to fajne uzupełnienie. Natomiast zawsze mówimy, że jeżeli ktoś na Dolnym Śląsku potrzebuje się ochłodzić, to my w przeciwieństwie do województw pomorskich zapraszamy do naszych tajemniczych podziemi. Szlak tajemniczych podziemi dolnośląski jest świetną ofertą, taką zintegrowaną, gdzie jeszcze odwiedzając kilka z nich można próbować wygrać cenne nagrody. Zapraszamy na stronę szlakpodziemi.pl. Tam są informacje o konkursie na zdobywcę tego szlaku. Także dla ochłody na pewno szlak tajemniczych podziemi. Ale co ciekawe, kiedy przyjdzie już zima, to również dla ogrzania się polecamy tajemnicze dolnośląskie podziemia, ponieważ we wszystkich z nich jest stała temperatura około plus 8 stopni. Także jak temperatury spadną poniżej zera, również zapraszamy podziemia.
9: Okej, a sami Dolnoślązacy właśnie jak wypoczywali w wakacje?
13: Dolnoślązacy, mamy takie badania głównie Polskiej Organizacji Turystycznej dotyczące Polski, ale wyciągnęliśmy z nich wnioski dla naszego regionu i możemy powiedzieć, że 90% badanych planowało choćby jeden wyjazd, jakikolwiek wyjazd związany z wakacjami. Także to jest bardzo fajne, że jesteśmy turystycznie aktywni. 7% z nich, jeżeli chodzi o takie kierunki podróży długoterminowych, czyli typowo urlopowych, to 7% Dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży, 36% wybrało inne regiony Polski, a za granicę, czy to w Europie, czy poza Europą, to jest blisko 60% turystów.
9: No i połowa z nas, Dolnoślązaków, decydowała się na wakacje trwające trochę dłużej, bo od 7 do 10 dni.
8: Zmieniamy temat.
9: Dwie polecajki książkowe teraz w programie Tydzień w Legnicy, a przygotowała je dla Was dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej Anna Gontowska.
8: Czas wolny w Legnicy.
20: Agnieszka Cubała, legniczanka, choć już nie do końca mieszkająca w Legnicy, ale cały czas identyfikująca się z naszym miastem, jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie Powstania Warszawskiego. Ja przypomnę Państwu, że współredagowała hasła do Encyklopedii Powstania Warszawskiego z profesorem Normanem Davisem. Jest autorką chyba już około 20 książek o Powstaniu Warszawskim. Bardzo mądrych, opowiadających o ludziach, konkretnych ludziach, bo i o sportowcach, i o aktorach, i o dzieciach, o kobietach, o perzetkach, czyli kobietach, które pomagały powstańcom podczas działań wojennych. I ta jej książka, kolejna, chociaż Agnieszka twierdzi, że ostatnia, mam nadzieję, że nie, to książka bardzo ważna i trudna, bo nosi tytuł Młodzi 44, Powstanie Warszawskie emocjami opisane. No i rzeczywiście jest to Powstanie Warszawskie opisane emocjami bardzo mocno, bo młodzi szli jak ćmy do ognia, do powstania. Myślę, że wielu z nich nie do końca sobie zdawało sprawę, jaki los ich czeka, jak krwawe to powstanie będzie, jak w jaki sposób będą działali i Niemcy, i Rosjanie, i zachodni alianci, którzy zaniedbali tych ludzi i skazali ich właściwie na zagładę. Opowiada Agnieszka o ludziach, którzy przetrwali, ale także o tych, którzy zginęli. To są bardzo mocne opisy, to są bardzo mocne również wiersze, czasami jeszcze rzadko publikowane albo zapominane, być może z premedytacją Tadeusza Gajcego chociażby, czy Kamila Baczyńskiego, czy innych mniej znanych autorów, którzy walczyli w powstaniu. To są też momenty, na szczęście, momenty urocze, śmieszne, urocze, bo związane z miłością, z pierwszymi fascynacjami. Myślę, że ludzie nie potrafiliby przeżyć tego krwawego piekła, gdyby nie było miłości, gdyby nie było radości młodych ludzi. Ta książka tak troszeczkę podsumowuje też Powstanie Warszawskie poprzez wspomnienia tych, którzy przetrwali. Ważna kolejna książka, ważna dla Warszawy, dla Powstania Warszawskiego, ale też ważna dla nas wszystkich, bo chyba to takie memento, o którym powinniśmy pamiętać. Kolejna książka osoby związanej z powstaniem, uczestniczki Powstania Warszawskiego, Danuty Dworakowskiej, to książka bardzo mało dostępna, ale bardzo pięknie wydana, pod tytułem Pianistka. Autorka ma bardzo duże poczucie humoru, dlatego dołożyła tytuł Między dzieciństwem a zdziecinnieniem, bo twierdzi, że dzieciństwo to wiadomo kiedy, a zdziecinnienie to właśnie wtedy, kiedy się już bardzo mocno zaawansowaną wiekowo jest osobą. To są wspomnienia, do których z pisania namawiała autorkę rodzina i bliscy, opowieść o domu, w którym kultura i humanizm były fundamentem życia. Nawet wtedy, gdy wokół rozpada się świat, jak działo się podczas wojny i powstania warszawskiego. I urocza narracja, bardzo świetny, bogaty język, prowadzi czytelnika przez barwną, przedwojenną Warszawę, legendarny dom pod królami, beztroskie lato spędzane poza miastem. To są ostatnie chwile dziecięcego szczęścia, a potem już doświadczenia wojenne, okupacyjna codzienność, tajne koncerty, nauczanie, aż po powstanie warszawskie, gdzie jako nastoletnia sanitariuszka na Starówce autorka była świadkiem zagłady swojego miasta i rodzinnego domu. No a później odbudowa życia po wojnie, powrót do studiów, do pracy artystycznej, udziału w międzynarodowych konkursach i konsekwentnego budowania świata na nowo. Książka napisana z wielkim wyczuciem, z pozorną lekkością, bo nawet o trudnych sprawach pisze lekko i nawet z lekkim dystansem do swojej osoby. Bardzo zapraszam do lektury. Takie trochę odniesienie, był pianista, prawda? A tutaj pianistka, która też przetrwała okupację i walczyła o wolność swojego miasta. Ważna książka w naszym księgozbiorze. Pozyskaliśmy jeden egzemplarz, proszę Państwa, będzie w Loży Dobrej Książki przy ulicy Piastowskiej. Zapraszam serdecznie do lektury. I chociaż już całkiem innej bajki, ale no muszę odnotować kolejną książkę Marka Krajewskiego, bo to nasz bardzo ważny pisarz, jak się mówi, ojciec kryminału retro. Była już książka o Legnicy, bo wyszedł jego bohater, komisarz Mok komisarz Eberhard Mok z Wrocławia. Pierwszym miejscem, gdzie prowadził śledztwo poza stolicą naszego województwa, a wcześniej całej prowincji, była Legnica właśnie, a teraz Wałbrzych. Książka pod tytułem Droga krwi. Będzie trochę o mieście górniczym, o więzieniu kobiecym w Wałbrzychu. Będą kolejne dzieje nie tylko Eberharda Moka, ale i młodego psychiatry Herberta Anwalta, który zaczyna pracę w szpitalu wśród syfilityków w szpitalu górniczym i znowu będzie rozwiązywał kolejną zagadkę kryminalną. No i oczywiście nie sposób, żeby nie było tutaj Hochbergów, zamku książ i różnego rodzaju tajemnic związanych z miastem i z książęcym rodem.
9: Polecała dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej Anna Gontowska, a ja dodam tylko, że Droga krwi to pierwszy tom z nowej serii Marka Krajewskiego.
12: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
9: 2 lata mijają właśnie od ostatniej powodzi, która przechodziła przez Dolny Śląsk i którą w Legnicy dobrze pamiętamy, choć na szczęście nie zrealizowały się wtedy najgorsze scenariusze. Ekolodzy z Dolnego Śląska, ale też z innych części Polski i z krajów ościennych apelują o bardziej zaangażowane działania. O ochronie przeciwpowodziowej, o związanych z tym inwestycjach, które są i mają być prowadzone na Dolnym Śląsku, będzie teraz w programie Tydzień w Legnicy.
12: Ważne dla mieszkańców Legnicy.
1: Krzysztof Smolnicki, Fundacja Ekorozwoju, Koalicja Czas na Odr. Koniec wakacji, czas się wziąć do roboty. Jeśli chodzi o to lato, nie było tak tragicznej sytuacji jak do tej pory, jak w 2024 roku. Powódź, która przewyższyła powódź tysiąclecia 2 lata temu. Nie było też złotej algi, ale mieliśmy katastrofę na jeziorze Pilchowickim, pomór ryb. Mieliśmy nawalne deszcze w Głuchołaza, które też zmyły kawał miejscowości. To jest coś, co jest mniej widoczne, ale to jest susza. W tym roku najbardziej dotknęła nas susza. Patrzymy na dane Europejskiej Służby Meteorologicznej do spraw zmian klimatu. To jest rok najgorętszy w Europie, 2,5 stopnia więcej niż średnia z wielolecia z XIX wieku, czyli po prostu Europa jest najszybciej ogrzewającym się w tej chwili kontynentem. Patrzymy na dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mamy suszę, która jest w zasadzie w całym kraju. 800 rzek w tym roku wyschło. I to rzek nie takich małych strumyków, tylko takich cieków, takich rzek, na których mamy posterunki hydrologiczne, czyli mierzymy, mamy wodoskazy. Sytuacja pod tym względem jest tragiczna. Dlaczego my teraz o tym mówimy? 29 lat temu mieliśmy tu powódź. W tym roku wielka susza i pomór ryb. I teraz to jest tak, że to są naczynia połączone. Susza i powódź to jest po prostu to samo. Jeśli nie mamy naturalnej retencji, retencji krajobrazowych, zrenaturyzowanych rzek, to jesteśmy zagrożeni powodzią i suszą. Co więcej, tą suszą, która jest znacznie groźniejsza niż ta, która jest widoczna, dlatego że jestem z wykształcenia hydrogeologiem i doskonale to widzę. Najgorsza susza jest to ta susza, której nie widzimy. Brakuje coraz częściej wód podziemnych. Próbuje się wiercić coraz niżej, ale to nic nie da, dlatego że to są zasoby nieodnawialne. Te wody, które zczerpujemy, to są wody, które powstawały często kilkadziesiąt lat temu. Więc to rozwiązaniem jest renaturyzacja, rozwiązaniem jest ochrona mokradeł, rozwiązaniem są też ochrona retencji krajobrazowej. Czy to można robić? To jest problem, który występuje, uwaga, nie tylko w Polsce, ale też w Czechach, też w Niemczech. To jest sprawa międzynarodowa, sprawa dotycząca katastrofy klimatycznej. To jest kwestia też łączenia kropek. Po prostu susza, powódź, pomór ryb to jest po prostu to, co nas w tej chwili dotyka i oby ta sytuacja nie powtórzyła się z 2024 roku, ale nie mamy żadnej gwarancji. Niż genueńskich, które te się rozwiną na Morzu Śródziemnym, dotkną nas katastrofalnymi opadami, większymi niż w 1997 roku, ale ja przypominam, że w tej chwili temperatura Morza Śródziemnego to jest w niektórych rejonach to jest powyżej 4 stopnie więcej niż średnia z wielolecia, więc nie mamy żadnej gwarancji, że powódź jeszcze w tym roku nawet nas nie dotknie. Dlatego apelujemy o to, żeby zwracać na to uwagę.
21: Radosław Gablik, Stowarzyszenie Ekologiczne Ekounia, Koalicja Ratujmy Rzeki, Koalicja Czas na Odrę.
0: małe takie wspomnienie. 29 lat temu w lipcu mówiono, że to jest powódź tysiąclecia, prawda? Że raz na tysiąc lat prawdopodobieństwo, że taka powódź się zdarzy. Minęło 27 lat i w Kotlinie Kłodzkiej, prawda, o czym w 24 roku, w Kotlinie Kłodzkiej na pograniczu polsko-czeskim, w Sudetach, powódź była wcale nie mniejsza. Dowód na to jest taki, że w Kłodzku samym, na wodowskazie, wody było o półtorej, w ogóle niewyobrażalne, o półtorej metra więcej, prawda, nie? Stąd to hasło naprawdę, ono nie jest wymyślone. Powódź jest dziełem człowieka. Jak człowiek nieumiejętnie przeciwdziała, prawda, albo wpisuje się w tereny zalewowe, wchodzi z budownictwem w tereny zalewowe, co ma miejsce w Kotlinie Kłodzkiej, działa też, prawda, reguluje rzeki, buduje zbiorniki, które tworzą iluzję, prawda, ochrony przeciwpowodziowej, buduje wały przeciwpowodziowe, które tworzą często iluzję ochrony przeciwpowodziowej, bo przy dużych powodziach, takich, z jakimi mamy teraz do czynienia, to ludzie są bezradni właściwie. Ludzie muszą być przygotowani na ewakuację, ratowanie życia i swojego podstawowego majątku. Te działania, jak nie wiem, pogłębianie rzek w tej sytuacji suszy, pogłębianie Odry, żeby więcej wody się zmieściło w tej Odrze, powoduje inny skutek, bo na wypadek suszy powoduje drenaż właściwie. Do tej pogłębionej Odry spływają jeszcze wody sąsiednie i przesuszają jakby dodatkowo tereny. Nie ma efektu, nie wiem, przeciwpowodziowego, efektu jakiegoś żeglugowego, bo nie może mieć, bo jest i tak za mało wody, co widzieliśmy w tym roku, a następuje właśnie efekt dodatkowy, negatywny. Stąd właściwie mówimy, no może przesadnie, ale ja już od dawna używam porównania Titanica, prawda? Nie to, co my wyrabiamy, bagatelizując jakby zmiany klimatyczne i mówiąc, a no to było, będzie, prawda, nic się nie wydarzy, damy jakoś radę. No jest trochę dla mnie jak trochę taką orkiestrą na Titanicu. My się, prawda, bawimy, a naprawdę uderzyliśmy już tą górę lodową i powinniśmy się bardzo szykować wszyscy razem, mitygować sytuację, bronić się przed nią i szykować do jakiejś ewakuacji. Stąd też mówimy w czterech jeźdźcach apokalipsy, prawda, czyli powodzi, suszy, utracie bioróżnorodności, czyli ginięciu gatunków. Uważa się, że to jest jakby w historii, prawda, Ziemi szóste czy siódme, prawda, wymieranie gatunków. Taki jest postęp z tytułu tych zmian, które następują. No i też z tym łączących się niestety, to nie jest tak, że to wszystko się dzieje poza człowiekiem. To uderza w nas, będzie powodowało biedę, już powoduje biedę i katastrofy, prawda, i śmierci. No, to trudno nie straszyć, jeśli ludzkość się nie zabierze za rozumne przeciwdziałanie temu. Rozumne, czyli nie regulacje rzek, nie budowę zbiorników, jak nastąpiła po powodzi. My jesteśmy też częścią koalicji Ratujmy Rzeki. Eksperci koalicji po 2024 roku zwrócili uwagę, że setki milionów złotych, które wydano na naprawę skutków powodzi, właściwie zaskutkują zwiększeniem zagrożenia powodziowego. Czyli taką rynną, nawet jak ona nie jest wybetonowana, ona jest z kamienia, bo tam są zwykle kamienie, taką rynną naprawdę na kolejna powódź popłynie jeszcze szybciej i jeszcze mocniej uderzy, nie wiem, w Kłosko czy w kolejną miejscowość. Więc to jest absurd, prawda, że my kompletnie nie wyciągamy wniosków jakby z powodzi, nie idziemy w kierunku wykorzystywania jakby tej sytuacji do takiej renaturyzacji rzek, która musi łączyć retencję, prawda, oczywiście musi łączyć retencję i musi łączyć ochronę przeciwpowodziową i ochronę przed suszą, bo to jest to łączenie kropek. A idziemy jakby rozwiązaniami hydrotechnicznymi, bo gospodarka wodna jest, bym powiedział, najbardziej archaiczna w naszym kraju. Mówię to ze smutkiem, ale tak trzeba powiedzieć, że czyli mimo różnych deklaracji, prawda, o potrzebie uwzględniania ochrony przyrody, potrzebie takiej działań związanych z wykorzystaniem jakby tego zasobu przyrodniczego, działania idą kompletnie z takim pomysłem: ujarzmiamy przyrodę. Ujarzmiamy rzeki, my je ujarzmimy, chwycimy, prawda, i będziemy bezpieczni przed powodzią. Nie będziemy. I przed suszą. Nie będziemy.
9: Jak słyszycie, u nas teraz o ochronie przed powodziami, bo akurat mijają 2 lata od powodzi, która zagroziła, jak wszyscy wiemy, również Legnicy. Przekonajmy się, jakie działania zdaniem ekologów należy podjąć i co właściwie oznacza renaturyzacja rzek.
0: W praktyce to oznacza tyle, że rozszerzamy na przykład wały przeciwpowodziowe, zwiększamy możliwość rozlania się rzeki, zwiększamy retencję, prawda, w dolinie rzeki, poza te wały, a czasem likwidujemy wały. likwidujemy to trapezowe, Czesi to zrobili tak, to trapezowe koryto likwidują, spłaszczają te brzegi i okazuje się, że rzeka sobie bardzo dobrze radzi, rozlewa się, prawda, wtedy ponad to, nie ma wałów, nie ma tych takich stromych brzegów i Czesi w tym miejscu, gdzie nam pokazywali, to od tego roku nie było właśnie powodzi. Mimo że miejscowości są niedaleko, nie ma żadnych wałów. To, oczywiście to nie zawsze się zdarzy, bo przyjdzie taka powódź czasami, że to ona będzie, ale zadziwiająco ta naturalna rzeka jest w stanie dużo więcej wody przyjąć. Oczywiście renaturyzacja się musi w takich górach łączyć też z tym, co się dzieje niedobrego w lasach, bo powódź się zaczyna tam w tych lasach, w Kotlinie Kłodzkiej, jak już chwilę jesteśmy. Bo tam są drogi leśne porobione, wybetonowane i tak dalej. I w razie opadów tam się woda nie zbiera, deszcz się nie zbiera, on płynie błyskawicznie, prawda, tą drogą leśną. Albo trasą zrywkową, która idzie z góry na dół, czyli trasą zrywkową, jak ciągnęli, prawda, to drewno, to wyryli, prawda, takie potoki. My musimy zacząć retencję w krajobrazie, czyli w lasach, na łąkach, na miedzach, na rowach melioracyjnych, prawda, nie spuszczać wodę, a robić zastawki. No to jest jakby suma chyba takich działań. No plus oczywiście meandrowanie rzek, tam gdzie mamy miejsce, próba zawrócenia, żeby nie był to prosty kanał, tylko żeby to była rzeka meandrująca, bo ona się sama oczyszcza, ona właśnie ma dużo większą retencję, ona zwiększa bioróżnorodność i realizuje te wszystkie cele, o których tutaj mówimy, które mamy niestety pogrzebane z tym sztucznym podejściem do rzek.
1: Na suszę i na powodzie potrzebujemy naturalnych dolin rzecznych, odsuniętych wałów, meandrujących rzek, retencji naturalnej krajobrazowej na obszarach leśnych i na obszarach rolniczych. Dolny Śląsk nie wyciągnął wniosków tak podobnie jak i cały kraj z powodzi 97 i 2024 roku. To, co się dzieje w gospodarce wodnej, w dalszym ciągu reprezentuje to podejście takie, które było przed kilkudziesięciu lat i ono się nie sprawdziło. Mamy co prawda zapowiedzi, że będą zmiany, że Wody Polskie zapowiadają, że będzie renaturyzacja rzek. Pojawiają się też środki finansowe, więc troszkę powiało optymizm, ale póki co to są tylko zapowiedzi, a lata mijają, a zagrożenie powodziowe i zagrożenie suszowe nie mija.
9: Tymczasem pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Jacek Drabiński tłumaczy, że na Dolnym Śląsku trwa jeszcze odbudowa infrastruktury po ostatniej powodzi. Wymienia też prowadzone inwestycje.
4: Wody Polskie konsekwentnie realizuje zadania popowodziowe związane z przywróceniem do stanu technicznego obiektów przed powodzi, jak i skupiają się na realizacji zadań strategicznych, zadań przeciwpowodziowych dotyczące obszaru, którym zarządza RZGW we Wrocławiu. W 2024 roku zrealizowaliśmy łącznie 274 zadania popowodziowe na kwotę prawie 80 milionów złotych. W 2025 roku zrealizowano kolejne 318 zadań łącznie wartości prawie 300 milionów złotych. Dodatkowo w ramach zakończonego projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły zrealizowaliśmy zadania, te najpilniejsze zadania związane chociażby z zabezpieczeniem zbiornika Topola. Zabezpieczenie zbiornika w stronie śląskiej to jest na decyzji nakazowej oraz szereg zadań związanych z umocnieniem, przywróceniem ubezpieczeń brzegowych, murów oporowych, udrożnieniem cieków. Łączna wartość tych zadań to jest kolejne 212 milionów złotych. W tym roku również Wody Polskie realizują RZGW Wrocław, RZGW Gliwice zadania na kwotę prawie 120 milionów złotych, z czego 74 miliony przypada na obszar działania RZGW w Wrocławiu. W tym roku zawarliśmy prawie 80 porozumień z samorządowcami na kwotę 18 milionów złotych, co pozwala w szybkim czasie transferować środki do tych miejsc, które zdaniem samorządowców są najbardziej newralgiczne. Równolegle RZGW realizuje szereg inwestycji strategicznych. W bieżącym roku mamy przygotowanie 21 inwestycji, które mają znacząco ograniczyć skutki przyszłych powodzi. Wartość zadań finansowanych z budżetu państwa, jak i z Funduszu Spójności to jest 1,3 miliarda złotych tylko w tym roku. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest projektowany zbiornik Kamieniec Ząbkowicki. Pojemność tego zbiornika to jest 103 miliony metrów sześciennych, w tym rezerwa powodziowa 49 milionów. Ten zbiornik ma bardzo duże znaczenie, jak chodzi o redukcję szczytu fali powodziowej, tak aby w bezpieczny sposób można było ją transferować w dół przez kaskadę zbiorników i chronić tym samym miejscowości zlokalizowane wzdłuż Nysy Kłodzkiej i kolejne Odry aż do Wrocławia. Prowadzone są również działania związane z odbudową zbiornika w stronie śląskiej. Zakontraktowaliśmy w tym roku

0: przygotowane przez zespół ekspertów. Te rozwiązania będą poddane szerokim konsultacjom społecznym. Zakończenie prac studialnych planowane jest na koniec pierwszego kwartału przyszłego roku.
1: Jak dodaje pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Jacek Drabiński, łączna wartość inwestycji przeciwpowodziowych, które mają być realizowane na Dolnym Śląsku w ciągu najbliższych lat, przekracza kilka miliardów złotych.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Podróże koleją po Dolnym Śląsku, te codzienne i te weekendowe, to jest coś, co przyciąga naprawdę sporo ludzi i o nich porozmawiamy sobie w programie Tydzień w Legnicy. Dobra wiadomość jest taka, że niedawno pociąg jadący z Wrocławia do Kłodzka pobił rekord i przejechał tę trasę w mniej niż godzinę. Pociąg nie zatrzymywał się jednak wtedy na żadnej stacji, ale i tak ten przejazd był o 10 minut szybszy niż podróż najszybszego składu, który do tej pory jeździł po tej linii. No, jeśli chodzi o przejazdy na trasie Legnica-Kłodzko, takie z regularnego rozkładu, zajmują najkrócej mniej więcej 2 godziny i 20 minut. Czasy podróży na różnych trasach Dolnego Śląska skracają się i to dzięki pracom wykonywanym na tych liniach, podkreśla członek zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Michał Gil.
2: Wędrówki po Dolnym Śląsku.
3: Przede wszystkim prace wyglądają w ten sposób, że nie wymieniamy dla wymieniania i nie remontujemy tylko po to, żeby coś było nowe. Tylko sprawdzamy, jak biorąc pod uwagę ukształtowanie toru, bo tory są im bardziej w góry, tym bardziej powyginane, tym bardziej kręte, ile można maksymalnie jechać, bo to zależy od wielu czynników. Zależy od stanu toru, zależy od promienia łuku, zależy od tego, na jaką prędkość zbudowano sieć trakcyjną, zależy również od tego, na jaką prędkość zbudowano urządzenia sterowania ruchem kolejowym. I te wszystkie elementy analizujemy, patrzymy przede wszystkim na to, ile można z toru wycisnąć, patrzymy, czy pozostałe elementy są do tego dostosowane i wykonujemy prace wielobranżowe w każdej z tych branż, tak, żeby można było jeździć. Dużo także daje utrzymanie właściwe, czyli przeglądy sieci trakcyjnej, tak, żeby ona się nie psuła, nie dochodziło do zerwań i przeszkód, tak, żeby ten transport kolejowy był niezawodny. Także tutaj prace są w każdej branży. Wychodzimy, szyjemy na miarę, patrzymy, co możemy zrobić i robimy po to, żeby uzyskać efekt. Jeśli jest most, który kosztuje duże pieniądze i można po nim jeździć, bo i tak szybciej nie pojedziemy, to nie będziemy go przebudowali tylko po to, żeby był nowy. Pomyślimy, jak go przebudować tak, żeby pojechać szybciej.
1: Kolej na Dolnym Śląsku przyspiesza w znacznej mierze dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Na inwestycje kolejowe w naszym regionie w ciągu ostatnich 2 lat poszło ponad 700 milionów złotych z unijnej kasy.
4: Bez pomocy unijnej z całą pewnością kolej dolnośląskie w tak błyskawicznym, szybkim, dynamicznym tempie nie mogłyby się rozwijać. Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskiej. Unia partycypuje w zakresie 85% bodajże, procent, jeżeli chodzi o dofinansowanie do zakupu pojazdów elektrycznych.
1: Proszę powiedzieć, jak jest w tej chwili właśnie, jeśli chodzi o zakup nowych pociągów? Co jest planowane, co jest w trakcie?
4: No myślę, że takim najważniejszym elementem dzisiaj oczywiście poza dostaw elektrycznych zespołów trakcyjnych typu ELF2, model ELF2 o numerze seryjnym 69, to myślę, że ważniejsze z punktu widzenia potrzeb Dolnoślązaków i także potrzeb nas jako przewoźnika jest fakt, że jesteśmy również w trakcie zakupu pojazdów spalinowych. Jak wiemy, mamy na Dolnym Śląsku bardzo dużo linii, również niezelektryfikowanych, które możemy obsługiwać jedynie pojazdami spalinowymi i są to pierwsze zakupy. Tych pojazdów jeszcze nie ma. One są w trakcie produkcji. Jeden z nich jest obecnie testowany na torze w Żmigrodzie, ale trafią na dolnośląskie tory już w przyszłym roku i na pewno wpłyną znacznie na poprawę obsługi ruchu pasażerskiego na liniach spalinowych, tam gdzie nie ma trakcji elektrycznej.
1: Te linie to na przykład, to są te górskie?
4: Te linie to na przykład słynna magistrala podsudecka, o której konieczności elektryfikacji mówi się od długiego czasu i być może to się uda, bo są też sygnały od zarządcy infrastruktury, że takie plany być może się ziszczą. My też bardzo na to liczymy, bo na Dolnym Śląsku mamy bardzo gęstą sieć.

0: połączeń kolejowych. Mamy tutaj 10% praktycznie całej infrastruktury kolejowej w Polsce, więc te potrzeby są wciąż większe i większe, a elektryfikacja linii na Dolnym Śląsku, tych dotychczas jeszcze będących niezelektryfikowanymi, na pewno pomogłaby w usprawnieniu tego ruchu pasażerskiego na co dzień.
1: Proszę powiedzieć coś więcej o ELF2.
0: No ELF2 to jest nasza chyba duma największa, bo jesteśmy jako Koleje Dolnośląskie właścicielem największej floty ELF2 w Polsce. To jest pojazd pięcioczłonowy, elektryczny zespół trakcyjny, przystosowany do obsługi ruchu pasażerskiego. Na pokład możemy przyjąć 250 osób, tyle jest miejsc siedzących i drugie tyle miejsc stojących, a więc 500 osób de facto jest możliwych do przyjęcia na pokład jednorazowo. No i te pociągi obsługują zarówno ruch aglomeracyjny, jak i połączenia międzymiastowe, międzypowiatowe właściwie na całym Dolnym Śląsku. ELF2 to pojazd od polskiego producenta z Pesy Bydgoszcz, bardzo nowoczesny pojazd z wieloma udogodnieniami dla pasażerów. Myślę, że Dolnoślązacy już doskonale te jednostki znają, bo jeżdżą nimi na co dzień już od dłuższego czasu, więc jesteśmy w trakcie wciąż dostaw i przyjeżdżają kolejne tego typu pojazdy na Dolny Śląsk.
2: Barbara Kulewicz, wiceprezes Kolei Dolnośląskich. Przede wszystkim jest szybki, posiadamy klimatyzację, posiadamy dostęp do Wi-Fi, posiadamy też gniazdka, które są dzisiaj bardzo ważne. Szybki, nowoczesny tabor, który zakupiony został przez Koleje Dolnośląskie z dofinansowaniem w wysokości 70% z KPO. Koleje Dolnośląskie w październiku 2025 roku otrzymały dofinansowanie na zakup 20 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dofinansowanie to było w wysokości 70,42% na łączną kwotę około 618 milionów. Dofinansowanie te było podzielone na trzy projekty. Pierwszy projekt 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych na kwotę 309 milionów. Pozostałe 4 i 6, czyli projekt na 4 sztuki opiewał w wysokości 120 milionów. No i obecny na kwotę 185 milionów. To jest ogólny koszt w granicach 43 milionów za jedną sztukę. Koleje Dolnośląskie w ogóle do końca 2026 roku będą posiadały 108 w ogóle sztuk, jeśli chodzi o tabor. Będziemy posiadać 77 elektrycznych zespołów trakcyjnych, 25 spalinowych i 6 hybrydowych. I te nasze pociągi jeżdżą i kursują na trasach przeznaczonych i dedykowanych zgodnie z projektami, na które zostały dofinansowane.
1: Właśnie jeśli chodzi o te codzienne kursy, wakacje też są specyficznym okresem, ale jak to jest z popularnością połączeń, które są najbardziej oblegane?
0: W czołówce najpopularniejszych połączeń na Dolnym Śląsku chyba nawet na topie wciąż jest relacja Legnica-Wrocław, Wrocław-Legnica w obu kierunkach, ale też Wrocław-Trzebnica, Wrocław-Wałbrzych, Wrocław-Jelenia Góra. To są te linie, na których bardzo często, właściwie najczęściej, każdego dnia podróżują pasażerowie. I na to obłożenie z całą pewnością wpływ mają codzienne dojazdy do szkoły czy do pracy. A w sezonie letnim, wiadomo, zwiększa się dodatkowo także ruch powodowany przez turystów, przez osoby przyjeżdżające na Dolny Śląsk w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych i to też wpływa na zwiększenie tego ruchu, codziennego ruchu pasażerskiego, również w okresie wakacyjnym.
1: No właśnie, bo nie tylko latem Koleje Dolnośląskie jeżdżą też poza region.
0: No jeździmy, jesteśmy znani z tego, że lubimy ekspansję. Jeździmy jako jeden z nielicznych przewoźników w kraju także za granicę. Mamy połączenia transgraniczne zarówno do Czech, jak i do Niemiec. A jeździmy także, obsługujemy ruch międzywojewódzki, zarówno do Wielkopolski, jak i w Lubuskie. Od czerwca jeździmy na przykład do Leszna, więc, a również na Wolszczyznę. Więc to nas z całą pewnością wyróżnia jako przewoźnika regionalnego, a jednak mimo wszystko. Oczywiście jeszcze warto dodać o połączeniu słynnym już KD Premium Nadmorski, które to połączenie realizujemy w sezonie wakacyjnym właśnie nad Bałtyk. I cieszy się to połączenie bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem, popularnością wśród pasażerów. W tym sezonie kilka razy musieliśmy zadysponować skład podwójny, a więc to były dwa elfy i 1000 osób maksymalnie na pokładzie. Wszystkie bilety zawsze były sprzedawane praktycznie do zera, więc tutaj myślę, że jesteśmy również pod tym kątem atrakcyjni, bo szukamy rozwiązań nieco ponadstandardowych, aniżeli tylko obsługę codziennego ruchu lokalnego czy nawet regionalnego.
1: Które linie na Dolnym Śląsku są teraz remontowane albo wkrótce idą do remontu? Teraz będzie właśnie o inwestycjach prowadzonych u nas przez głównego zarządcę torów kolejowych w Polsce, czyli państwową spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.
3: Są to linie z Wrocławia w kierunku Kłodzka, są to linie z Wrocławia w kierunku Głogowa, czyli Nadodrzanka tak zwana. Jest to linia 143, odcinki pomiędzy Oleśnicą a Lublińcem. Jest to także linia 355 pomiędzy Oleśnicą w kierunku na Ostrów Wielkopolski, do granicy województwa dolnośląskiego z Wielkopolskim i dalej, co z kolei skraca czas przejazdu w kierunku Warszawy. Michał Gil, członek zarządu Polskie Linie Kolejowe. One są realizowane, one się kończą, one już przynoszą wymierny efekt. Także pociągi będą dzięki temu mogły wrócić na trasę, z trasy okrężnej przez Krotoszyn na trasę przez Twardogórę, dzięki czemu będą jechały krócej. Wymiernym efektem tej inwestycji jest to, że pociąg mógł dzisiaj przejechać w takim, a nie innym czasie przejazdu, czyli w czasie rekordowym, jakiego nigdy wcześniej nie mieliśmy. I to jest czas, w którym te pociągi, mamy nadzieję, będzie ich jeszcze więcej jeździło, uruchomionych pociągów przez przewoźnika Koleje Dolnośląskie dzięki temu.
1: Szybciej będzie też z Wrocławia do Warszawy?
3: Tak, na trasie przez Łódź. Natomiast nie będą to czasy rekordowe, bo tutaj do czasów najszybszych, rekordowych spotkamy się pewnie, jak nie ze mną, to z innym przedstawicielem spółki, ale spotkamy się z polskimi liniami kolejowymi i z innymi przewoźnikami w momencie, gdy będą wdrożone, zakończone prace na centralnej magistrali kolejowej, ale tutaj również pracujemy pomiędzy Częstochową a Opolem, żeby, to już nie jest teren bezpośrednio województwa dolnośląskiego, ale jest, są to odcinki, które również rzutują na połączenia najszybsze, na najszybszej trasie, czyli Wrocław, Opole, Częstochowa, centralna magistrala kolejowa, Warszawa. I tutaj również dzięki temu te efekty będą za jakiś czas widoczne. Natomiast jest to jeszcze kwestia dokończenia prac na centralnej magistrali kolejowej, uruchomienia systemów odpowiedzialnych za łączność i bezpieczeństwo ruchu i zwiększenia prędkości do 250 km na godzinę.
1: Jeśli chodzi o Dolny Śląsk, jakie są Państwa plany inwestycyjne?
3: Plany inwestycyjne to przede wszystkim czas dalszy, który nie zmaterializuje się tak szybko jak dzięki sprawnym pracom w infrastrukturze. Głównym wyzwaniem jest wrocławski węzeł kolejowy i doprojektowanie na podjazdach do węzła dodatkowych torów, wprowadzenie tak zwanego Y w węzeł, czyli tej linii docelowej szybkiej kolei prędkości wynikającej z budowy nowego połączenia między Wrocławiem a Warszawą, tego połączenia już kolei wysokich prędkości. Do tego trzeba węzeł dostosować i tutaj to jest jakby główny plan inwestycyjny dla całego serca transportu regionalnego, przebudowa wrocławskiego węzła kolejowego.
1: Jak słyszeliście, połączenia z Legnicy do Wrocławia to jedna z najpopularniejszych tras kolejowych na Dolnym Śląsku, a według danych podawanych przez Koleje Dolnośląskie w godzinach szczytu z naszego legnickiego dworca pociągi odjeżdżają do stolicy regionu co 20-30 minut średnio. Ostatnio dolnośląski przewoźnik zdecydował się też skorzystać z prawa opcji i zamówił nie 10, jak wcześniej planowano, ale 20 ekodiesli z bydgoskiej fabryki PESA i one mają zacząć jeździć po trasach regionu od czerwca przyszłego roku. Kolejowe tematy zamykają już program Tydzień w Legnicy. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam bardzo, Joanna Struteńska, i słyszymy się wkrótce.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: A propos jesieni, to jesień już za 3 dni. A wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 9, czyli teraz.
10: Ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
11: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. No i może to. Ja jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
12: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
10: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Deszcz, który idzie od Wielkopolski, już dociera do centrum kraju. Po południu popadać może niemal wszędzie. Ciepło za to dzisiaj będzie średnio około 20 stopni na termometrach. Trochę chłodniej na północy kraju. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Spice Girls u nas dzisiaj sporo, ale właśnie mija 30 lat od wydania ich pierwszej płyty. A że my takie muzyczne jubileusze lubimy, to sobie świętujemy. Spice Girls dzisiaj w złotej piątce z płyty Spice. A to numero uno, Tora Tora.

Franz Gall w Radiu Złote Przeboje, w naszym francuskim kąciku. A dziś miała grać w Warszawie Vanessa Paradis, jednak koncert odwołano, nie podano przyczyny, ale jak tak sobie popatrzyłem na ten rok, to wyszło, że ona już kilka koncertów miała odwołanych czy przełożonych. A to z powodów zdrowotnych, czy też produkcyjnych, tak je nazwano. Także no, nieco tajemnicze odwołanie koncertu w Warszawie. Za kilka dni zagra w Amsterdamie, więc raczej to nie choroba Vanessy Paradis z Warszawy wywiała.

0: moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
11: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Dzień dobry, weekend.
16: Dzień dobry.
15: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A tutaj
1: Złota Piątka.
0: Dziś na 30-lecie debiutanckiego albumu Spice zespołu Spice Girls gramy największe przeboje tego fenomenu. Głównie z pierwszej płyty właśnie. Przed nami Mama, ballada dla mam. Co ciekawe, podczas tworzenia piosenki każda z członkiń Spice Girls napisała krótką zwrotkę w innym kącie studia nagraniowego. A potem z tego złożono całość. Wyszło nieźle, choć angielska prasa brukowa zarzucała, że piosenka jest zagrzeczna jak na Spice Girls i nadawałoby się raczej dla Mariah Carey. No ale wiadomo, że nie ma nic gorszego niż angielskie brukowce, a Mama brzmi wspaniale.

0: kształty promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Radiu Złote Przeboje zaśpiewała dla was Alizę, która teraz na trasie koncertowej po Francji z okazji 25-lecia na scenie. No młodo zaczynała, dlatego już ćwierć wieku kariery świętuje. Wiadomości u nas za jakieś 11 minut, a tak a propos wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych i spotkania z Donaldem Trumpem, o której od wczoraj sporo mówimy, to taki dowcip mi się przypomniał. Jak się nazywają mądrzy ludzie w Stanach Zjednoczonych? Turyści? Dobrze, że teraz Brytyjkę zapowiadam, Kim White.

0: Andrzej Piaseczny, 2 minuty i będzie godzina 10:00. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje wiadomości, które zaczniemy od dymu nad Moskwą. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
5: Reklama.
6: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę 20 września. 10 minęła, zapraszamy na wiadomości.
7: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Kozioł.
8: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj strzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
7: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem w części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy. W ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
9: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
7: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17.30.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Najwięcej chmur teraz jest nad morzem, a przelotny deszcz może dotrzeć po południu na Dolny Śląsk, do Łodzi i na Mazowsze. Na północy w okolicach 18 stopni, w centrum 20, na południu do 23. Słuchacz Witold zadzwonił, bo zapomniałem o ważnym wydarzeniu.
11: Z okazji 60. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu podziękowania za propagowanie wspaniałej muzyki, cudownych chwil za waszym pośrednictwem. Dużo, dużo szczęścia.
3: Radio Złote Przeboje.
6: No, dziękujemy pięknie. To ja tak zagram przyjemnie dla tych wszystkich, którzy się jeszcze przeciągają, wstają i z niedzielą witają. Warius Manx o tym, że świat za naszymi oknami jest cudowny.

Quincy Jones w Radiu Złote Przeboje, a teraz muzyczna informacja tygodnia, bo oto jest nowa trasa zespołu Oasis, który w zeszłym roku się zszedł. Prawie 40 koncertów przed nami i to w Europie, pokaźna liczba, bo 11 koncertów w rodzinnym mieście zespołu, czyli Manchesterze, 5 koncertów w Glasgow, do tego Monachium, Barcelona, Amsterdam, Paryż, Rzym. I to niestety wszystko. Polski na trasie nie ma. Co ciekawe, zespół razem nigdy nie pojawił się w naszym kraju. Solowo panowie grali, ale na ten wspólny występ pewnie sobie jeszcze poczekamy. Gramy największe przeboje z lat 80. i 90. To Soft Cell.

0: co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
15: Reklama.
16: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Nickelback w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: A w niej dzisiaj Spice Girls, bo we wrześniu świętujemy sobie 30-lecie ich fonograficznego debiutu, albumu Spice. To najlepiej sprzedająca się z ich wszystkich płyt, ale trzeba dodać, że łącznie panie sprzedały, uwaga, nawet 100 milionów albumów, wliczając te kompilacyjne z najlepszymi hitami. A przed nami piosenka Stop z 97 roku, która mam nadzieję i mam wrażenie dodaje sporo energii w ten niedzielny, czasami pochmurny poranek. Zresztą proszę sprawdzić samemu, jak Spice Girls ciągle znakomicie działają.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do salonu BYD Szaszotary. Ulica Legnicka 1, bydimbwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

kwadrans do 11. Król popu Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A my zapraszamy na koncert serii Królowie Życia. Skawiński i Tkaczyk na 50 lat działalności na scenie wracają na trasę koncertową, gdzie wykonują te piosenki, które przez całe życie wykonywali z różnymi zespołami, więc też na przykład kawałki ONA są. Ten najbliższy koncert trasy dziś w Opolu. Tam ostatnie bilety jeszcze są, a my zapraszamy na ten kolejny koncert 11 października w Łodzi, gdzie też zaśpiewa Michał Szpak i Mary z Polski. Jak się tam dostać? No wystarczy wejść na złoteprzeboje.pl już teraz na przykład i napisać w maksymalnie 5 wyrazach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Te najciekawsze wypowiedzi będziemy wyławiać i nagradzać podwójnymi wejściówkami już od jutra. No na OMD też was nie tak dawno zabieraliśmy. Ale my fajni jesteśmy.

0: Savage Garden w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie godzina 11, a w naszych wiadomościach o 11 między innymi o poszukiwaniach 10-latka i 11-latka, którzy wyszli z placówki opiekuńczej Bytomku.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
8: W niedzielę słuchacie Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11. Czas na wiadomości.
9: 10-11-latek poszukiwań uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
10: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
9: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Alexem de Minaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Na razie trochę słońca, trochę deszczu, ale po południu to w centrum kraju i na zachodzie może popadać już konkretnie. Jeszcze w miarę ciepło, 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na południu kraju, najcieplej 24 w Rzeszowie.

A co nas czeka w najbliższym czasie? Powiem o tym, jaka będzie pogoda na początku kalendarzowej jesieni, a także co znaczy... A no właśnie, a to w związku z 30-leciem wydania pierwszej płyty zespołu Spice Girls. Czy ja mogę jeszcze raz panią poprosić o... Kasper Sosnowski, witam pięknie i to gramy.

Anastasia w Radiu Złote Przeboje, a teraz pogoda na najbliższy jesienny tydzień, bo przypomnę, że kalendarzowa jesień od środy. No, będzie trochę chłodniej w te najbliższe dni, 13 stopni na południu. Trochę poświeci słońce, trochę popada deszcz, a w drugiej połowie tygodnia już cieplej, a w następny weekend sporo słońca i znów nawet 22 stopnie na termometrach. Także znów załatwiłem jak trzeba. No to porcja pozytywnych informacji za nami. O prognozach cen paliw po weekendzie może nie będę mówił. John Paul Young teraz.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Ogłoszenie płatne. Jesienią częściej pytamy, co może wspierać prawidłowe funkcjonowanie odporności, ale jak wybierać suplementy świadomie?
6: Zacząć nie od obietnic, tylko od jakości. Suplement ma uzupełniać zbilansowaną dietę, dlatego warto sprawdzić skład, pochodzenie surowców i dokumentację.
5: Czyli nie wierzyć na słowo?
6: Dokładnie. Ładne hasło nie jest jeszcze dowodem. Liczy się to, co producent potrafi pokazać. Wyniki analiz, informacje o surowcach i sposób kontroli jakości.
5: I są tacy producenci suplementów diety?
6: Na przykład Biowen udostępnia wyniki badań laboratoryjnych swoich produktów na stronie Biowen.eu. Formuły są opracowywane bez zbędnych wypełniaczy, a jakość kontrolowana między innymi pod kątem czystości.
5: Co zatem wrzucamy do organizmu na jesień?
6: Zbilansowaną dietę, codzienne dobre nawyki, a jeśli sięgamy po suplement, wybierajmy przejrzystą formułę i sprawdzone surowce.
5: Dziękuję za rozmowę.
6: Biowen. Suplementy pod kontrolą. Wyniki badań znajdziesz na biowen.eu.
7: To było ogłoszenie płatne.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Counting Crew w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka,
0: w której świętujemy wydanie najpopularniejszej płyty kobiecego zespołu w historii Spice, zespołu Spice Girls, który za długo zresztą na scenie nie podziałał. Przed nami wyjątkowo nagranie Viva Forever, które pochodzi akurat z drugiej płyty, gdzie panie też miały co najmniej trzy wielkie przeboje: Spice Up Your Life, Stop czy właśnie Viva Forever. I to jest ostatni przebój nagrany po raptem trzech latach działalności z Jerry Halliwell, która odeszła z zespołu. Nawet się już do teledysku tej piosenki nie załapała i trzeba ją było w sprytny sposób zanimować jaką wróżkę i dokleić. Udało się, a panie niemal dekadę później jeszcze na chwilę w komplecie się na scenie spotkały. Viva Forever i Spice Girls.

0: Uwaga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Podobno w afrykańskim języku bęba, słowo kaoma oznacza mały, tradycyjny bęben. To Kaoma i Lambada w radiu Złote Przeboje, zespół założony przez dwóch francuskich producentów muzycznych. Chcieliśmy stworzyć taką formację, która będzie dawała ludziom szczęście i radość na twarzy. No i chyba to im się udało. Za 11 minut będzie 13:00, tu radio Złote Przeboje.

0: Boje w to niedzielne popołudnie, to teraz posłuchajcie, jak jedna z polskich gwiazd spędza czas wolny pomiędzy koncertami.
1: Lubię bardzo czytać, może za mało czytałam, jak byłam młodsza i teraz nadrabiam zaległości, a że tych książek jest tyle po prostu, to w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że na pewno wszystkiego, nie dowiem się wszystkiego, sport to tyle o ile, żeby dbać o siebie, o kondycję i ćwiczyć oddech jogowski, może własną astmą, to trzeba troszeczkę o ten oddech też zadbać, o zdrowie.
0: Mam nadzieję, że ten głos rozpoznaliście bez problemu. To Urszula, to będzie niebo dla ciebie w Radiu Złote Przeboje.

0: delektuje się razem z wami tymi najpiękniejszymi kawałkami lat 80. i 90., do których powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radio Złote Przeboje, które punktualnie o 13.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na 3 zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Paliwo coraz droższe, już w tym tygodniu może pobić historyczny rekord. Burze i silny wiatr są alerty, pogoda gwałtowna także jutro. Młoda Chinka rewelacją w pływaniu wygrała Igrzyska Azjatyckie i szykuje się na faworytkę Igrzysk w Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polacy mierzą się z drożającymi cenami paliw na stacjach, a to już 9 zł za diesla i 8 za benzynę 95. Sytuację determinują wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rząd deklaruje, że chce wprowadzić działania osłonowe, ale ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych nadal leży na biurku prezydenta. Skarży się Andrzej Szejna z Lewicy.
14: Warto, żeby prezydent Karol Nawrocki i opozycja nam tym nie przeszkadzały.
13: Działania rządu krytykuje opozycja Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus, mówi tak.
15: Odpowiedzialny za to jest rząd Donalda Tuska i niech się w końcu wezmą do roboty, a nie przepisują te same projekty ustaw, żeby przedłużać po prostu tą sytuację.
13: Według ekspertów portalu ePetrol w przyszłym tygodniu ceny diesla będą oscylować w granicach 8,99 zł, 9,28. To najwyższy wynik w historii polskich prognoz. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Żółte alerty obowiązują w części 6 województw, o czym Szymon Kępka.
16: Ostrzeżenia dotyczą m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Burze mogą pojawić się także wcześniej w Warmii i Mazur. Alerty burzowe obowiązują co najmniej do godziny 19. Na wybrzeżu od 15. Dodatkowo obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, które potrwa do poniedziałkowego południa.
13: IMGW nie wyklucza rozszerzenia alertów na kolejne kolejne regiony. Burze spodziewane są także jutro. 13-letnia chińska pływaczka zaskoczyła podczas igrzysk azjatyckich w Nagoi. Młodziutka Yu Zidi zdobyła złoty medal na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Jej wyniki stawiają ją w ścisłym gronie kandydatów do tytułów na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Nastoletnia pływaczka w październiku skończy 14 lat, a już uzyskała jeden z najlepszych wyników na świecie w tym roku. 200 metrów przepłynęła w czasie 2 minut, 5 sekund i 8 setnych sekundy, bijąc przy tym rekord igrzysk azjatyckich.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia sporo pogodnego nieba będzie na południu kraju. Gdzie indziej proszę spodziewać się chmur i przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Olsztynie. Tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. O 13 termometry pokazywały tam 25 stopni. Minuty po godzinie 13. Dzisiaj ważny dzień dla fanów Johna Lennona. Z jakiego powodu, o tym opowiem wam już za kilka minut. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia, a na dobry początek mój jestem kawałek podłogi i Mr. Zub.

Legendarny występ na festiwale Woodstock ugruntował jego pozycję jako międzynarodową gwiazdę muzyki rockowej. Joe Cocker w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 13 minut po godzinie 13. Dziś ważny dzień dla fanów tego artysty. Imagine there's no heaven. Easy. 20 września 1969 roku John Lennon podczas wewnętrznego spotkania oficjalnie ogłosił kolegom, że odchodzi z grupy, prosząc jednocześnie o zachowanie tego w tajemnicy ze względów biznesowych, a rozstanie było podobno efektem m.in. dominacji Paula McCartneya w studiu oraz stała obecność nowej partnerki Johna Lennona, Yoko Ono, przy nagrywaniu. Mamy w to niedzielne popołudnie, podkręcamy wam tempo, weekend jeszcze się nie skończył, więc proszę trochę się zrelaksować przy choćby takich dźwiękach jak ten numer. To September w radiu Złote Przeboje.

wokalistka tego zespołu od lat ceni sobie samotność, bardzo mocno angażuje się w walkę o prawa zwierząt, no i jest radykalną weganką. Chrissy Hynde, czyli zespół Pretenders w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie, to już prawie w pół do drugiej na zegarach. To teraz pora na artystę, który w wolnym czasie lubi spędzać szczególnie w domu, leżąc na kanapie i przerzucając kanały w telewizji. Niedawno przyznał się do tego, dał się również zaskoczyć jako aktor. Zagrał choćby w drugiej części filmu Desperado, czyli Pewnego razu w Meksyku. Przed wami już teraz Enrique Iglesias.

0: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.pl.

Zanim stał się wielką muzyczną gwiazdą, bardzo ciężko pracował fizycznie, zarabiał na życie między innymi jako mleczarz, monter mebli, a także myjąc okna. Shaking Stevens w radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnie. Za 11 minut będzie godzina 14, to teraz pora na zespół, do którego mówi się o nim, że jest Abbą lat 90. No i chyba wszystko już jasne. Ace of Base to będzie powiew takich wakacyjnych wspomnień specjalnie dla Was.

Janusz, Janina Iwański. Wielkie podzielenie w Radiu Złote Przeboje. W wiadomościach o 14:00 mamy dla Was pilne informacje o pogodzie, zatem bądźcie blisko radia.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Fresh. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Reklama. Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Burza i silny wiatr. Są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix skoków narciarskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii Pomorza Przedniego. W tym ostatnim landzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmiany.
4: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może. SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu, ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu. Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
3: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merca. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia tylko na południu kraju będzie pięknie i słonecznie i bez przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej proszę mieć w pogotowiu parasole. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej w Rzeszowie, tam 26. Minutę po godzinie 14:00, sielankowe, niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. W tej godzinie sprawdzimy wspólnie, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. 20 września. A na dobry początek Phil Collins.

młodości poważnie grał w piłkę nożną, był nawet w juniorskiej drużynie klubu Brentford, a do dziś jest wielkim kibicem Celtico Glasgow. Rod Stewart w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. 11 minut po godzinie 14. To sprawdzamy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. To na dobry początek Wielka Brytania, 20 dzień września 1981 roku. To był tam number one na szczytach list. Kate Bush, jej słynna babuszka, 20 września 1985 roku w Stanach Zjednoczonych. Huey Lewis i zespół The News i ich kawałek The Power of Love. Tam gościł na amerykańskiej liście przebojów przez prawie, uwaga, 11 tygodni. That's the power of love. To tyle muzycznej historii, chociaż od niej nie uciekamy, bo teraz bratanki Czerwone Korale w radiu Złote Przeboje, bo tak wam gramy w weekend. Czerwone!

0: Ogłoszenie płatne. Jesień za oknem, deszcz, plecak, cieplejsza kurtka. A jak pani dba wtedy o siebie?
1: Bez wielkiej rewolucji. Pilnuję snu, ruchu i zbilansowanej diety. A kiedy wybieram suplement, chcę wiedzieć, co naprawdę trafia do mojego organizmu.
0: Co pani sprawdza?
1: Skład. Im mniej zbędnych dodatków, tym lepiej. I badania, bo ładna etykieta to dla mnie za mało.
0: Zawsze pani tak dokładnie czyta?
1: Teraz już tak. Kiedyś wybierałam trochę na wyczucie. Dziś wolę poświęcić chwilę i sprawdzić, czy za słowami marki stoją konkretne informacje.
0: I dlatego sięga pani po suplementy diety Bioven.
1: Tak, mogę sprawdzić publicznie dostępne wyniki badań laboratoryjnych na stronie bioven.eu. Mam konkrety, nie cudowne obietnice. Suplement traktuję jako uzupełnienie zbilansowanej diety składnikami wspierającymi prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: Czyli jesień pod kontrolą.
1: Zdecydowanie.
0: Bioven. Suplementy pod kontrolą. Wyniki badań znajdziesz na bioven.eu. To było ogłoszenie płatne.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

Podobno do dziś Szwedzi zakochani są w jej muzyce. To Lutrusia McNeil w radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 15. No to teraz mam dla was wielką niespodziankę. To będzie zespół, który zapewne w latach 80. pojawiał się na niejednej domówce. No i co tu dużo mówić. Do dziś rozkręca także nieźle każdą domową i nie tylko imprezę. Modern Talking już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Auto Promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
17: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
18: Dźgnął ją kilkanaście razy.
19: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
16: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
16: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.

0: podobno ten artysta w latach 80. wydawał fortunę na żele do włosów. To Rick Astley w radiu Złote Przeboje. Patrząc na fryzurę Mariusza Stelmaszczyka, który już pojawił się w studiu Radia Złote Przeboje, no mam wrażenie, że 50 zł to pękło w tygodniu zdecydowanie.
1: Oj nie, właśnie ja nie mam żadnego, tylko codziennie budzę się z inną fryzurą, proszę pana. Dokładnie.
0: Powiedz mi, co po godzinie 16, bo wiem, że będą niespodzianki muzyczne i to z lat 80. i 90., to prawda?
1: To prawda, zgadza się. Otóż będzie o nowym singlu Madonny, który ma pojawić się w przyszłym tygodniu, a po drugie dzisiaj też będziemy trochę świętować, bo równo 30 lat temu swój koncert, jedyny koncert w Polsce zagrał Michael Jackson.
0: Och, no to są powody do świętowania w to niedzielne popołudnie. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownych godzin ze złotymi przebojami wam życzę, a na koniec ode mnie Various Monks i Mai.

0: Sprawił złote przeboje The Police, Message in the Battle, a więc wiadomość w butelce. No bo tak kiedyś się ludzie komunikowali, a dzisiaj wystarczą social media. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę w Radiu Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzimy też pogodę na wieczór, a także na poniedziałek. A potem świetna muzyka i m.in. Lionel Richie. Hello!
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
10: Reklama.
11: Dzień dobry, godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Policja odnalazła zaginionych chłopców z ośrodka w Bytomiu. Groził w internecie premierowi. Jutro ma usłyszeć zarzuty. Populacja największych polskich kotów, rysi, zagrożona. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy wczoraj uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po całej dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują jednocześnie o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. 56-letni mieszkaniec Przemyśla wpadł w ręce policji po tym, jak w internecie miał grozić premierowi Donaldowi Tuskowi. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych film, w którym groził szefowi rządu. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności. Mężczyzna jutro ma usłyszeć zarzuty. Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Niewykluczone, że z lasów północno-wschodniej Polski znikną największe polskie koty, rysie. Wybudowany tam płot graniczny może zagrażać ich i tak bardzo małej populacji. Przyrodnicy zwracają uwagę, że nikt z nimi tych decyzji nie konsultował, o czym Jakub Medek.
13: Profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk rysie w Puszczy Białowieskiej bada od kilkudziesięciu lat i podkreśla, że położona po dwóch stronach polsko-białoruskiej granicy puszcza od dawna była swego rodzaju rysiową wyspą.
14: Co wynika z fragmentacji środowiska? Czego wynikiem jest niska zmienność genetyczna tej populacji, jedna z najniższych w Europie.
13: Nowe osobniki na ten teren docierały głównie z Białorusi. Teraz ich drogę przeciął 5-metrowy płot, a to sprawia, że żyjące w Polsce samice nie mają z kim mieć młodych.
14: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
13: Naukowiec dodaje, że jeśli nic się w kwestii zamknięcia granicy nie zmieni, w perspektywie kilkunastu lat rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną.
12: W Polsce żyje obecnie według różnych szacunków od 200 do 370 osobników.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
17: Pogoda.
18: Dzisiaj wieczorem nie musi, ale może popadać deszcze praktycznie w całym kraju. Natomiast jutro też te przelotne deszcze się pojawią. W poniedziałek też, jeśli chodzi o temperatury, chłodniej. Na południu 13 stopni, w centrum 15, a w okolicach Trójmiasta jutro 16 stopni.
16: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
18: Dzień dobry, 16 minęła, niedzielne popołudnie, część z Was pewnie po rodzinnym obiadku, spacerze, rowerze, czy też innych aktywnościach, no to można się odprężyć przy dobrej muzyce, bo jej nie zabraknie za moment Myslowicy, scenariusz dla moich sąsiadów, a teraz kawałek, który można sobie spokojnie pod nosem zanucić, a nawet nieco głośniej. Hello, Lionel Richie.

I tak to wyglądało, tak to się żyło pod koniec lat 90. Mysłowice, scenariusz dla moich sąsiadów w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, jest szansa, by ta jesień była nie tylko kolorowa za oknem, ale też bardzo muzyczna. Jest szansa na bilety. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat artystycznej działalności. Zagrają koncert w Łodzi już 11 października i mamy dla Was zabawę. Królowie życia w radiu Złote Przeboje. Wystarczy wejść na naszą stronę i odpowiedzieć na pytanie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Wam królowie życia. Śmiało piszcie, czekamy na najciekawsze odpowiedzi, które będziemy nagradzać codziennie od poniedziałku po godzinie 18. A teraz dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: ta promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Zobacz, Stasiu, soku.
17: Gdzie? Nie widzę.
16: No tam, patrz.
17: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
16: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
18: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
17: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
18: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Reklama.
20: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

I słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje, no bo gdzie indziej znajdziecie lata 80. i 90. No właśnie. Natomiast, proszę Państwa, Madonna się nie zatrzymuje. W wakacje ukazał się jej nowy krążek Confessions 2. Wystąpiła podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zaprosiła też do współpracy Sabrina Carpenter czy też Kylie Minogue, a w przyszłym tygodniu ukaże się singiel z inną obecną gwiazdą muzyki pop, czyli Charlie XCX. Jak się okazuje, panie latem spotkały się w Paryżu i tam nawiązały współpracę. No, w takim tempie to może zabraknąć artystów do współpracy z Madonną, no ale jeśli królowej popu chce się nagrywać, występować na żywo, no to my zapraszamy do Polski. Takie moje osobiste życzenie na rok 2027, ale myślę, że też to podzielacie. Dajcie głośnie z Radiem Złote Przeboje. Już teraz kawałek, który pamiętam, że na początku lat 2000 to z głowy nie wychodził mi przy żadnej okazji. Around the World, ATC.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Reklama.

charakterystyczny saksofon, ale się tego dobrze słucha. Do takich kawałków to chce się wracać, tak jak przed chwilą w radiu Złote Przeboje. Na 30 lat minęło jak jeden dzień. Co to było za wydarzenie na warszawskim Bemowie? Dokładnie wtedy 20 września swój pierwszy i ostatni koncert w Polsce zagrał Michael Jackson. No, szał był ogromny. Tak jak tłum, mówi się, że pojawiło się tam ponad 120 tysięcy fanów i nie każdy z biletem. Show było świetne, a ludzie wierzyli, że Michael jeszcze do nas wróci, ale jak z budową Disneylandu w Polsce. Naobiecywał i tyle go widzieli. Zupełnie jak ludzie na aplikacjach randkowych. Ale będąc już poważniejszym, no to na stronie Radia Złote Przeboje macie dokładnie opisaną historię, jak to wyglądało 30 lat temu, kiedy zagrał Michael Jackson. No a teraz odrobina disco. CC Catch.

0: Sebastian Janson, małe szczęścia w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do 17, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości i tam m.in. o piłkarskich emocjach, bo dziś hit Ekstraklasy Legia Jagiellonia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak?
7: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
3: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwym? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
4: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
3: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Klub z Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszu.
5: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz. Teraz będzie tak samo.
3: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17:30.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro popada praktycznie w całym kraju. Będą to przelotne opady deszczu, bo czasem też wyjdzie słońce zza chmur. Natomiast jutro chłodniej niż ostatnio. 13 stopni na południu, w centrum 15 i na północy 16 stopni. Godzina 17 minęła, dzisiaj 20 września i tak sobie zerknąłem do kalendarza świąt nietypowych i znalazłem ogólny polski dzień przedszkolaka, dzień parówki dzisiaj, też dzień parówkożercy i dzień doceniania żony. I za każdym razem, kiedy coś takiego czytam, zastanawiam się, kto tak naprawdę wymyśla te święta i po co. Mariusz Tylmaszczyk melduje się i gram dżem Naiwne Pytania.

Myślę, że ten głos ciężko pomylić z inną wokalistką. To była Tina Turner w Radio Złote Przeboje. No a proszę Państwa, na naszych social mediach jest szansa zgarnąć gadżety Radia Złote Przeboje. Tak jest, codziennie coś się do wygrania. Akcja Złoty Wrzesień. No i tak dzisiaj, wchodząc na Instagrama Radia Złote Przeboje, macie szansę posiadać butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje, a jutro też będzie szansa na termos w sam raz gadżety na jesień, więc śmiało zaglądajcie na Instagrama Radia Złote Przeboje, a już teraz kawałek, który kojarzy mi się, no właśnie, z imprezami, ze studniówką, bo to był czas, kiedy zdawałem maturę, a więc rok 2008, dajcie głośniej, Brother o Brother.

0: pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.

W Radiu Złote Przeboje odrobina elektroniki dla tych, którzy na przykład teraz wracają samochodem do domów, elektroniki prosto z Wielkiej Brytanii, a z kolei teraz przeskakujemy nieco dalej do Australii, bo jeśli oglądaliście na wakacje dokumenty o Kylie Minogue, to tam możecie się dowiedzieć, że wokalistka bardzo dużo zawdzięcza swojemu byłemu chłopakowi, Michaelowi Hutchensowi z INXS. No, związek trwał dosyć krótko, ale jak sama powtarzała, to była jedyna osoba wówczas na początku lat 90., która w nią wierzyła i to ciągle powtarzała i dzięki temu poszła swoją drogą. No to my posłuchajmy początków Kylie Minogue już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
15: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
20: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
21: Ty, ale akcja!
20: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
21: A jak?
20: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
22: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
23: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm, dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy

Jak to często prezenterzy radiowi mówią, że to piosenka dla podróżujących, ale ja przyznam, że nikomu nie życzę, żeby to był tylko one-way ticket. W Radiu Złote Przeboje przed chwilą kawałek, który myślę, że słuchaliście bardzo, bardzo głośno. A proszę Państwa, to jest dopiero informacja. Muzyk znany z takich kawałków jak When You Say Nothing At All, Life Is Roller Coaster, czy też przede wszystkim zespołu Boyzone, a więc Ronan Keating zagra w Warszawie 21 września, ale 2027 roku, więc macie czas spokojnie. To nie jutro. Ronan Keating zagra za rok w Warszawie, więc myślę, że już gdzieś tam w kalendarzu można sobie zapisać. Blue Lagoon teraz. Dajcie głośniej. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Nasz ostatni taniec, jak dobrze patrzę na zegarek, to za moment godzina 18 i tylko sprawdzone wiadomości oraz też pogoda na poniedziałek. A potem też wracam ze świetną muzyką, bo będzie czego słuchać. Celine Dion, Budka Suflera, czy też No Mercy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Reklama.
12: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Popsuty pociąg i utrudnienia na szlaku Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Rosja narzeka na cyberataki w trakcie trwających wyborów. Studenci nie są ubezpieczeni z automatu. Podpowiadamy, co muszą zrobić po rozpoczęciu roku akademickiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pociągi kursują z opóźnieniami między Dworcem Wschodnim i Zachodnim w Warszawie. Powodem jest awaria składu SKM na stacji Warszawa Powiśle. Awaria jest już usunięta. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Aktualnie opóźnienia pociągów wynoszą około pół godziny. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś trzeci główny dzień tych wyborów, w których, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina, jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać także prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wnarska.
14: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
15: Nie dzieje się to automatycznie.
14: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
15: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
14: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
13: Ale nie dzieje się to automatycznie. Studenci muszą złożyć wniosek w dziekanacie.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Jutro wychodząc do pracy lepiej mieć ze sobą jakiś parasol, ponieważ w każdej chwili może popadać deszcz i to praktycznie w całym kraju. Jutro na termometrach 13 stopni na południu, około 15 w centrum i na północy 16. Dzień dobry wieczór, godzina 18 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę zagram dla Was na pewno Bonnie Tyler, będzie Celine Dion czy też No Mercy oraz pojawi się gość Mietek Jurecki z zespołu Budka Suflera, który zdradzi Wam, że kiedyś popełnił muzykę do dosyć popularnego polskiego serialu. Jakiego? No to się sprawa wyjaśni niebawem.

0: Jak ktoś jedzie samochodem, to jak znalazł kawałek. Radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru, a dziś też spotkanie z Mietkiem Jureckim z zespołu Budka Suflera, który tak opowiada o piosence, a w zasadzie o muzyce, do dosyć znanego polskiego serialu.
1: To dzieło przypadku. Po prostu w momencie, kiedy pogodziliśmy się z Olewiczem, bo on kiedyś tam całą płytę mi kolejną napisał, ale w taki sposób innym językiem niż się mówi. I prosiłem go, żeby mi to zmienił, on nie chciał mi tego zmienić, więc na 5 lat daliśmy sobie spokój. No ale potem, to chyba z Budką mieliśmy albo 20, albo 25-lecie istnienia i po dwóch koncertach w sali kongresowej tutaj w Warszawie, w Holiday Inn, teraz to chyba jest Mercure Hotel, tam zrobiliśmy balangę dla wszystkich, którzy brali udział w pracy na rzecz Budki Suflera. Olewicz też napisał ileś tekstów, więc on przyszedł, stanął tak pod ścianą, patrzył na mnie, zdrajca. No ale w końcu mówię, Boguś, daj spokój. Tak, no jakoś. No i w każdym razie Wojtek Gąsowski, z którym zresztą grałem jeszcze w zespole Test kiedyś dawno temu, prosił, żebym mu napisał jakieś piosenki na jego płytę. Wysłałem mu jedną, to zadzwonił mu, jeszcze 5 mi takich napisze. Mówię, to się tak nie da. No ale w każdym razie potem tutaj w jakimś hotelu, jak była promocja, ale taka w ogóle gala wielka, konferansjer, mówię, szanowni państwo, ambasador Włoch z małżonką, tutaj w ogóle. No i myśmy tam grali z Darkiem Kozakiewiczem, bo tam z nim tam nagrywaliśmy tak tą płytę. No i wtedy ówczesna pani dyrektor programu drugiego poszła do tego Gąsowskiego, mówi, Wojtuś, czyja to jest ta piosenka taka, ta wolna, spokojna? On mówi, to Mietka Jureckiego. Dobra, my tutaj będziemy robić taki nowy serial, M jak miłość się będzie nazywać, to niech on napisze coś takiego, tylko mniej przebojowego, żeby nie odwracało uwagi od akcji.
0: Okej. No dobrze, ale w Radiu Złote Przeboje to wróćmy do Budki Suflera. Już teraz rock and roll na dobry początek.

numer w sam raz na taki niedzielny, jesienny wieczór. Piękny głos Celine Dion, Because You Love Me. Też Celine Dion życzymy jak zawsze wszystkiego dobrego. Dużo, dużo zdrowia. Celine Dion w Radiu Złote Przeboje. A wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie ten niedzielny wieczór, czy jesteście w podróży, czy też w domu, to aplikacja Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach może się przydać, bo wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, to jesteście blisko takich właśnie kawałków, czyli najlepszych kawałków lat 80. i 90., które gramy dla was w Radiu Złote Przeboje. A żeby nie być gołosłownym, już teraz Bonnie Tyler.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: Shake Stevens w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w tej chwili Robert Gawliński z zespołu Wilki tak opowiada o początkach tej grupy.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu.

Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
2: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
16: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
15: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
17: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
18: Czas płynie szybko, bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Mariusz Estelmaszczyk, kłaniam się ponownie i obiecuję, że niebawem pojawi się Jan Borysewicz z Lady Punk, z którym to powspominamy trochę lata 80. Zagram dla was też Madonnę i już teraz Mother Talking.

0: Madonna w Radiu Złote Przeboje, która w przyszłym tygodniu wydaje singiel z Charlie XCX, a więc z obecną gwiazdą muzyki pop, więc jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, jak będzie brzmiał ten remiks, bo to ma być remiks. Natomiast proszę Państwa, teraz w Radiu Złote Przeboje wspominamy lata 80. z Janem Borysewiczem z Lady Punk.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zamoscami, wiesz, to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz. To było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku
0: też o tym pogadam.
1: Na Netflixie. Także, no wiesz, no, były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do Janka Borysewicza jeszcze wrócimy. Teraz Marek Kościkiewicz, Tylko Błękit.

0: zrobiło się tanecznie, ale w niedzielę też można mieć przecież dobry humor, prawda? I to w niedzielę wieczorem, kiedy część z nas jutro musi wstać rano do pracy. Natomiast, proszę Państwa, wracamy do Jana Borysewicza z zespołu Lady Punk, który tak opowiada o zbliżającej się premierze filmu o nim samym.
1: To będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
2: Tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest. Natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty. Sam zagrałem małą rulkę w tym filmie. Do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę. Rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
0: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
1: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
0: No tak, radę, dokładnie.
1: Ale ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
0: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
1: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
0: Okej, żeby mieć święty spokój.
1: Teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić i to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A film Mniej Obcy ma pojawić się na początku października, więc naprawdę jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Do Janka Borysewicza jeszcze dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wrócimy, a w tej chwili Sinéad O'Connor.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.

0: Human League w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz o stylówkach zespołu Lady Punk opowiada Janek Borysewicz. Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałaś się tym...
1: Wszyscy byli tego samego wzrostu, tak.
0: Bo kiedyś mnie Olaf Deliglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
1: No z Apteką to mógł być, tak.
0: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. I powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
1: Ale coś w tym jest, wiesz.
0: No. Będziemy fajnie.

0: taką jeansową w ogóle, tak, ja to miałem, kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
0: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat, wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce, ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
2: Co by nie mówić panom, z Lady Punk stylu nigdy nie można było odmówić. Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i miłe resztki weekendu wam życzę. Kaja na językach, trzymajcie się, cześć.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
6: Właśnie, tydzień w Legnicy, czas zacząć. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i zapraszam do słuchania, bo będziecie mogli na przykład dowiedzieć się, na co warto wybrać się do Centrum Witelona w trakcie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, który startuje u nas w Legnicy już w poniedziałek. Posłuchacie też u nas o spółdzielniach energetycznych, czy o filmach nagrywanych ostatnio i tych, które będą dopiero nagrywane w Legnicy i na Dolnym Śląsku. Zaczynamy jednak od zapowiedzi koncertowych, a na rozmowy zaprasza Maciej Czujko.
5: Co jest grane w Legnicy?
7: Paweł Jurczyk, Legnickie Centrum Kultury. Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na pierwszy koncert klubowy, który organizujemy 17 października w sobotę. Tradycyjnie już, tak jak przez wiele lat, z pewną tam przerwą w klubie Spiżarnia. Będzie to klasyczna impreza klubowa, mówię w tym sensie klasyczna, jakby w naszym takim wykonaniu, które organizujemy od wielu, wielu lat, na zasadzie, że gra kilka zespołów danego wieczora. Są to zespoły, które akurat w tym przypadku tego koncertu generalnie grają ostrą muzykę i jest tutaj, można powiedzieć, że w miarę jednorodnie, chociaż są klimaty od hardkorowych po metalowe, ale ta jedna zasada, co mówię, że taki klasyczny koncert klubowy, czyli że spotykają się trzy zespoły na innej scenie i tak jak często staramy się, chociaż to nie zawsze się udaje, żeby na danym koncercie wystąpiły grupy z różnych regionów. I tu jest imprezę rozpocznie przedstawiciel z Legnicy, młoda ekipa, chociaż to grają już któryś z koncertów i wcześniej zapowiadając ich koncert, chodzi o zespół Helldivers. Zawsze powtarzamy, że młoda, świeża krew, ale i miesiące, a można powiedzieć, że w ich przypadku lata lecą, to już nie jest ta młodzież, która jeszcze w którymś momencie na pierwszych koncertach dwa lata temu była niepełnoletnia. Tutaj nie tylko, że stają się pełnoletnimi w sensie jako ludzie osobami, ale tak samo zbierają coraz większe doświadczenie, co też świadczy, pomimo tego, że dopiero szykują się do debiutanckiej płyty, która jest w trakcie przygotowywania, ale te sygnały o ich, myślę, że naprawdę ciekawym podejściu do muzyki death metalowej, thrash metalowej, tą energię, jaką młodzieńczą energię, spontaniczność, jaką wkładają, na tyle chyba zyskały już uznanie nie tylko tutaj na tych naszych lokalnych koncertach, bo wcale bym się nie pomylił, jeżeli bym stwierdził, że chyba już zdążyli zagrać więcej koncertów poza Legnicą, co nieczęsto się zdarza, szczególnie właśnie młodym, początkującym zespołom z danej miejscowości, czyli w tym przypadku z Legnicy, gdzie często jest tak, że przez wiele miesięcy albo przez wiele lat zespół, nowy projekt gra generalnie na tak zwanych swoich śmieciach, a często jest problem z pokazaniem się gdzieś dalej. Helldivers z Legnicy, chociaż tutaj też trzeba powiedzieć, że to nie jest stricto tylko skład legnicki, bo na pozycji wokalu jest osoba z Bolesławca, czyli tutaj można powiedzieć te dawne, szeroko rozumiane zagłębie miedziowe jak najbardziej się kłania, jeżeli by to ująć w takim aspekcie gospodarczo-administracyjnym. Wracając do tematu, grali już ileś koncertów, szykują się do tej debiutanckiej płyty. Nie wiem, czy akurat czy w dniu koncertu, czyli 17 października, czy ta debiutancka epka będzie już dostępna, to się wszystko okaże. Wiadomo, to się jest jakiś cykl produkcyjny, ale tutaj serdecznie zapraszamy. Zresztą no, bywalców Legnicy na wcześniejsze koncerty z udziałem Helldivers, to pewnie w jakiś sposób nie trzeba specjalnie namawiać, dlatego że już myślę, że sobie patrząc po widowni na ich wcześniejszych koncertach, na reakcji wyrobili sobie swoją, czy zgromadzili swoją wierną grupę fanów. Po nich wystąpi kolejny zespół, czyli właśnie tak jak wspominałem o tym takim klasycznym układzie koncertu, czyli najpierw zespół jako gospodarz, współgospodarz zespół z Legnicy, następnie wystąpi grupa z naszego regionu szeroko rozumianego z Dolnego Śląska, zespół Kreatura, który ma siedzibę w Michałowie, a po wielu, wielu próbach, myślę, że po ostatnich miesiącach patrząc na ich skład, w jaki sposób się ustabilizowała sytuacja, dlatego że no tak jak w przypadku wielu zespołów, nowych projektów bardzo często jest, że następują perturbacje personalne, które w jakiś sposób no, wpływają na działalność, na płynność w działalności zespołu. W tym przypadku skład się ustabilizował, być może kosztem tego, że nie jest to zespół, tak jak powiedziałem na początku, z Michałowa. W Michałowie mają swoją siedzibę, z Michałowa pochodzi jeden z muzyków, można powiedzieć, że lider kapeli, tam też odbywają próby, ale pozostali muzycy pochodzą z różnych miejscowości na terenie Dolnego Śląska, jak z Leśnej, z Chocianowa, Nowa i Schojnowa, więc praktycznie chyba, jeżeli bym się nie pomylił, to chyba każdy z muzyków pochodzi z innego miasta. Zakładam, że będzie są to komplikacje z dojazdami już na same próby, ale w dzisiejszych czasach mobilność o wiele, wiele poprawiła się. Tu nie ma co wspominać nawet i zaczynać tematu z przeszłości, lata 80. czy nawet 90., gdzie jednak mało kto miał swój prywatny środek transportu i wszystko opierało się na publicznym transporcie, chociaż no, nie da się ukryć, że w tamtych latach 80., 90. czy wcześniejszych, no ten transport publiczny był na pewno lepiej rozwinięty, no ale to też jakby sytuacja. No już kończąc tutaj ten wątek i czyli mamy dwa zespoły, Helldivers, Kreatura, a zwieńczeniem tego wieczoru będzie zaproszony zespół z Pomorza, ze Szczecina, grupa pod nazwą WPC, West Pomeranian Crew.
6: U nas zapowiedzi koncertowe i nie porzucamy tego tematu, choć zmieniamy gatunek.
5: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
8: Dzień dobry, Michał Przechera, Legnickie Centrum Kultury, witam serdecznie.
9: Tak się ostatnio składa, ostatnimi miesiącami, że przede wszystkim o muzyce klasycznej mówimy. Dzisiaj też tak będzie?
8: Dzisiaj będziemy właściwie tylko o muzyce klasycznej mówić, ponieważ nowy sezon to nowe atrakcje w Legnickim Centrum Kultury i będą to koncerty doskonale znane i lubiane, aczkolwiek muzyki, której będziemy mieli okazję usłyszeć, jeszcze w Legnicy nie było. Może zaczniemy od legnickich wieczorów organowych, które wciąż trwają i czekamy jeszcze na koncert finałowy. Jak zwykle co roku, tradycyjnie profesor Andrzej Chorosiński zaprezentuje dzieła, które no, ukształtowały muzykę organową i które myślę w Legnicy na pięknych organach Weiglego będą brzmiały z ogromną, ogromną potęgą, bo będzie Mozart, będzie Chopin, będzie Służyński, będzie Händel, także to nazwiska, które naprawdę warto sobie odświeżyć, jeśli ktoś może nie zna tych dzieł, no to naprawdę warto się przejść do Kościoła Mariackiego. Tym bardziej, no, jak sama nazwa wskazuje, słowo i muzyka, oprócz tej niewątpliwie bardzo jakościowej i ciekawej muzyki klasycznej, usłyszymy też wiersze recytowane tradycyjnie przez znanego aktora Michała Chorosińskiego. Także myślę, że to święto muzyki i słowa po raz kolejny rozgrzeje tę klasyczną Legnicę. Ale to nie wszystko, ponieważ legnickie wieczory organowe paradoksalnie nie skończą się razem z koncertem finałowym, tylko jeszcze koncert finałowy będzie się 13 października, tak w ramach tutaj informacji dokładnej. Natomiast 8 listopada to będzie koncert specjalny Muzykę Śląskich Synagog, połączony też z premierą płyty. Muzyka żydowska była już prezentowana w ramach różnych koncertów organowych w Legnicy. No i Jakub Stefek, to jest taki organista, którego już mieliśmy okazję słyszeć chociażby na Legnickim Konwersatorium Organowym, On tym razem zaprezentuje właśnie te różne mniej znane żydowskie utwory, ale oprócz tego też będzie to połączone z wokalem. Będzie tenor, będzie sopran, a oprócz tego zespół Match Match Ensemble. Także to muzyczne dziedzictwo dawnych śląskich synagog rozbrzmi w Kościele Mariackim. I myślę, że jako takie ukoronowanie wieczorów organowych będzie też ciekawym podejściem. No, wiadomo, jaka jest sytuacja polityczna obecnie na świecie i też przez to często kultura cierpi. Natomiast abstrahując, odcinając się nieco od tych wszystkich takich spraw ideologiczno-politycznych, myślę, że po prostu warto w ten świat muzyki żydowskiej się zagłębić, bo to jest po prostu bardzo, bardzo ciekawe granie i takie no, paradoksalnie raczej mało znane.
9: Tak. Czy to wszystko, czy jeszcze jakiś koncert nas czeka taki klasyczny właśnie?
8: Jeśli chodzi o koncerty klasyczne, to dopiero się rozgrzewamy, ponieważ już rozpoczęliśmy we wrześniu nowy sezon Filharmonii w Królewskiej i był koncert przybliżający twórczość Astora Piazzolli. No i koncerty Filharmonii Sudeckiej, chciałoby się powiedzieć gościnne, ale właściwie Filharmonia Sudecka już na tyle dobrze się osadziła w tej naszej sali królewskiej, że śmiało można powiedzieć, że te mecze są grane w domu. Także kolejne koncerty Filharmonii Królewskiej odbędą się w listopadzie, w październiku, w listopadzie i w grudniu, czyli każdy miesiąc przyniesie coś nowego. W październiku usłyszymy, no to może taki najmniej klasyczny koncert, chociaż w wykonaniu orkiestry, ale to będzie Made in Hollywood. John Williams, bardzo, bardzo znany kompozytor soundtracków, muzyka do takich filmów jak Gwiezdne Wojny, Lista Schindlera, E.T. czy Hook, także no, rozbrzmi tutaj dużo takich klasycznych filmowych utworów właśnie w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej, dyrygowanej przez Christophera Russella. Tu można sobie język połamać na tym nazwisku, ale tutaj będziemy mieli taki właśnie też zagraniczny akcent.
6: A zapraszał na te koncerty w rozmowie z Maciejem Czujko Michał Przehera z Legnickiego Centrum Kultury. Tymczasem już teraz Grzegorz Pałka zaprasza Was na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ciągu ostatnich dni.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
10: Do 25 września mieszkańcy Legnicy mogą wybierać spośród 44 projektów, jakie zakwalifikowały się do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Głosujemy elektronicznie albo w punkcie w Wydziale Aktywności Lokalnej i Promocji Miasta. Legnicy policjanci apelują do działkowców, by nie pozostawiali w altanach wartościowych przedmiotów, takich jak elektronarzędzia, rowery czy sprzęt RTV. Dłuższa nieobecność sprzyja kradzieżom. Magda Tkaczyk.
11: Zabezpieczajmy drzwi i okna solidnymi zamkami, oznakujmy swoje narzędzia lub sprzęt. Na przykład inicjałami radzą legnicy policjanci. To ułatwi identyfikację w przypadku odzyskania. Jeśli to możliwe, stosujmy dodatkowe zabezpieczenia, na przykład kraty czy alarmy. Reagujmy, gdy zauważymy podejrzane osoby w rejonie ogródków działkowych.
10: Czujne oko sąsiada to także bardzo ważne zabezpieczenie. Remont nawierzchni na działkowej na odcinku około 600 metrów od przejazdu kolejowego do krzyżówki z Chojnowską to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych tego roku, podkreślił w mediach społecznościowych prezydent Legnicy. Jest nowa nawierzchnia, częściowy remont chodników, ale i doświetlenie przejścia dla pieszych.
5: Wtorek.
10: Nielegalnie składowane odpady w powiecie jaworskim, potwierdził wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. To po wykonaniu 16 wykopów w pobliżu wyrobiska pogórniczego. Paweł Chudzio.
12: W wyniku prowadzonych odkrywek w 14 miejscach potwierdzono zdeponowanie odpadów, głównie komunalnych i budowlanych, na obszarze około 30 arów. Złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na przetwarzaniu odpadów w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powierzchni ziemi i zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.
10: Grozi za to do 10 lat więzienia. Do 27 września mieszkańcy Lubina mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie dotyczące przyszłego rozwoju miasta. Mowa o planie ogólnym, który będzie mieć wpływ m.in. na przyszłą zabudowę, inwestycje, tereny zielone i infrastrukturę w Lubinie. 1500 zł mandatu dostał kierowca, który potrącił 14-letniego rowerzystę. Chłopiec z kolegą jechał drogą rowerową i chodnikiem przy Bielańskiej. Kierujący Toyotą nie ustąpił pierwszeństwa. Na szczęście potrącony nastolatek nie odniósł obrażeń.
5: Środa.
10: Powiat Legnicki stopniowo wdraża nowy system wsparcia opieki długoterminowej. długoterminowej, opowie o nim Agnieszka Pędzik.
13: Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu Legnickiego jest koordynatorem wsparcia seniorów. Joanna Bałasz, dyrektor centrum, pełni funkcję lokalnego koordynatora do spraw opieki długoterminowej. Czytamy na stronie Starostwa Powiatowego. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie wsparcia mieszkańców będzie realizowane przez punkt usług środowiskowych oraz koordynatorki usług społecznych.
10: Do końca roku centrum stworzy lokalną sieć współpracy oraz szczegółową mapę dostępnego wsparcia na naszym terenie. Ruszają prace na kolejnych legnickich ulicach. Rozpoczęły się roboty na Orzeszkowej od Grunwaldzkiej do Rataja. W pierwszym etapie rozbiórka oraz regulacja kamiennych krawężników. Prace obejmą też ulicę Wojska Polskiego od Grabskiego do Grunwaldzkiej, gdzie wykonywana jest rozbiórka nawierzchni i regulacja krawężników.
5: Czwartek.
10: Legnica dołączyła do ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Małgorzata Mura.
14: W przedszkolach powstają skrzynki zaufania i kosze złości do nauki radzenia sobie z trudnymi emocjami. Szkoły średnie stawiają na realne wsparcie psychologiczne, od skrzynek Safe Space po warsztaty, co siedzi w głowie hejtera. Organizowane są też sportowe turnieje walki z wykluczeniem i zawieszane szkolne mapy pomocy, by każdy uczeń wiedział, gdzie może szukać wsparcia.
10: Wielki finał 19 listopada, w Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. Trwa głosowanie na projekty w tegorocznym legnickim budżecie obywatelskim. Do piątku 25 września możemy wybierać spośród 44 projektów. Wysokość środków przewidzianych na projekt obszarowy wynosi 500 tysięcy złotych, a na ogólnomiejski to kwota 1 000 000 złotych.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
6: O bezpieczeństwie energetycznym Dolnego Śląska będzie teraz w programie Tydzień w Legnicy i jest ku temu powód. Niecałe 3 miesiące potrwa sprawdzanie naszego zapotrzebowania na energię, potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz możliwości jej używania i magazynowania. Tłumaczy marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
5: Istotne dla Dolnego Śląska.
15: Bezpieczeństwo energetyczne w dzisiejszych czasach nabiera takiego podwójnego znaczenia. Ale to, co jest istotne, to skoordynowanie działań w tym obszarze. Dzisiaj bezpieczeństwo energetyczne opiera się na instytucjach państwowych, takich jak chociażby w naszym regionie, w naszym województwie Tauron, ale też dużo w sprawach energetyki mają do powiedzenia samorządy. Stąd pomysł, koncepcja na wsparcie tego obszaru i spotykamy się w tematyce spółdzielni energetycznych. W naszej opinii, w ocenie samorządu województwa dolnośląskiego jest to doskonałe narzędzie do tego, żeby dobrze zarządzać energią. Jako samorząd województwa dolnośląskiego wskazaliśmy sobie za cel przeprowadzenie w kilku wskaźnikowych gminach na Dolnym Śląsku pilotażowego projektu, swoistego rodzaju raportów, audytów, które z jednej strony mają zdiagnozować potrzeby, zdiagnozować możliwości, ale też wskazać kierunki tym wskaźnikowym samorządom rozwoju energetyki odnawialnej w oparciu o określone źródła energii. Jak wiemy, mamy ich kilka. Jest to fotowoltaika, energia pochodząca z wiatru, wody, ale też biogazu. Są też kwestie związane z magazynowaniem energii i zarządzaniem. I takie analizy zasadności będą przeprowadzone, takie raporty będą przeprowadzone w pięciu wskaźnikowych gminach z różnych części naszego województwa, ale też z różnej wielkości samorządów, tak aby ta grupa samorządowa, grupa gmin była reprezentatywna. Wyłonieni na podstawie ankiet, na podstawie zainteresowania, wykazania inicjatywy, będą w tych gminach prowadzone właśnie te audyty, analizy, będą nakreślane te kierunki. Jest również raport całościowy, to jest 6. opracowanie, które będzie w ramach tego zamówienia publicznego zrealizowane. Raport końcowy, który przedstawi, wskaże kierunki dla rozwoju tego typu aktywności w całym województwie na podstawie tych badań, które będą przeprowadzane właśnie w samorządach. W skrócie może, też w uproszczeniu, spółdzielnia energetyczna to wytwarzanie energii, ale też jej konsumowanie, to obniżenie kosztów energii, bardziej efektywne wykorzystanie tej energii, wskazanie też ścieżki samorządom, jak ją efektywnie wykorzystać. Wartość tego zadania na początek to jest kwota 250 tysięcy złotych, niespełna. Nie jest to wygórowana kwota, ale ma zainicjować, zainspirować, pokazać, wskazać kierunki. Czyli to jest taki pierwszy krok do tego, żeby w tych gminach rozpocząć aktywną pracę na rzecz obniżenia kosztów energii, pokazać tą ścieżkę, ale to jest też pierwszy krok do tego, żeby zachęcić kolejne samorządy, jeżeli ten proces, ta procedura nam wyjdzie, mówiąc wprost, się uda, będą dobre efekty, taką walidację przeprowadzimy, będziemy zachęcać, czy możliwe, że będziemy ogłaszać kolejne konkursy dla kolejnych samorządów, tak żeby to działanie skutecznie na Dolnym Śląsku wdrożyć.
6: Sprawdzany energetycznie będzie więc cały Dolny Śląsk, ale też konkretnie 5 gmin. Nie ma wśród nich Legnicy, ale jest za to pobliska nam gmina Wądroże Wielkie oraz Syców, Mirsk, Niemcza i Zagrodno. Mówi wójt gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka.
16: Z punktu widzenia samorządowca to bardzo ważne wziąć udział w tego typu projekcie. Bardzo się cieszę, że gmina Wądroże Wielkie znalazła się wśród jednych gmin zakwalifikowanych do tego pilota, ponieważ analiza, która zostanie przeprowadzona, da nam takie wyraźne informacje, jak mamy dalej postępować, żeby z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo energetyczne naszym mieszkańcom, ale z drugiej strony też ograniczyć koszty, które są ogromne. W tej chwili płacimy bardzo duże kwoty za rachunki. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ta analiza pokazała, że ta spółdzielnia energetyczna jest najbardziej zasadna w naszej gminie. Jeżeli nie będziemy w stanie utworzyć ją sami, to chcielibyśmy przystąpić do takiej spółdzielni energetycznej, utworzyć ją wspólnie z innymi samorządowcami, ponieważ to też daje nam takie możliwości rozwoju na przyszłość. Chcemy też być proekologiczni. Dzisiaj są światowe trendy, żeby takie projekty realizować i bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tym projekcie.
6: W pracę zaangażowany jest również dystrybutor energii, firma Tauron. Mówi dyrektor Tauron Dystrybucja SA Janusz Pisarek.
17: To nie tylko samorządowcom i mieszkańcom naszych gmin zależy na tym, żeby takie projekty badać, żeby te pilotaże przynosiły konkretne efekty, bo my chcemy wiedzieć, jak one zadziałają, jak budować spółdzielnię energetyczną w oparciu o jakie źródła, o jakie możliwości w gminach możemy te źródła dywersyfikować, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zapewnili samowystarczalność tak naprawdę, bo do tego powinniśmy zmierzać. Oczywiście ta droga może być długa i w pierwszych projektach mogą to być PV-ki, czyli generalnie źródła najpopularniejsze, potem mogą powstać magazyny, mogą powstać biogazownie. Możemy to oprzeć o wiatraki, część gmin ma też wodę, więc można generalnie dywersyfikować te źródła po to, żeby do takiej samowystarczalności doprowadzić. Dobrze zbilansowana spółdzielnia energetyczna powinna mieć ten efekt zapewnienia energii w dobrej cenie przez całą dobę, bo tak naprawdę byłby to idealny świat i do tego będziemy zmierzać w rozważaniach. Natomiast z punktu widzenia operatora my z przyjemnością się włączyliśmy do tego projektu, bo generalnie my jesteśmy zainteresowani też stabilnym tworem technicznym w postaci urządzeń, które będą wchodziły w grupę spółdzielni energetycznych po to, żeby stabilizować też sieć. My nie chcemy tutaj ograniczać nikogo takimi projektami i możliwościami przyłączenia, natomiast bardzo nam zależy na tym, żeby spółdzielnia energetyczna była fajnym tworem stabilnej sieci energetycznej wewnętrznej. To, że nie będą pobierali tak dużych ilości energii z naszej sieci, to nie jest problem dla nas. My generalnie to rozumiemy i te potrzeby też szanujemy. Natomiast my nie chcemy, żeby źródła wytwarzania wpływały na sieć tak mocno, żebyśmy musieli taką spółdzielnię redysponować. To takie mocne słowo, które w systemie istnieje, bo generalnie ta energia czy z wiatru, czy z wody, czy ze słońca jest tak naprawdę dana nam za darmo i powinniśmy ją tak gospodarować, żeby nie trzeba było tego ograniczać i tak naprawdę puszczać tej pary w gwizdek. Więc bardzo fajny projekt, wydaje mi się, że będą efekty bardzo ciekawe tego. Natomiast co jest istotne w tym projekcie? Instytut otrzymał od nas sporo informacji o rzeczywistych obiektach, czyli pracujemy na rzeczywistych zużyciach chwilowych, mamy całą dobę, cały rok, mamy wiedzę o wytwarzaniu, o prosumentach, my wiemy, co się w tej sieci dzieje i co możemy już uwzględnić jako źródła wytwarzania i co zrobić, żeby one mogły lepiej funkcjonować, żeby autokonsumpcja tej spółdzielni energetycznej była na poziomie powyżej 80%, no bo to tak naprawdę o to chodzi. Więc pracujemy na rzeczywistych danych gminy i mamy ten charakter zużyciowy, tak jak to oczywiście w życiu w jednostce samorządowej i u mieszkańców funkcjonuje. Także to jest niezmiernie ważne, że robimy to w oparciu o technikę, a nie o kolejne rozważania i mrzonki, które nie wiadomo jak zadziałają technicznie.
6: Rozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym Dolnego Śląska i sprawdzaniu potencjału tworzenia spółdzielni energetycznych w naszym regionie. Na jakich zasadach mogą działać takie spółdzielnie? O tym teraz dyrektor Instytutu Polityki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza, dr inżynier Sławomir Stec.
5: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
18: Spółdzielnie energetyczne, to można powiedzieć, są to dobrowolne zrzeszenia podmiotów gospodarczych, jednostek samorządów terytorialnych, czy też osób fizycznych lub rolników. Polegają na tym, że z jednej strony produkuje się energię i z drugiej strony konsumuje się tą energię. Niektórzy też to tak mówią, że to są wirtualne magazyny, ponieważ produkując energię pod względem takim ilościowym, wpuszczamy to do sieci i członkowie spółdzielni energetycznej sobie ją odbierają w danej chwili. Plusem jest to, że część opłat, które mamy w rachunkach, nie występują. Praktycznie zasady rozliczania w spółdzielni energetycznej jest pomiędzy członkami, ustalane pomiędzy członkami. Dodatkowym plusem jest to też, że w dzisiejszych czasach, kiedy ktoś montuje sobie odnawialne źródła energii, to wiadomo, że rozlicza się po cenach rynkowych, czyli sprzedaje tą energię do sieci, a później, kiedy jej nie produkuje, a chce pobierać, to musi zapłacić cenę rynkową. A tutaj oddajemy do sieci i 60%, czyli 60% tej energii możemy sobie w późniejszym czasie odebrać. Czyli to jest tak zwany taki mały metering, który przestał obowiązywać 2 lata temu. Można powiedzieć tak, że spółdzielnie energetyczne, czy taki boom na spółdzielnie energetyczne jest w ciągu ostatnich 2 lat. Bo dzięki projektowi z Ministerstwa Klimatu, który dawał pieniążki dla samorządów terytorialnych na opracowanie koncepcji, i te opracowanie koncepcji rozpoczęły się w 2024 roku, to tych spółdzielni była niespełna 100. Na chwilę obecną jest ponad 800 spółdzielni. Także widać, jak dużo samorządów zarejestrowało. I ze wszelkich takich bilansów, które zostały stworzone, bardziej na razie planów, bo jeszcze nie ma na tyle doświadczenia większość samorządów, wychodzi, że oszczędności są rzędu od 30 nawet do 50%.
6: Na czym polega więc sprawdzanie potencjału tworzenia spółdzielni energetycznych na Dolnym Śląsku?
18: Z ramienia naszego instytutu pracuje 8 ekspertów, którzy nie są teoretykami, a praktykami. Pracowali w wielu spółkach energetycznych, ale też dużo zakładali spółdzielni tych energetycznych, czy pomagali robić te opracowania. No i prace polegają na ścisłej współpracy z samorządami, no i z Tauronem. Oczywiście pozyskaliśmy dane, przede wszystkim dane o ilości zużywanej energii, o planach na przyszłe lata, ile będzie zużytej też energii, no i przede wszystkim o odnawialnych źródłach energii. Jakie są to instalacje, gdzie są zlokalizowane i gdzie też będą, gdzie są plany na te instalacje. No i tak, to nie tylko fotowoltaika, ale też będziemy tutaj analizować możliwości wykorzystania wiatru, możliwości wykorzystania wody, ale też słyszeliśmy, że w niektórych gminach jest potencjał geotermalny, czy też właśnie biomasa, bo o biomasie i o biogazie nie możemy też zapomnieć, też jest duży potencjał.
6: Dużo się mówi teraz o bezpieczeństwie energetycznym. A jak my stoimy na Dolnym Śląsku w tej chwili, jeśli o to chodzi? I co te spółdzielnie mogą zmienić w tym temacie?
18: Dokładnie, bardzo ważny jest ten temat. Bezpieczeństwo energetyczne, też od razu tutaj mogę powiedzieć, że my organizujemy już 11. edycję konferencji Bezpieczeństwo Energetyczne, Filary i Perspektywy Rozwoju. I tak, tutaj pani pyta odnośnie bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku energetycznego. Można powiedzieć, że jest podobne jak w całym kraju. Jesteśmy nadal głównie oparci na konwencjonalnych źródłach energii. jesteśmy oczywiście z odnawialnych źródeł energii, bardzo dużo jest instalacji fotowoltaicznych, ale musimy też pamiętać, że mamy przestarzałą infrastrukturę i to jest bardzo duży problem i ta infrastruktura musi być jak najszybciej modernizowana, tak, aby nie było po prostu żadnych blokad dla producentów tej energii z fotowoltaiki. Ale właśnie tutaj te spółdzielnie energetyczne, które będą, bo też nie wspomniałem, że można oprócz wirtualnych tych magazynów energii, gdzie oddajemy do sieci, tworzyć stacjonarne magazyny energii i teraz też jest dość dużo programów dofinansowujących te magazyny energii. Wiadomo, czym więcej będzie tych magazynów i w przypadku ataków będzie można na tą przerwę korzystać z tej energii. Ale też przecież mieszkańcy też mogą się zrzeszać w spółdzielni energetycznej. W tym przypadku potrzeba minimum 10 indywidualnych osób fizycznych, żeby można było taką spółdzielnię otworzyć.
6: Rekomendacje dotyczące tworzenia spółdzielni energetycznych na Dolnym Śląsku powinny być gotowe pod koniec tego roku.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
6: W programie Tydzień w Legnicy powiemy Wam jeszcze o filmach nagrywanych w Legnicy i na Dolnym Śląsku, ale zanim o tym, to o Dolnośląskim Festiwalu Nauki, bo startuje w Legnicy już w poniedziałek i będzie odbywał się w różnych miejscach, na przykład w Legnickiej Bibliotece Publicznej, Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ale też oczywiście w Centrum Vitelona. Na co warto wybrać się w tym czasie właśnie do Centrum Vitelona? Szczegóły już teraz w rozmowie Macieja Czujko.
5: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
9: Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum Vitelona w Legnicy. Na początku pragnę zaprosić na kolejną edycję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, który w Centrum Vitelona będzie się odbywać w dniach 21-27 września. Wielu ekspertów zapraszamy do udziału przy warsztatach, wykładach, spotkaniach ze szkołami, gdzie możecie po prostu poznać tą naukę, ale w sposób taki nowy, fajny, bardzo przyswajalny. A mówiąc o tych właśnie wydarzeniach naukowych, siedzi mi w głowie też takie ciekawe odkrycie. Mianowicie w ostatnich latach w wyniku projektów digitalizacji wielu dzieł, traktatów uczonych europejskich udało się w czasie digitalizacji między innymi rękopisów notatek własnoręcznie wykonanych przez Leonarda da Vinci, czyli geniusza włoskiego renesansu, napotkać na dwie wzmianki o Vitelonie w tych właśnie traktatach poczynionych. Te notatki posłużyły do odtworzenia czegoś takiego jak traktat o malarstwie czy o sztuce właśnie w wykonaniu naszego geniusza renesansu Leonarda. Jednakże w manuskryptach, które dopiero ujawniło światło dzienne w ostatnich latach, pojawiły się właśnie te zeskanowane, zdigitalizowane ustępy związane z pierwszym polskim naukowcem. Czego szukał Leonardo da Vinci w traktacie o optyce Vitelona? Przypomnę, XIII-wiecznym dziele ukończonym około roku 1272 na dworze papieskim w Viterbo, gdzie Vitelon był bardzo znaną postacią, bardzo ważną dla wówczas europejskiej nauki, ponieważ Vitelon poprzez eksperymenty naukowe podważał dokonania nauki od czasów starożytnych. To są bardzo ważne odkrycia, pokazują tą niezłomność i niezależność polskiego naukowca od tych trendów wówczas obowiązujących. Widać, że szedł on samodzielnie przez te wszystkie szczeble poznania i tym właśnie zainteresował się Leonardo da Vinci, tym niezależnym spojrzeniem, świeżym spojrzeniem. Leonardo szukał definicji perspektywy powietrznej w malarstwie, w jaki sposób zastosować pewne myki, by rozmiękczyć farbę, rozpuścić ją w takim właśnie plenerowym anturażu, ukazanie planowości, wielobarwności tej perspektywy za pomocą właśnie odbioru światła i koloru. To nastąpiło dzięki rozeznaniu przez Leonarda treści traktatu o optyce polskiego naukowca. Wiemy, że Leonardo da Vinci szukał tego traktatu w bibliotece na zamku w Pawii, niedaleko Mediolanu, w roku 1490 i w efekcie
19: tych odkryć już wkrótce zastosował mistrz pędzla tę technikę rozmiękczenia światła, ukazania głębi pejzażu i jednocześnie tego chłodu nad linią horyzontu. Dotąd nikt w średniowieczu tak nie potrafił malować. Także zachęcam Państwa do tych dociekań, do poznawania Centrum Vitellona, modułów wystawy stałej Oko Perspektywa Przeszłości. Przeprowadzamy eksperymenty z rodzinami, dziećmi. To wszystko odbywa się w naszych laboratoriach, gdzie po prostu nasi edukatorzy z Wami bawią się, nie tylko edukują. Zapraszamy. Centrum Vitellona czynne jest od wtorku do niedzieli. Ostatnio wydłużyliśmy czas pracy w weekendy ze względu na zainteresowanie. Już do godziny 18 w sobotę i w niedzielę jesteśmy otwarci.
9: A czy na Dolnośląskim Festiwalu Nauki też w Vitellonie będzie można posłuchać?
19: Tak, właśnie w kontekście tej inspiracji, jak dzieło Vitellona o perspektywie, optyce rozsławiło polską naukę w świecie. Oczywiście tu wspomniany przeze mnie Leonardo da Vinci będzie tym bohaterem też spotkania, ale również będziemy chcieli pokazać ten dorobek polskiej nauki przez pryzmat kolejnych odkrywców, którzy zainspirowani byli dziełami Vitellona. Tutaj taką wspaniałą postacią, która jest tego przykładem, jest polski astronom Mikołaj Kopernik, który posiadał w swoim księgozbiorze, w swojej bibliotece prywatnej pierwsze publikowane dzieło traktatu Vitellona, które ukazało się w roku 1535 i właśnie jeden z tych egzemplarzy, unikalnych egzemplarzy starodruku posiadał Kopernik. On zachował się w Uppsali w Szwecji i posiada wiele autorskich notatek samego Kopernika. Nanosi on uwagi, ale także wiemy, które fragmenty interesowały go dzieła Vitellona w kontekście swojej pracy, czyli monumentalnego dzieła o obrotach ciał niebieskich. Okazuje się, że Kopernik szukał pewnych zwrotów związanych z przymiotami Słońca, które było symbolem światła, tej jasności boskiej i bardzo mocno osadzone w tej rzeczywistości neoplatońskiej w dobie już renesansu, bo przecież Kopernik był humanistą, odkrywcą doby renesansu. Bardzo właśnie był zaabsorbowany tymi zapiskami starszymi sprzed dwóch wieków Vitellona, które pokazywały również właśnie to piękno, tę idealną formę Słońca jako źródła niebiańskiego światła, światła boskiego. Właśnie te przymioty boskie Słońca sprawiły, że być może Kopernik, jego dzieło od razu nie zostało zajęte przez inkwizytorów, nie znalazło się od razu na liście ksiąg zakazanych, nawet zostało zaaprobowane przez papieża. Dopiero niestety kilka dekad później kontrreformacja sprawiła, że dzieło Kopernika znalazło się na liście ksiąg zakazanych.
9: I o tym wszystkim na wykładzie na Dolnośląskim Festiwalu Nauki zapraszamy gorąco. Oby ten Vitellon przewijał nam się jak najczęściej, bo to są same sensacje, co my tutaj słyszymy. Dziękuję serdecznie.
19: Dziękuję i zapraszam.
5: Zmieniamy temat.
6: To żadna tajemnica, że Legnica i Dolny Śląsk pozostają miejscami, które przyciągają ekipy filmowe. I dzieje się to między innymi za sprawą Dolnośląskiego i Wrocławskiego konkursu filmowego. W programie Tydzień w Legnicy, teraz więc o samym konkursie i o tym, jakie filmy powstają i będą powstawać właśnie u nas.
5: Ciekawy Dolny Śląsk.
20: Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
6: Rozmawiamy o wrocławskim i dolnośląskim konkursie filmowym, o jego wynikach. Pamiętam, że w zeszłym roku było 9, w tym roku 10 nagrodzonych produkcji, czyli więcej, no i jeszcze rocznica. Ale tak po kolei, może wyjaśnijmy, na czym polega ten mechanizm konkursu.
20: Bardzo się cieszymy, że nasz fundusz cieszy się tak dużą popularnością wśród producentów. Myślę, że jest to wynik tego, że jesteśmy drugim największym funduszem filmowym w Polsce, po mazowieckim i warszawskim. A long story short, Dolnośląskie Centrum Filmowe jest operatorem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego. Oznacza to, że dysponujemy środkami finansowymi na dofinansowanie produkcji filmowych, projektów filmowych, które są związane z naszym regionem. Takie regionalne fundusze filmowe działają w całej Polsce. Jest ich kilkanaście. My skupiamy się na związkach danego projektu z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem w trzech wymiarach, można powiedzieć. Patrzymy, które filmy mają zdjęcia albo będą miały zdjęcia i nasz region będzie lokacjami filmowymi tych projektów. Patrzymy na to, które projekty są tematycznie, czyli historią i fabułą związane z historiami dolnośląskimi bądź wrocławskimi. I też patrzymy, jak produkcja angażuje twórców filmowych, ponieważ to nie jest tylko taki zabieg, że dofinansujemy filmy, które mają właśnie jakieś związki z Dolnym Śląskiem, to jest bardzo duży bodziec dla gospodarki naszego regionu. To znaczy, że 120 albo 150% w zależności od przyznanego dofinansowania musi zostać wydanych w regionie.
0: Skoro jesteśmy przy pieniądzach, jakie to są pieniądze? W tym konkursie.
20: W tym roku dysponowaliśmy kwotą około 2 400 000 zł. Na ten fundusz składają się dwa samorządy. Samorząd województwa dolnośląskiego 1 300 000, samorząd miejski 1 000 000 i DCF dorzuca też środki z wpływów z eksploatacji filmów wcześniej już dofinansowanych. Czyli dofinansowując dany film, Dolnośląskie Centrum Filmowe staje się koproducentem tego filmu. Podpisujemy umowy koprodukcyjne z producentami i w takiej umowie jest też zapis, że my będziemy czerpać wpływy z eksploatacji.
0: Czyli jeśli chodzi o budżet danego filmu, te pieniądze z nagrody, to jest jakaś część tego budżetu?
20: Zdecydowanie tak. Pieniądze z regionalnych funduszy filmowych są najczęściej budżetem domykającym całą strukturę finansowania, ponieważ produkcja filmów jest bardzo kosztowna. Budżety filmów to są rzędy paru milionów, paru dziesięciu milionów, jeśli mówimy o dużych międzynarodowych koprodukcjach, więc to jest kropelka w morzu potrzeb, ale bardzo potrzebna kropla, jeśli chodzi o chociażby zyski, jakie z tego mamy, czyli promocję naszego regionu. Jeśli te lokacje zostaną w dużej mierze wykorzystane, a mamy przecież na koncie duże międzynarodowe hity, które miały swoją premierę na festiwalu w Cannes, mówię tutaj o filmie Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna, czy Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego, to są właśnie filmy dofinansowane z naszego funduszu, gdzie Dolny Śląsk wybrzmiewa przepięknie. Moim zdaniem na przykład w Ojczyźnie jest jednym z bohaterów tego filmu i dzięki naszej obecności na festiwalach zagranicznych piękny obraz na ekranie potem rodzi w branży filmowej pytanie, gdzie to było kręcone. Więc pojawiam się ja, która opowiadam o potencjale regionu, mówię, gdzie to było kręcone i jakie mamy możliwości, czym dysponuje region, a dysponuje przecież ogromną ilością cudownych miejsc. Nie mówię tutaj tylko w kontekście filmów historycznych, zamki, pałace, ale też przepiękne lokacje wiejskie, architektura górska. No, naprawdę mamy czym się pochwalić i to jest właśnie ten moment, kiedy to procentuje też w zagranicznej branży i dzięki temu coraz więcej zagranicznych koprodukcji zgłasza się do nas po środki. Oni wiedzą, jakie to są kwoty, ale mimo wszystko dla nich jest to ważne i cenne. Takie właśnie wsparcie lokalne, regionalne.
0: Bo czasem trzeba dopowiedzieć, gdzie to było kręcone, bo niekoniecznie taki Wrocław, czy nie wiem, taka Legnica gra siebie w filmie.
20: Zdecydowanie tak. Mi bardzo zależy na różnorodności w przyznawaniu tych środków. W ogóle, kiedy komisją obradujemy, to jest kilka ścieżek, jak możemy rozmawiać i co dofinansować, bo oczywiście nie wszystkie filmy są o Wrocławiu, czy są o Dolnym Śląsku, czy właśnie nawet jeśli są kręcone w Legnicy, to ta Legnica wcale się nie pojawia tam jako Legnica, tylko miejsca udają jakieś inne miejsca. W przypadku Ojczyzny to nasz region grał i wschodnie, i zachodnie Niemcy w roku 49 po II wojnie światowej ku zazdrości Niemcom. Naprawdę brałam udział w wielu spotkaniach, gdzie z zazdrością, taką serdeczną oczywiście zazdrością, ale mówię, przecież dlaczego to nie było kręcone u nas? No bo właśnie Dolny Śląsk oferuje już taką kompleksową ofertę, bo nie zapominajmy też tutaj o istnieniu wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu, która też umożliwia budowanie na przykład hotelu czy budowania mieszkania, więc tak naprawdę lokacje plus zdjęcia w hali wytwórni to jest właśnie ta kompleksowa oferta, że nie trzeba po prostu po całej Polsce czy po różnych krajach tego sprzętu przewozić. Ekipa też jest na jednym miejscu. Produkcja takiego filmu staje się też logistycznie łatwiejsza.
0: Jakie tytuły wygrały w 20. edycji Dolnośląskiego i Wrocławskiego konkursu filmowego? O tym posłuchacie w kolejnej części programu Tydzień w Legnicy. Zapraszam więc, byście zostali z nami.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
0: Rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy o filmach nagrywanych na Dolnym Śląsku czy opowiadających historie związane z naszym regionem. Niedawno rozstrzygnięty został Dolnośląski i Wrocławski konkurs filmowy. Sprawdzamy więc, jakie filmy między innymi dzięki temu zobaczymy na ekranach kin.
5: Ciekawy film.
20: Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Z uwagi na to, że mamy duży budżet stosunkowo do innych funduszy, że mamy uproszczony system wnioskowania, bo elektroniczny. W tym roku zgłosiło się ponad 30 projektów filmowych, które przechodziły ocenę formalną, ocenę merytoryczną, ocenę ekspercką i potem jeszcze na ostatnim etapie odbyły się pitchingi z komisją konkursową. Jest to branżowe słowo, więc pozwolę sobie wyjaśnić, czym są pitchingi. To jest nic innego jak rozmowa, trochę jak rozmowa kwalifikacyjna, gdzie producent, reżyser, ktoś z ekipy, to o tym składzie rozmowy decyduje produkcja. Mają pół godziny na zainteresowanie nas projektem i wskazaniu, dlaczego właśnie mamy dofinansować ten film. Oczywiście te wątki regionalne interesują nas najbardziej, ale są to bardzo ważne spotkania, ponieważ wiadomo, że papier przyjmie wszystko. My wcześniej czytamy scenariusze, czytamy wnioski, czytamy te opisy, ale dopiero w momencie, kiedy rozmawiamy z kimś na żywo albo zdalnie, ale face to face, widzimy takie realne zaangażowanie czy reżysera, czy producenta, mówiąc kolokwialnie, czy oni tym projektem się naprawdę ekscytują i jarają, jakby to powiedziała młodzież. I czasami bywa tak, że my jesteśmy zachwyceni jakimś scenariuszem, jakimś wnioskiem, ale po prostu nie widzimy tego po drugiej stronie, albo ktoś o tym nie umie opowiadać, tak jak byśmy chcieli usłyszeć, a z kolei projekty, które zrobiły na nas mniejsze wrażenie na papierze, z kolei zyskują dużo podczas tych rozmów i takim przypadkiem był na pewno film Przygody Baltazara Gąbki w tegorocznym rozdaniu, gdzie oczywiście podchodziliśmy do tego sceptycznie, no bo to nam się kojarzy z Grodem Kraka, ta historia, więc gdzie Gród Kraka, to czy mamy dużo pięknych zamków i pałaców, ale jednak jesteśmy Dolnym Śląskiem, gdzie właśnie na tym pitchingu reżyser bardzo dojrzale opowiadał też o procesie konsultowania tego scenariusza z dziećmi, to raz, a dwa, że właśnie to jest chęć stworzenia takiej uniwersalnej opowieści, gdzie tutaj to miejsce akcji nie jest kluczowe, a wracając jeszcze do tych rozmów z dziećmi i do tego dojrzałego podejścia, chodzi mi o to, że często my dorośli mamy dobre intencje i chcemy zrobić coś faktycznie dla dzieciaków, tylko że robimy to opacznie i to faktycznie wcale dla dzieci nie jest, albo o czymś zapominamy, coś nam umyka, więc takie konsultowanie scenariusza z tymi, dla których ten film faktycznie ma być, bardzo nas ujął, ponieważ okazało się, że było tam za mało dziecięcych postaci w tej historii oryginalnej, bo oczywiście tutaj mówimy o ekranizacji dzieła literackiego Przygody Baltazara Gąbki. Dzieci mówiły, że właśnie za mało takich dziecięcych bohaterów. Wskazały, że z całej tej historii dla nich tam najważniejsza jest przyjaźń, więc tak zmodyfikowano scenariusz, żeby jeszcze bardziej to wybrzmiewało. Szykuje się cudowna produkcja, fajny kawałek kina familijnego, ale nie bazując na tym takim naszym resentymencie, tylko żeby faktycznie pójść na to rodzinami z dziećmi. dziećmi i żeby dzieci nie czuły się, że to rodzic lepiej się bawi, bo ogląda współczesną wersję swojej ulubionej bajki z dzieciństwa.
0: W dolnośląskim i wrocławskim konkursie filmowym, bo o tym rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy, w sumie dofinansowanie dostało 10 filmów.
20: To może zacznę od naszej dumy. Najnowszy film Magnusa von Horna, czyli reżysera Dziewczyny z igłą, która podbiła świat, bo i Cannes, i Złote Globy, i Oscary. I z tymi Oscarami ta historia jest związana, ponieważ film Pasażer, bo o nim mowa, to film, do którego scenariusz został reżyserowi Magnusowi podrzucony po właśnie projekcji Dziewczyny z igłą, więc jest chęć zachowania tej stylistyki. To będzie czarno-biały film w podobnej właśnie stylistyce i po podobnym językiem filmowym mówiący. Cudownie, że z tą samą ekipą, bo zdjęcia będzie robił Michał Dymek, scenografię będzie robiła nasza duma wrocławianka Jagna Dobesz, Mariusz Włodarski będzie producentem, więc cała masa osób z Dziewczyny z igłą będzie zakontraktowana też w przypadku Pasażera, no ale tutaj jest kluczowa rola główna, ponieważ główną rolę zagra Jeremy Strong. To będzie pierwszy anglojęzyczny film Magnusa von Horna. Jeremy Strong, dla tych, którzy nie kojarzą po imieniu i nazwisku, to Kendall Roy z serialu Sukcesja chociażby, więc jego persona, jego osobowość bardzo pasuje do tematyki tego filmu. To jest adaptacja książki Podróżny Ulricha Aleksandra Boschwitza. I akcja filmu rozgrywa się w Berlinie, tuż po Nocy Kryształowej. Bohaterem jest żydowski kupiec, czyli właśnie ten Jeremy Strong, Otto Silbermann, który będzie próbował przetrwać w rzeczywistości coraz bardziej

0: Nie pracowała nad filmem, ponieważ ostatnio pracowała chociażby przy też znanym serialu Matki Pingwinów, ale od jej ostatniego filmu Wieża Jasny Dzień, również bardzo dolnośląskiego, minęło chwilę. Natomiast teraz pracuje nad ekranizacją prozy Małgorzaty Lebdy, właśnie książki pod tytułem Łakome.
1: Jeszcze mogłabym długo pytać, ale czas nam się kończy tej rozmowy na antenie, więc na koniec tylko, kiedy te filmy będą w kinie?
0: Niektóre będziemy mogli oglądać już w przyszłym roku. Niektóre będą miały premierę pod koniec 2027 roku. Tylko że my czekamy i będziemy czekać na skończenie tych filmów, do których środki rozdaliśmy w tym roku. Natomiast cały czas to się kręci, ponieważ w tym roku właśnie mieliśmy premierę Ojczyzny dofinansowaną w zeszłym roku. Będziemy mieli premierę filmu Dziki, Dziki Wschód Jana Cholubka, którego polska premiera będzie miała miejsce na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W ogóle z filmem otwarcia festiwalu w Gdyni. Szykujemy się też do premiery filmu dofinansowanego 2 lata temu, Lachtara Tęsknota.
1: Także Dolny Śląsk jest obecny na ekranach kin, a w naszym programie już teraz
2: Kryminalna Legnica.
1: Aspirant Anna Tersa z legnickiej policji.
3: Do podpaleń dochodziło na jednej z ulic w Legnicy. W wyniku działania ognia spłonęły pojazdy marki Lexus, Renault i Mitsubishi. Płomienie uszkodziły również elewację budynku mieszkalnego, a łączna wartość strat przekroczyła 300 tysięcy złotych. Sprawą natychmiast zajęli się legnicy policjanci. Od początku było jasne, że kluczowe będzie dokładne odtworzenie przebiegu zdarzenia i ustalenie przede wszystkim wszystkich osób, które mogły mieć związek z podpaleniem. Funkcjonariusze przeprowadzili szczegółowe oględziny, zabezpieczyli ślady i materiał dowodowy. Analizowali również nagrania z kamer monitoringu i informacje zebrane w toku prowadzonych czynności. Każdy zabezpieczony ślad i każda informacja była dokładnie weryfikowana. Po nitce do kłębka policjanci docierali do kolejnych osób związanych ze sprawą. Prowadzone działania pozwoliły najpierw ustalić osoby podejrzewane o bezpośredni udział w podpaleniu, a dalsze czynności doprowadziły funkcjonariuszy do mężczyzny, który według ustaleń miał zlecić podpalenia. Łącznie funkcjonariusze zatrzymali 3 mężczyzn oraz kobietę. Wśród zatrzymanych znalazł się 37-letni mieszkaniec gminy Krotoszyce, który usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru zagrażającego mieniu wielkich rozmiarów w postaci budynku mieszkalnego poprzez podpalenie samochodów znajdujących się w jego sąsiedztwie. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Za zarzucane mu przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Zarzuty usłyszał także 36-letni mieszkaniec gminy Krotoszyce, który miał działać wspólnie i w porozumieniu z 37-latkiem, natomiast zatrzymana 38-letnia mieszkanka gminy Krotoszyce miała udzielać pomocy w podpaleniu pojazdów. Kolejne ustalenia policjantów doprowadziły do zatrzymania 53-letniego mieszkańca gminy Legnickie Pole, który według ustaleń śledczych miał właśnie stać za zleceniem podpalenia pojazdów. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Za zarzucane mu przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Jeszcze jedna informacja, a o niej nadkomisarz Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
3: Do tragicznego zdarzenia doszło 11 września o godzinie 22.30 przed budynkiem mieszkalnym na ulicy Biegunowej w Legnicy. Pomiędzy 45-letnią kobietą a 49-letnim mężczyzną doszło do sprzeczki. W jej trakcie 39-letni mieszkaniec Legnicy miał zadać mężczyźnie kilka ciosów nożem, w wyniku czego legniczanin poniósł śmierć na miejscu. Po otrzymaniu zgłoszenia legnicy policjanci natychmiast przystąpili do działania. Funkcjonariusze wykonali szereg czynności procesowych i operacyjnych, które pozwoliły bardzo szybko ustalić osoby podejrzane o udział w zdarzeniu. Policjanci ustalili również miejsce, w którym te osoby ukrywały się. Oboje zostali zatrzymani w jednym z mieszkań na terenie Legnicy. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanym zarzutów. 39-letni mężczyzna usłyszał zarzut pozbawienia życia 49-latka poprzez zadanie mu kilku ciosów nożem, za co grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 10 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Z kolei 45-letnia kobieta usłyszała zarzuty dotyczące nieudzielenia

0: pomocy pokrzywdzonemu, pomimo że była świadkiem zdarzenia, a także pomocy sprawcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej i zacieraniu śladów przestępstwa. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec obojga podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
1: To była nadkomisarz Jagoda Ekiert z legnickiej policji. Ja nazywam się Joanna Strutyńska. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejne wydania programu Tydzień w Legnicy.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Tak, słyszymy się w programie Tydzień w Legnicy. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Mam dla Was trochę legnickich i dolnośląskich tematów, a będziemy rozmawiać m.in. o remontach torów w naszym regionie, o nowej książce legniczanki Agnieszki Cubały, czy o tym, czy jesteśmy przygotowani na powódź. Zaczynamy jednak od Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i od gry terenowej, która odbędzie się w jego ramach i nie tylko. Może brzmi to skomplikowanie, ale wyjaśnienie już teraz w rozmowie Macieja Czujko.
0: Co jest grane w Legnicy?
2: Jarosław Szapował, kierownik działu rozwoju, promocji i wydawnictw, Kolegium Vitellona, Uczelnia Państwowa.
3: Jak dział promocji, to będziemy mówili o imprezach, o wydarzeniach zorganizowanych częściowo w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauk. To już wiem. Cóż to będzie za impreza?
2: Tak, realizujemy jedno wydarzenie, ale w dwóch zupełnie innych odsłonach. To będzie gra terenowa połączona z elementami podchodów, pokoi zagadek. Tajemnica Vitellona, tak to się nazywa, czyli odnosimy się do naszego patrona, do patrona uczelni, do naukowca związanego z Legnicą i z Dolnym Śląskiem. I realizujemy grę, która z jednej strony będzie łączyła elementy logicznego myślenia, z drugiej troszeczkę takiego abstrakcyjnego kojarzenia faktów, szukania elementów zagadek. W piątek, 25 września odbywa się ona w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Do udziału zaproszeni zostali uczniowie legnickich oraz okolicznych szkół średnich i udział oczywiście w tym wydarzeniu jest bezpłatny. W tej chwili już uruchomiliśmy platformę do rejestracji zawodników. Dzień później, natomiast w sobotę, ta sama gra, ale z całkowicie innym wymiarze. Gramy dla dwóch chłopców, dla Kubusia i Ignasia. Tutaj na tą grę trzeba kupić specjalne cegiełki. Cały zysk, który osiągniemy z tego wydarzenia, będzie przeznaczony właśnie na leczenie tych chłopców.
3: Dobrze, to ja może o samej grze. Proszę powiedzieć, jak ona będzie wyglądała, gdzie ona będzie przebiegała, co się będzie robiło?
2: Uczestnicy spotykają się w budynku E w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Uczelni i tam odbędzie się wstęp, który będzie jednocześnie wprowadzeniem do scenariusza i do pierwszych elementów zagadki. Później zawodnicy rozchodzą się w zasadzie po całej uczelni, muszą odnaleźć rozmieszczone w jej przestrzeni elementy zagadek, połączyć je w logiczną całość i znaleźć oczywiście rozwiązanie. Wszystko oczywiście wpisane w konkretną fabułę związaną właśnie z Vitellonem. Otrzymają od nas na starcie niezbędne do gry pakiety startowe, które będą zawierały już pierwszą część tych elementów różnych zagadek oraz dalsze informacje, co muszą robić. Dostaną także dostęp do specjalnie przygotowanego systemu podpowiedzi, no i nawigacji po obiektach.
3: A może pan powiedzieć troszeczkę o tym scenariuszu, o czym on opowiada?
2: A scenariusz, no to jest oczywiście czysta fantazja, ale tak w skrócie powiem, nie wchodząc w szczegóły, ponieważ większa część scenariusza jest taką troszeczkę niespodzianką dla uczestników. Opieramy się na tym, z czego Vitellon zasłynął, czyli badanie zjawisk związanych ze światłem, z rozchodzeniem się światła, ale wpisujemy to w całkowicie nierealne wydarzenia związane też z podróżami na przykład w czasie.
3: A, czyli oni będą podróżować w czasie.
2: Dokładnie tak, przez trzy epoki. Przeszłość, teraźniejszość oczywiście i przyszłość.
3: Ja bym chciał przyszłość zobaczyć, jak wygląda.
2: A to przyszłość myślę już teraz możemy pokazać. Wystarczy przejść do naszych sal specjalistycznych.
3: A, to tak. A to przeszłość w takim razie, jak uczelnia będzie udawała.
2: Nie chciałbym w tej chwili za dużo zdradzać, ponieważ tak jak mówię, większość tego, co dzieje się podczas wydarzenia dla graczy jest niespodzianką.
3: Czy to będzie trudna gra?
2: Dla jednych jest to na pewno gra trudna, dla innych łatwa. No tutaj jest ciężko to określić. To jest tak, że nie ma rzeczy łatwych i trudnych, są tylko takie, na które albo znamy od razu odpowiedź, albo nie, ale przygotowaliśmy ją w ten sposób, że nawet jeżeli ktoś będzie miał problemy z rozwiązaniem jakiejś zagadki, dostaje specjalny system wspomagający jego grę. Tutaj chodzi o zabawę. Jeżeli ktoś się denerwuje, nie może czegoś zrobić, coś mu od razu nie wychodzi, może skorzystać z podpowiedzi, z gotowych nawet rozwiązań po to, żeby gra przynosiła mu jak najwięcej frajdy i satysfakcji.
3: A czy uczestnicy gry dowiedzą się co nieco o Witelonie? Fantastycznej postaci, to 13-wieczny naukowiec, ja to wiem, bo to w centrum Witelona z kolei, jak chodzę, to Arkadiusz Mułacerusz opowiada mi troszeczkę więcej o samym Witelonie. 13-wieczny naukowiec, chyba polski, no najsłynniejszy to nie, ale nasz Dolnośląski to zdecydowanie najsłynniejszy, na którego pracach opierali się tacy wielcy jak Kopernik czy Leonardo da Vinci.
2: Zgadza się. Zależy nam na tym, żeby sylwetkę Witelona jak najlepiej przedstawić uczestnikom. Już na początku wydarzenia gry samej dostaną od nas informacje z prezentacją sylwetki tego wielkiego uczonego. Sam scenariusz i konstrukcja zagadek są też wpisane pewne elementy, przez które gracze, rozwiązując zagadki, dowiadują się różnych ważnych czy elementów z życia samego Witelona, czy z jego pracy. Także tak. Zabawa, wydarzenie ma nie tylko aspekt rozrywkowy, ale edukacyjny.
3: Dobrze, a chłopcy, na których zbieramy pieniądze, jaka tam jest potrzeba?
2: No, potrzeby są z pewnością bardzo duże, zarówno na samoleczenie, jak i na rehabilitację chłopców. Także tutaj liczy się każda złotówka. Już bardzo dużo różnych wydarzeń zostało zorganizowanych dla nich. No to nasze jest kolejnym. Mamy nadzieję, że uda nam się zebrać jakąś kwotę i wspomóc rodziców chłopców przede wszystkim w tej nierównej walce.
1: Trzymamy kciuki i zapraszamy oczywiście do wzięcia udziału w grze. Tymczasem teraz w programie Tydzień w Legnicy sprawdzimy, czy jesienią chętnie podróżujemy i czy do nas, do Legnicy i na Dolny Śląsk, przyjeżdżają turyści w tym czasie.
0: Wędrówki po Dolnym Śląsku.
4: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
1: I chciałam zapytać o taki trend, o którym słyszałam z kolei odnośnie września, początków października, że wydłużamy sobie trochę te wakacje, właśnie wybierając takie terminy wrześniowe czy październikowe, i choć na Dolnym Śląsku temperatury potrafią być w tym czasie u nas wysokie, to jednak wybieramy te kierunki takie, gdzie mamy pewność, że będzie ciepło, że będzie można popływać.
4: Wiadomo, że nie będziemy konkurować z krajami egzotycznymi czy nawet z południem Europy, bo to też zależy, czego ktoś poszukuje, bo jeżeli nie możemy konkurować na obszarze właśnie wypoczynku na słońcu, to na pewno mamy wiele walorów i wiele argumentów za tym, żeby konkurować choćby w przypadku city breaków, gdzie naprawdę każdy gość, którego zapraszamy, czy to jest dziennikarz, czy biuro podróży, i odwiedza Wrocław, Legnicę, Wałbrzych czy Jelenią Górę, jest zachwycony, jest pozytywnie zaskoczony. Dolny Śląsk i Polska mają dla zagranicznych gości taki efekt wow. Jest lepiej niż się spodziewali i to jest bardzo dobre, bo to uruchamia taką całą pocztę pantoflową. Natomiast jeżeli chodzi o gości krajowych, również nie zatrzymamy tych, którzy poszukują ciepła, ale oferta turystyki aktywnej czy turystyki kulturowej jest na tyle szeroka i przede wszystkim nie kończy się właśnie na wakacjach, że naprawdę jest co robić. My w tym roku podkreślamy, że koniec wakacji na Dolnym Śląsku to nie koniec atrakcji. Dolnośląskie trasy turystyczne przygotowały specjalne programy zwiedzania, czy to grup seniorów, czy wycieczek szkolnych, ale też jest bardzo dużo warsztatów i programów zwiedzania ze scenariuszem, czy specjalnych programów w wielu atrakcjach turystycznych, bo czy to są właśnie twierdze, czy podziemia, czy zamki, czy muzea przyrodnicze, wszędzie tam poza kupnem zwykłego biletu można przeżyć coś, dodatkowy program, tak, jakiś rozbudowany. Naprawdę zachęcam do odwiedzania stron tych atrakcji, czy Centrum Nauki Witelona w Legnicy, które oferuje bardzo taką bardzo atrakcyjny sposób na poznawanie nauki. To są atrakcje, które naprawdę zainteresują każdego. Wszystkie te atrakcje zbieramy na stronie Dolny Śląsk Travel. To jest taki regionalny dolnośląski portal turystyczny o całym województwie dolnośląskim. Mamy tam naprawdę kilkaset inspiracji. Jestem pewien, że każdy coś znajdzie dla siebie.
1: Czy spodziewają się Państwo właśnie takiego, też może trochę z racji pogody, wydłużenia tego sezonu turystycznego na właśnie wczesną jesień na przykład?
4: Na pewno spodziewamy się, że sezon turystyczny nie skończy się we wrześniu. Jestem pewien, że jeszcze w październiku będzie dużo turystów. To, co nas bardzo cieszy, ten krótki czas przerwy, czy takiego miejskiego sezonu turystycznego jest naprawdę coraz krótsze. W tym momencie jeszcze na początku listopada wiemy, że jest dużo rezerwacji w tych najatrakcyjniejszych obiektach noclegowych. Do tego mamy długie weekendy, które też są wykorzystywane na przedłużone urlopy, takie właśnie krótkie. To jest swoją drogą też ciekawy trend, że Polacy podróżują dużo częściej. Być może na krótsze wyjazdy, ale za to często, wykorzystując właśnie długie weekendy. I na pewno to trwa do początku listopada. Oczywiście każdy rok jest inny, bo to zależy od pogody, ale 11 listopada jest takim symbolicznym, ostatnim, wysokim weekendem. A potem już od Mikołajek zaczyna się ponownie wysoki sezon turystyczny, który trwa aż do końca ferii zimowych, gdzie to z kolei znowu ta frekwencja rośnie. Co nas bardzo cieszy, w tych takich najpopularniejszych terminach, jak chociażby Sylwester, naprawdę Dolny Śląsk jest wybierany przez Polaków bardzo licznie. Mamy dane zeszłoroczne z systemów rezerwacyjnych, polskich systemów rezerwacyjnych, które mówią, że Karpacz na przykład jest równie popularny jak Zakopane. Oczywiście ta baza w Zakopanem i w okolicy jest może ciut większa, stąd też w liczbach bezwzględnych jest w Zakopanem więcej turystów. Natomiast procent obłożenia tej bazy, która jest w Karpaczu, jest równie wysoki co w Zakopanem, co podkreśla tą atrakcyjność Karkonoszy, ale też można to samo powiedzieć o innych regionach Dolnego Śląska.
1: Kończymy już temat podróżowania, bo teraz przyszedł czas na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ciągu ostatnich dni. A te informacje przedstawi Wam Grzegorz Pałka.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
5: 25 lat ma spędzić w więzieniu Marcin G. z Przemkowa, który znęcał się nad synkiem. Sąd apelacyjny we Wrocławiu uznał, że orzeczona w Legnicy kara jest zbyt surowa. Sąd odwoławczy podtrzymał ocenę sądu pierwszej instancji, że G. dopuścił się zbrodni spowodowania ciężkich obrażeń ciała, które nieumyślnie doprowadziły do śmierci chłopca. Złotoryja podpisała umowę na budowę nowego starego browaru przy Mickiewicza 4. To długo wyczekiwana inwestycja, która ma dla miasta szczególne znaczenie, podkreślają w mediach społecznościowych urzędnicy. Magda Tkaczyk.
6: Z jednej strony zwiększy się dostępność mieszkań, z drugiej będzie to nowe oblicze fragmentu złotoryjskiej starówki. Powstanie tu 49 mieszkań na wynajem, dwa lokale usługowe i podziemny garaż.
5: Pierwsi lokatorzy mają wprowadzić się pod koniec 2028 roku.
0: Wtorek.
5: Nielegalnie składowane odpady w powiecie jeworskim potwierdził wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. To po wykonaniu 16 wykopów w pobliżu wyrobiska pogórniczego. Paweł Chudzio.
7: W wyniku prowadzonych odkrywek w 14 miejscach potwierdzono zdeponowanie odpadów, głównie komunalnych i budowlanych, na obszarze około 30 arów. Złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na przetwarzaniu odpadów w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powierzchni ziemi i zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.
5: Grozi za to do 10 lat więzienia.
0: Środa.
5: Powiat Legnicki stopniowo wdraża nowy system wsparcia opieki długoterminowej. Opowie o nim Agnieszka Pędzik.
8: Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu Legnickiego jest koordynatorem wsparcia seniorów. Joanna Bałasz, dyrektor centrum, pełni funkcję lokalnego koordynatora do spraw opieki długoterminowej. Czytamy na stronie starostwa powiatowego. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie wsparcia mieszkańców będzie realizowane przez punkt usług środowiskowych oraz koordynatorki usług społecznych.
5: Do końca roku centrum stworzy lokalną sieć współpracy oraz szczegółową mapę dostępnego wsparcia na naszym terenie. Ruszają prace na kolejnych legnickich ulicach. Rozpoczęły się roboty na Orzeszkowej od Grunwaldzkiej do Rataja. W pierwszym etapie rozbiórka oraz regulacja kamiennych krawężników. Prace obejmą też ulicę Wojska Polskiego od Grabskiego do Grunwaldzkiej, gdzie wykonywana jest rozbiórka nawierzchni i regulacja krawężników.
0: Czwartek.
5: Ponad 320 nowoczesnych zestawów do nauki zdalnej i hybrydowej trafiło do szkół w gminie Legnica. O szczegółach opowie Ula Miszczak.
9: Każdy zestaw składa się m.in. z tabletu, słuchawek z mikrofonem, kamery czy statywu. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa ogólnej wydajności systemu edukacji.
5: Sprzęt trafił do ponad 30 legnickich szkół. Trwa remont zesłańców Sybiru w Legnicy. Na odcinku o długości około 120 metrów trwają prace związane z poprawą stanu jezdni i chodników, mówi prezydent Maciej Kupaj.
10: Mamy już warstwę asfaltu położoną, oczywiście została jeszcze warstwa ścieralna. Powinna być położona w tym tygodniu, liczę, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni temat remontu, przebudowy stanie całkowicie zakończony.
5: To kolejny remont w ramach legnickiego programu drogowego.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Skoro już w programie Tydzień w Legnicy rozmawialiśmy o tych wczesnojesiennych, można powiedzieć, podróżach, To powspominajmy jeszcze lato, jeśli chodzi o przyjeżdżających do nas turystów, ale też o to, gdzie my podróżowaliśmy.
0: Ciekawy Dolny Śląsk.
4: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
1: Jak to lato nam wypadło na Dolnym Śląsku?
4: Nie wypadło źle. Na pewno nie można powiedzieć, że to nie był udany sezon, natomiast oczywiście są pewne problemy. Zacznijmy od dobrych stron. Mamy oczywiście na podstawie twardych danych dane do końca czerwca, czyli za pierwsze półrocze, kiedy to mieliśmy 5,2 miliona odwiedzających, prawie 4 miliony turystów, czyli osób, które nocowały. No i to jest wzrost o 8,5% do pierwszego półrocza zeszłego roku. Oczywiście danych za sierpień jeszcze pełnych nie mamy, dlatego mówimy o takich szacunkach robionych przez panie profesorki z AWF-u Wrocławskiego i Akademii Techniczno-Artystycznej, które to szacunki mówią, że w samym lipcu i sierpniu na Dolnym Śląsku mieliśmy 2 350 000 odwiedzających i 1 750 000 turystów, czyli takich osób nocujących. Oczywiście wakacje, średnia długość pobytu jest znacznie dłuższa, tutaj przekracza 7 dni. Natomiast tak w skali całego sezonu, czy całego roku, tradycyjnie na Dolnym Śląsku średnio mamy każdy turysta spędza 4 dni, co jest bardzo dobrym wynikiem.
1: No a porównując te letnie dane, czy szacunki z poprzednimi latami, to jest dobrze, czy źle?
4: Znowu mówimy o szacunkach, ale ten 1 750 000 noclegów to jest wzrost o około średnio, bo to też zależy oczywiście od miejscowości, ale średnio wzrost o 9,5%. Także to jest naprawdę bardzo dobra cyfra, ponieważ jest wyższa niż średnie wzrosty krajowe. Można powiedzieć, turystyka dolnośląska rośnie szybciej niż turystyka w całym kraju. Też, co nas bardzo cieszy i troszeczkę też ratuje wobec takiego mało dynamicznego wzrostu turystów z Polski, to, że ponad 20% naszych gości pochodzi z zagranicy. I to też jest powyżej średniej krajowej.
1: A z zagranicy, a konkretniej?
4: Najwięcej turystów tradycyjnie od lat mamy z Niemiec i z Czech. Przy czym ten procent turystów z Niemiec maleje, ponieważ bardzo dynamicznie rośnie liczba turystów z innych kierunków. Przede wszystkim z Czech i co ciekawe mamy wzrosty, blisko 20% wzrosty z Włoch.
1: Włoch? Bo loty? Jakie?
4: Tak, oczywiście gęsta sieć połączeń, którą tradycyjnie to Polacy latali na południe, zaczyna pracować na korzyść turystyki przyjazdowej. Włosi może, no niestety, ale mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, nie jest wcale takim akademickim trendem, tylko naprawdę faktem. I Polska na tym profituje, bo te wzrosty dotyczą całej Polski. W jeszcze większym stopniu dotyczą województw pomorskich. Natomiast nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
1: Do tego trendu jeszcze chciałabym nawiązać za chwilę, ale no właśnie, wspomniany Wrocław, góry, jeśli chodzi o to, co robią i co odwiedzają turyści na Dolnym Śląsku, czy tutaj też bez zaskoczeń?
4: No i tutaj dochodzimy do tej trochę gorszej strony tych dobrych danych, czyli chociaż mamy więcej turystów na Dolnym Śląsku, więcej osób, które wykupują noclegi, to badając liczbę sprzedanych biletów w takich 100 największych atrakcjach, 100 głównych atrakcjach województwa dolnośląskiego biletowanych, no to niestety w wielu miejscach widzimy spadki, czyli turyści się pojawiają, ale mniej zwiedzają, raczej chodzą po górach, podziwiają nasze miasta, co nas również cieszy, ale jest jednak takim sygnałem, takim ostrzegawczym. Ale jeżeli chodzi o liderów ruchu turystycznego, no to oni też są niezmienni. Oczywiście najwięcej biletów sprzedaje Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór Stołowych, ale z takich atrakcji typowo rozumianych jako atrakcje turystyczne, no to króluje ogród zoologiczny we Wrocławiu, Zamek Książ, Zamek Czocha, podziemna trasa turystyczna Kopalnia Złota w Złotym Stoku. To są liderzy, którzy naprawdę mają po między 200 tysięcy sprzedanych biletów, a 1 milionem. Natomiast też oczywiście jest cała masa atrakcji, która jest gotowa na turystów, natomiast te mają spadki sprzedaży.
1: No właśnie, bo biorąc pod uwagę te upały, które też na Dolnym Śląsku odczuliśmy, to oprócz wody, góry czy podziemia wydają się niezłym pomysłem.
4: Zdecydowanie Dolny Śląsk z braku takich naturalnych zbiorników wodnych oczywiście zaprasza na baseny, bo czy w Jeleniej Górze, czy w wielu mniejszych miejscowościach mamy zbudowane ogromne, bardzo, bardzo fajne takie akwaparki, można powiedzieć. I to jest oferta może mniej znana naturalnie niż choćby jeziora województwa lubuskiego. To jest to fajne uzupełnienie. Natomiast zawsze mówimy, że jeżeli ktoś na Dolnym Śląsku potrzebuje się ochłodzić, to my w przeciwieństwie do województw pomorskich zapraszamy do naszych tajemniczych podziemi. Szlak tajemniczych podziemi dolnośląskich jest świetną ofertą, taką zintegrowaną, gdzie jeszcze odwiedzając kilka z nich można próbować wygrać cenne nagrody. Zapraszamy na stronę szlakpodziemi.pl, tam są informacje o konkursie na zdobywcę tego szlaku. Także dla ochłody na pewno szlak tajemniczych podziemi, ale co ciekawe, kiedy przyjdzie już zima, to również dla ogrzania się polecamy tajemnicze dolnośląskie podziemia, ponieważ we wszystkich z nich jest stała temperatura około plus 8 stopni. Także jak temperatury spadną poniżej zera, również zapraszamy pod ziemię.
1: Okej, a sami Dolnoślązacy właśnie jak wypoczywali w wakacje?
4: Dolnoślązacy, mamy takie badania głównie Polskiej Organizacji Turystycznej dotyczące Polski, ale wyciągnęliśmy z nich wnioski dla naszego regionu i możemy powiedzieć, że 90% badanych planowało choćby jeden wyjazd, jakikolwiek wyjazd związany z wakacjami. Także to jest bardzo fajne, że jesteśmy turystycznie aktywni. 7% z nich, jeżeli chodzi o takie kierunki podróży długoterminowych, czyli typowo urlopowych, to 7% Dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży, 36% wybrało inne regiony Polski, a za granicę, czy to w Europie, czy poza Europą, to jest blisko 60% turystów.
1: No i połowa z nas, Dolnoślązaków, decydowała się na wakacje trwające trochę dłużej, bo od 7 do 10 dni.
0: Zmieniamy temat.
1: Dwie polecajki książkowe teraz w programie Tydzień w Legnicy, a przygotowała je dla Was dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej Anna Gontowska.
0: Czas wolny w Legnicy.
11: Agnieszka Cubała, legniczanka, choć już nie do końca mieszkająca w Legnicy, ale cały czas identyfikująca się z naszym miastem, jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie Powstania Warszawskiego. Ja przypomnę Państwu, że współredagowała hasła do Encyklopedii Powstania Warszawskiego z profesorem Normanem Davisem. Jest autorką chyba już około 20 książek o Powstaniu Warszawskim. Bardzo mądrych, opowiadających o ludziach, konkretnych ludziach, bo i o sportowcach, i o aktorach, i o dzieciach, o kobietach, o perzetkach, czyli kobietach, które pomagały powstańcom podczas działań wojennych. I ta jej książka, kolejna, chociaż Agnieszka twierdzi, że ostatnia, mam nadzieję, że nie, to książka bardzo ważna i trudna, bo nosi tytuł Młodzi 44, Powstanie Warszawskie emocjami opisane. No i rzeczywiście jest to Powstanie Warszawskie opisane emocjami bardzo mocno, bo młodzi szli jak ćmy do ognia, do powstania. Myślę, że wielu z nich nie do końca sobie zdawało sprawę, jaki los ich czeka, jak krwawe to powstanie będzie, jak w jaki sposób będą działali i Niemcy, i Rosjanie, i zachodni alianci, którzy zaniedbali tych ludzi i skazali ich właściwie na zagładę. Opowiada Agnieszka o ludziach, którzy przetrwali, ale także o tych, którzy zginęli. To są bardzo mocne opisy, to są bardzo mocne również wiersze, czasami jeszcze rzadko publikowane albo zapominane, być może z premedytacją Tadeusza Gajcego chociażby, czy Kamila Baczyńskiego, czy innych mniej znanych autorów, którzy walczyli w powstaniu. To są też momenty, na szczęście, momenty urocze, śmieszne, urocze, bo związane z miłością, z pierwszymi fascynacjami, myślę, że ludzie nie potrafiliby przeżyć tego krwawego piekła, gdyby nie było miłości, gdyby nie było radości młodych ludzi. To ta książka tak troszeczkę podsumowuje też powstanie warszawskie poprzez wspomnienia tych, którzy przetrwali. Ważna kolejna książka, ważna dla Warszawy, dla powstania warszawskiego, ale też ważna dla nas wszystkich, bo chyba to takie memento, o którym powinniśmy pamiętać. Kolejna książka osoby związanej z powstaniem, uczestniczki powstania warszawskiego, Danuty Dworakowskiej, to książka bardzo mało dostępna, ale bardzo pięknie wydana pod tytułem Pianistka. Autorka ma bardzo duże poczucie humoru, dlatego dołożyła tytuł Między dzieciństwem a zdziecinnieniem, bo twierdzi, że dzieciństwo to wiadomo kiedy, a zdziecinnienie to właśnie wtedy, kiedy się już bardzo mocno zaawansowaną wiekowo jest osobą. To są wspomnienia, do których z pisania namawiała autorkę rodzina i bliscy, opowieść o domu, w którym kultura i humanizm były fundamentem życia. Nawet wtedy, gdy wokół rozpada się świat, jak działo się podczas wojny i powstania warszawskiego. I urocza narracja, bardzo świetny, bogaty język, prowadzi czytelnika przez barwną, przedwojenną Warszawę, legendarny dom pod królami, beztroskie lato spędzane poza miastem. To są ostatnie chwile dziecięcego szczęścia, a potem już doświadczenia wojenne, okupacyjna codzienność, tajne koncerty, nauczanie, aż po powstanie warszawskie, gdzie jako nastoletnia sanitariuszka na Starówce autorka była świadkiem zagłady swojego miasta i rodzinnego domu. No a później odbudowa życia po wojnie, powrót do studiów, do pracy artystycznej, udziału w międzynarodowych konkursach i konsekwentnego budowania świata na nowo. Książka napisana z wielkim wyczuciem, z pozorną lekkością, bo nawet o trudnych sprawach pisze lekko i nawet z lekkim dystansem do swojej osoby. Bardzo zapraszam do lektury. Takie trochę odniesienie, był pianista, prawda? A tutaj pianistka, która też przetrwała okupację i walczyła o wolność swojego miasta. Ważna książka w naszym księgozbiorze. Pozyskaliśmy jeden egzemplarz, proszę Państwa, będzie w Loży Dobrej Książki przy ulicy Piastowskiej. Zapraszam serdecznie do lektury. I chociaż już całkiem innej bajki, ale no muszę odnotować kolejną książkę Marka Krajewskiego, bo to nasz bardzo ważny pisarz, jak się mówi, ojciec kryminału retro. Była już książka o Legnicy, bo wyszedł jego bohater, komisarz Mok, komisarz Eberhard Mok z Wrocławia. Pierwszym miejscem, gdzie prowadził śledztwo poza stolicą naszego województwa, a wcześniej całej prowincji, była Legnica właśnie, a teraz Wałbrzych. Książka pod tytułem Droga krwi. Będzie trochę o mieście górniczym, o więzieniu kobiecym w Wałbrzychu. Będą kolejne dzieje nie tylko Eberharda Moka, ale i młodego psychiatry Herberta Anwalta, który zaczyna pracę w szpitalu wśród syfilityków w szpitalu górniczym i znowu będzie rozwiązywał kolejną zagadkę kryminalną. No i oczywiście nie sposób, żeby nie było tutaj Hochbergów, zamku książ i różnego rodzaju tajemnic związanych z miastem i z książęcym rodem.
1: Polecała dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej Anna Gontowska, a ja dodam tylko, że Droga krwi to pierwszy tom z nowej serii Marka Krajewskiego.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: 2 lata mijają właśnie od ostatniej powodzi, która przechodziła przez Dolny Śląsk i którą w Legnicy dobrze pamiętamy, choć na szczęście nie zrealizowały się wtedy najgorsze scenariusze. Ekolodzy z Dolnego Śląska, ale też z innych części Polski i z krajów ościennych apelują o bardziej zaangażowane działania. o ochronie przeciwpowodziowej, o związanych z tym inwestycjach, które są i mają być prowadzone na Dolnym Śląsku, będzie teraz w programie Tydzień w Legnicy.
0: Ważne dla mieszkańców Legnicy.
12: Krzysztof Smolnicki, Fundacja Ekorozwoju, Koalicja Czas na Odrę. Koniec wakacji, czas się wziąć do roboty. Jeśli chodzi o to lato, nie było tak tragicznej sytuacji jak do tej pory, jak w 2024 roku. Powódź, która przewyższyła powódź tysiąclecia dwa lata temu. Nie było też złotej algi, ale mieliśmy katastrofę na jeziorze Pilchowickim, pomór ryb. Mieliśmy nawalne deszcze w Głuchołaza, które też zmyły kawał miejscowości. To jest coś, co jest mniej widoczne, ale to jest susza. W tym roku najbardziej dotknęła nas susza. Patrzymy na dane Europejskiej Służby Meteorologicznej do spraw zmian klimatu. To jest rok najgorętszy w Europie, 2,5 stopnia więcej niż średnia z wielolecia z XIX wieku, czyli po prostu Europa jest najszybciej ogrzewającym się w tej chwili kontynentem. Patrzymy na dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mamy suszę, która jest w zasadzie w całym kraju. 800 rzek w tym roku wyschło. I to rzek nie takich małych strumyków, tylko takich cieków, takich rzek, na których mamy posterunki hydrologiczne, czyli mierzymy, mamy wodoskazy. Sytuacja pod tym względem jest tragiczna. I dlaczego my teraz o tym mówimy? 29 lat temu mieliśmy tu powódź. W tym roku wielka susza i pomór ryb. I teraz to jest tak, że to są naczynia połączone. Susza i powódź to jest po prostu to samo. Jeśli nie mamy naturalnej retencji, retencji krajobrazowych, zrenaturyzowanych rzek, to jesteśmy zagrożeni powodzią i suszą. Co więcej, tą suszą, która jest znacznie groźniejsza niż ta, która jest widoczna, dlatego że jestem z wykształcenia hydrogeologiem i doskonale to widzę. Najgorsza susza jest to ta susza, której nie widzimy. Brakuje coraz częściej wód podziemnych. Próbuje się wiercić coraz niżej, ale to nic nie da, dlatego że to są zasoby nieodnawialne. Te wody, które zczerpujemy, to są wody, które powstawały często kilkadziesiąt lat temu. Więc to rozwiązaniem jest renaturyzacja, rozwiązaniem jest ochrona mokradeł, rozwiązaniem są też ochrona retencji krajobrazowej. Czy to można robić? To jest problem, który występuje, uwaga, nie tylko w Polsce, ale też w Czechach, też w Niemczech. To jest sprawa międzynarodowa, sprawa dotycząca katastrofy klimatycznej. To jest kwestia też łączenia kropek. Po prostu susza, powódź, pomór ryb to jest po prostu to, co nas w tej chwili dotyka i oby ta sytuacja nie powtórzyła się z 2024 roku, ale nie mamy żadnej gwarancji. Niż genueński, który te się rozwinął na Morzu Śródziemnym, dotkną nas katastrofalnymi opadami, większymi niż w 1997 roku, ale ja przypominam, że w tej chwili temperatura Morza Śródziemnego to jest w niektórych rejonach to jest powyżej 4 stopnie więcej niż średnia z wielolecia, więc nie mamy żadnej gwarancji, że powódź jeszcze w tym roku nawet nas nie dotknie. Dlatego apelujemy o to, żeby zwracać na to uwagę.
13: Radosław Gablik, Stowarzyszenie Ekologiczne Ekounia, Koalicja Ratujmy Rzeki, Koalicja Czas na Odrę. Małe takie wspomnienie. 29 lat temu w lipcu mówiono, że to jest powódź tysiąclecia, prawda? Że raz na tysiąc lat prawdopodobieństwo, że taka powódź się zdarzy. Minęło 27 lat. I w Kotlinie Kłodzkiej, prawda, o tym, o czym w 24 roku, w Kotlinie Kłodzkiej na pograniczu polsko-czeskim, w Sudetach, powódź była wcale nie mniejsza. Dowód na to jest taki, że w Kłodzku samym, na wodowskazie, wody było o półtorej, w ogóle niewyobrażalne, o półtorej metra więcej, prawda, nie? Stąd to hasło naprawdę, ono nie jest wymyślone. Powódź jest dziełem człowieka. Jak człowiek nieumiejętnie przeciwdziała, prawda, albo wpisuje się w tereny zalewowe, wchodzi z budownictwem w tereny zalewowe, co ma miejsce w Kotlinie Kłodzkiej, działa też, prawda, reguluje rzeki, buduje zbiorniki, które tworzą iluzję, prawda, ochrony przeciwpowodziowej, buduje wały przeciwpowodziowe, które tworzą często iluzję ochrony przeciwpowodziowej, bo przy dużych powodziach, takich, z jakimi mamy teraz do czynienia, to ludzie są bezradni właściwie. Ludzie muszą być przygotowani na ewakuację, ratowanie życia i swojego podstawowego majątku. Te działania, jak nie wiem, pogłębianie rzek w tej sytuacji suszy, pogłębianie Odry, żeby więcej wody się zmieściło w tej Odrze, powoduje inny skutek, bo na wypadek suszy powoduje drenaż właściwie. Do tej pogłębionej Odry spływają jeszcze wody sąsiednie i przesuszają jakby dodatkowo tereny. Nie ma efektu, nie wiem, przeciwpowodziowego, efektu jakiegoś żeglugowego, bo nie może mieć, bo jest i tak za mało wody, co widzieliśmy w tym roku, a następuje właśnie efekt dodatkowy, negatywny. Stąd właściwie mówimy, no może przesadnie, ale ja już od dawna używam porównania Titanica, prawda? Nie to, co my wyrabiamy, bagatelizując jakby zmiany klimatyczne i mówiąc, no to było, będzie, prawda, nic się nie wydarzy, damy jakoś radę. No jest trochę dla mnie jak trochę taką orkiestrą na Titaniku. My się, prawda, bawimy, a naprawdę uderzyliśmy już tą górę lodową i powinniśmy się bardzo szykować wszyscy razem, mitygować sytuację, bronić się przed nią i szykować do jakiejś ewakuacji. Stąd też mówimy o czterech jeźdźcach apokalipsy, prawda, czyli powodzi, suszy, utracie bioróżnorodności, czyli ginięciu gatunków. Uważa się, że to jest jakby w historii, prawda, Ziemi szóste czy siódme, prawda, wymieranie gatunków. Taki jest postęp z tytułu tych zmian, które następują. No i też z tym łączących się niestety, to nie jest tak, że to wszystko się dzieje poza człowiekiem. To uderza w nas. Będzie powodowało biedę, już powoduje biedę i katastrofy, prawda, i śmierci. No, to trudno nie straszyć, jeśli ludzkość się nie zabierze za rozumne przeciwdziałanie temu. Rozumne, czyli nie regulacje rzek, nie budowę zbiorników, jak nastąpiła po powodzi. My jesteśmy też częścią koalicji Ratujmy Rzeki. Eksperci koalicji po 2024 roku zwrócili uwagę, że setki milionów złotych, które wydano na naprawę skutków powodzi, właściwie zaskutkują zwiększeniem zagrożenia powodziowego. Czyli taką rynną, nawet jak ona nie jest wybetonowana, ona jest z kamienia, bo tam są zwykle kamienie, taką rynną naprawdę na kolejna powódź popłynie jeszcze szybciej i jeszcze mocniej uderzy, nie wiem, w Płocko czy w kolejną miejscowość. Więc to jest absurd, prawda, że my kompletnie nie wyciągamy wniosków jakby z powodzi, nie idziemy w kierunku wykorzystywania jakby tej sytuacji do takiej renaturyzacji rzek, która musi łączyć retencję, prawda, oczywiście musi łączyć retencję i musi łączyć ochronę przeciwpowodziową i ochronę przed suszą, bo to jest to łączenie kropek, a idziemy jakby rozwiązaniami hydrotechnicznymi, bo gospodarka wodna jest, bym powiedział, najbardziej archaiczna w naszym kraju. Mówię to ze smutkiem, ale tak trzeba powiedzieć, że czyli mimo różnych deklaracji, prawda, o potrzebie uwzględniania ochrony przyrody, potrzebie takiej działań związanych z wykorzystaniem jakby tego zasobu przyrodniczego, działania idą kompletnie z takim pomysłem: ujarzmiamy przyrodę, ujarzmiamy rzeki, my je ujarzmimy, chwycimy, prawda, i będziemy bezpieczni przed powodzią. Nie będziemy. I przed suszą. Nie będziemy.
1: Jak słyszycie, u nas teraz o ochronie przed powodziami, bo akurat mijają 2 lata od powodzi, która zagroziła, jak wszyscy wiemy, również Legnicy. Przekonajmy się, jakie działania zdaniem ekologów należy podjąć i co właściwie oznacza renaturyzacja rzek.
13: W praktyce to oznacza tyle, że rozszerzamy na przykład wały przeciwpowodziowe, zwiększamy możliwość rozlania się rzeki, zwiększamy retencję, prawda, w dolinie rzeki, poza te wały, a czasem likwidujemy wały. Likwidujemy to trapezowe, Czesi to zrobili tak, to trapezowe koryto likwidują, spłaszczają te brzegi i okazuje się, że rzeka sobie bardzo dobrze radzi, rozlewa się, prawda, wtedy ponad to, nie ma wałów, nie ma tych takich stromych brzegów. I Czesi w tym miejscu, gdzie nam pokazywali, to od tego roku nie było właśnie powodzi. Mimo że miejscowości są niedaleko, nie ma żadnych wałów. To, oczywiście to nie zawsze się zdarzy, bo przyjdzie taka powódź czasami, że to ona będzie, ale zadziwiająco ta naturalna rzeka jest w stanie dużo więcej wody przyjąć. Oczywiście renaturyzacja się musi w takich górach łączyć też z tym, co się dzieje niedobrego w lasach, bo powódź się zaczyna tam w tych lasach, w Kotlinie Kłodzkiej, jak już chwilę jesteśmy. Bo tam są drogi leśne porobione, wybetonowane i tak dalej. I w razie opadów tam się woda nie zbiera, deszcz się nie zbiera, on płynie błyskawicznie, prawda, tą drogą leśną. Albo trasą zrywkową, która idzie z góry na dół, czyli trasą zrywkową, jak ciągnęli, prawda, to drewno, to wyryli, prawda, takie potoki. My musimy zacząć retencję w krajobrazie, czyli w lasach, na łąkach, na miedzach, na rowach melioracyjnych, prawda, nie spuszczać wodę, a robić zastawki. No to jest jakby suma chyba takich działań. No plus oczywiście meandrowanie rzek, tam gdzie mamy miejsce, próba zawrócenia, żeby nie był to prosty kanał, tylko żeby to była rzeka meandrująca, bo ona się sama oczyszcza, ona właśnie ma dużo większą retencję, ona zwiększa bioróżnorodność i realizuje te wszystkie cele, o których tutaj mówimy, które mamy niestety pogrzebane z tym sztucznym podejściem do rzek.
14: Na susze i na powodzie potrzebujemy naturalnych dolin rzecznych, odsuniętych wałów, meandrujących rzek, retencji naturalnej krajobrazowej na obszarach leśnych i na obszarach rolniczych. Dolny Śląsk nie wyciągnął wniosków tak podobnie jak i cały kraj z powodzi 97 i 2024 roku. To, co się dzieje w gospodarce wodnej, w dalszym ciągu reprezentuje to podejście takie, które było przed kilkudziesięciu lat i ono się nie sprawdziło. Mamy co prawda zapowiedzi, że będą zmiany, że Wody Polskie zapowiadają, że będzie renaturyzacja rzek. Pojawiają się też środki finansowe, więc troszkę powiało optymizm, ale póki co to są tylko zapowiedzi, a lata mijają, a zagrożenie powodziowe i zagrożenie suszowe nie mija.
1: Tymczasem pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Jacek Drabiński tłumaczy, że na Dolnym Śląsku trwa jeszcze odbudowa infrastruktury po ostatniej powodzi. Wymienia też prowadzone inwestycje.
15: Wody Polskie konsekwentnie realizuje zadania popowodziowe związane z przywróceniem do stanu technicznego obiektów przed powodzi, jak i skupiają się na realizacji zadań strategicznych, zadań przeciwpowodziowych dotyczące obszaru, którym zarządza RZGW we Wrocławiu. W 2024 roku zrealizowaliśmy łącznie 274 zadania popowodziowe na kwotę prawie 80 milionów złotych. W 2025 roku zrealizowano kolejne 318 zadań łącznie wartości prawie 300 milionów złotych. Dodatkowo w ramach zakończonego projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły zrealizowaliśmy zadania, te najpilniejsze zadania związane chociażby z zabezpieczeniem zbiornika Topola. Zabezpieczenie zbiornika w stronie śląskiej, to jest na decyzji nakazowej, oraz szereg zadań związanych z umocnieniem, przywróceniem ubezpieczeń brzegowych, murów oporowych, udrożnieniem cieków. Łączna wartość tych zadań to jest kolejne 212 milionów złotych. W tym roku również Wody Polskie realizują z RZGW Wrocław, RZGW Gliwice zadania na kwotę prawie 120 milionów złotych, z czego 74 miliony przypada na obszar działania RZGW w Wrocławiu. W tym roku zawarliśmy prawie 80 porozumień z samorządowcami na kwotę 18 milionów złotych, co pozwala w szybkim czasie transferować środki do tych miejsc, które zdaniem samorządowców są najbardziej newralgiczne. Równolegle RZGW realizuje szereg inwestycji strategicznych. W bieżącym roku mamy przygotowanie 21 inwestycji, które mają znacząco ograniczyć skutki przyszłych powodzi. Wartość zadań finansowanych z budżetu państwa, jak i z Funduszu Spójności to jest 1,3 miliarda złotych tylko w tym roku. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest projektowany zbiornik Kamieniec Ząbkowicki. Pojemność tego zbiornika to jest 103 miliony metrów sześciennych, w tym rezerwa powodziowa 49 milionów. Ten zbiornik ma bardzo duże znaczenie, jak chodzi o redukcję szczytu fali powodziowej, tak aby w bezpieczny sposób można było ją transferować w dół przez kaskadę zbiorników i chronić tym samym miejscowości zlokalizowane wzdłuż Nysy Kłodzkiej i kolejne Odry aż do Wrocławia. Prowadzone są również działania związane z odbudową zbiornika w stronie śląskiej. Zakontraktowaliśmy w tym roku projekt projektanta, wybraliśmy już wariant odbudowy, będzie to nowoczesne rozwiązanie, urządzenie spełniające aktualne normy i przepisy. Rozpoczęcie prac będzie możliwe do końca przyszłego roku, wtedy będziemy mieli wszystkie decyzje niezbędne do realizacji. Innym elementem działań jest także opracowanie studium wykonalności programu redukcji ryzyka dla zlewni Nysy Kłodzkiej. Ono obejmuje analizę szerokich wachlarzy rozwiązań, odbudowy zbiorniku poprzez działania strukturalne, działania niestrukturalne. Wszystkie dotychczas opracowane warianty w ramach programu redukcji ryzyka są w tej chwili analizowane przez zespół ekspertów. Te rozwiązania będą poddane szerokim konsultacjom społecznym. Zakończenie prac studialnych planowane jest na koniec pierwszego kwartału przeszłego roku.
1: Jak dodaje pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Jacek Drabiński, łączna wartość inwestycji przeciwpowodziowych, które mają być realizowane na Dolnym Śląsku w ciągu najbliższych lat, przekracza kilka miliardów złotych.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Podróże koleją po Dolnym Śląsku, te codzienne i te weekendowe, to jest coś, co przyciąga naprawdę sporo ludzi i o nich porozmawiamy sobie w programie Tydzień w Legnicy. Dobra wiadomość jest taka, że niedawno pociąg jadący z Wrocławia do Kłodzka pobił rekord i przejechał tę trasę w mniej niż godzinę. Pociąg nie zatrzymywał się jednak wtedy na żadnej stacji, ale i tak ten przejazd był o 10 minut szybszy niż podróż najszybszego składu, który do tej pory jeździł po tej linii. No, jeśli chodzi o przejazdy na trasie Legnica-Kłodzko, takie z regularnego rozkładu, zajmują najkrócej mniej więcej 2 godziny i 20 minut. Czasy podróży na różnych trasach Dolnego Śląska skracają się i to dzięki pracom wykonywanym na tych liniach, podkreśla członek zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Michał Gil.
0: Wędrówki po Dolnym Śląsku.
16: Przede wszystkim prace wyglądają w ten sposób, że nie wymieniamy dla wymieniania i nie remontujemy tylko po to, żeby coś było nowe. Tylko sprawdzamy, jak biorąc pod uwagę ukształtowanie toru, bo tory są im bardziej w góry, tym bardziej powyginane, tym bardziej kręte, ile można maksymalnie jechać, bo to zależy od wielu czynników. Zależy od stanu toru, zależy od promienia łuku, zależy od tego, na jaką prędkość zbudowano sieć trakcyjną, zależy również od tego, na jaką prędkość zbudowano urządzenia sterowania ruchem kolejowym. I te wszystkie elementy analizujemy, patrzymy przede wszystkim na to, ile można z toru wycisnąć, patrzymy, czy pozostałe elementy są do tego dostosowane i wykonujemy prace wielobranżowe w każdej z tych branż, tak żeby można było jeździć. Dużo także daje utrzymanie właściwe, czyli przeglądy sieci trakcyjnej, tak żeby ona się nie psuła, nie dochodziło do zerwań i przeszkód, tak żeby ten transport kolejowy był niezawodny. Także tutaj prace są w każdej branży, wychodzimy, szyjemy na miarę, patrzymy, co możemy zrobić i robimy po to, żeby uzyskać efekt. Jeśli jest most, który kosztuje duże pieniądze i można po nim jeździć, bo i tak szybciej nie pojedziemy, to nie będziemy go przebudowali tylko po to, żeby był nowy. Pomyślimy, jak go przebudować tak, żeby pojechać szybciej.
1: Kolej na Dolnym Śląsku przyspiesza w znacznej mierze dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Na inwestycje kolejowe w naszym regionie w ciągu ostatnich 2 lat poszło ponad 700 milionów złotych z unijnej kasy.
17: Bez pomocy unijnej z całą pewnością kolej dolnośląskie w tak błyskawicznym, szybkim, dynamicznym tempie nie mogłyby się rozwijać. Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy kolei dolnośląskiej. Unia partycypuje w zakresie 85% jeżeli chodzi o dofinansowanie do zakupu pojazdów elektrycznych.
1: Proszę powiedzieć, jak jest w tej chwili właśnie, jeśli chodzi o zakupy nowych pociągów? Co jest planowane, co jest w trakcie?
17: No myślę, że takim najważniejszym elementem dzisiaj oczywiście poza dostaw elektrycznych zespołów trakcyjnych typu ELF2, model ELF2 o numerze seryjnym 69, to myślę, że ważniejsze z punktu widzenia potrzeb Dolnoślązaków i także potrzeb nas jako przewoźnika jest fakt, że jesteśmy również w trakcie zakupu pojazdów spalinowych. Jak wiemy, mamy na Dolnym Śląsku bardzo dużo linii, również niezelektryfikowanych, które możemy obsługiwać jedynie pojazdami spalinowymi i są to pierwsze zakupy. Tych pojazdów jeszcze nie ma. One są w trakcie produkcji. Jeden z nich jest obecnie testowany na torze w Żmigrodzie, ale trafią na dolnośląskie tory już w przyszłym roku i na pewno wpłyną znacznie na poprawę obsługi ruchu pasażerskiego na liniach spalinowych, tam gdzie nie ma trakcji elektrycznej.
1: Te linie to na przykład, to są te górskie?
17: Te linie to na przykład słynna magistrala podsudecka, o której konieczności elektryfikacji mówi się od długiego czasu i być może to się uda, bo są też sygnały od zarządcy infrastruktury, że takie plany być może się ziszczą. My też bardzo na to liczymy, bo na Dolnym Śląsku mamy bardzo gęstą sieć połączeń kolejowych. Mamy tutaj 10% praktycznie całej infrastruktury kolejowej w Polsce, więc te potrzeby są wciąż większe i większe. A elektryfikacja linii na Dolnym Śląsku, tych dotychczas jeszcze będących niezelektryfikowanymi, na pewno pomogłaby w usprawnieniu tego ruchu pasażerskiego na co dzień.
1: Proszę powiedzieć coś więcej o ELF2.
17: No ELF2 to jest nasza chyba duma największa, bo jesteśmy jako Koleje Dolnośląskie właścicielem największej floty ELF2 w Polsce. To jest pojazd pięcioczłonowy, elektryczny zespół trakcyjny, przystosowany do obsługi ruchu pasażerskiego. Na pokład możemy przyjąć 250 osób, tyle jest miejsc siedzących i drugie tyle miejsc stojących, a więc 500 osób de facto jest możliwych do przyjęcia na pokład jednorazowo. No i te pociągi obsługują zarówno ruch aglomeracyjny, jak i połączenia międzymiastowe, międzypowiatowe właściwie na całym Dolnym Śląsku. ELF2 to pojazd od polskiego producenta z Pesy Bydgoszcz, Bardzo nowoczesny pojazd z wieloma udogodnieniami dla pasażerów. Myślę, że Dolnoślązacy już doskonale te jednostki znają, bo jeżdżą nimi na co dzień już od dłuższego czasu, więc jesteśmy w trakcie wciąż dostaw i przyjeżdżają kolejne tego typu pojazdy na Dolny Śląsk.
18: Barbara Kulewicz, wiceprezes Kolei Dolnośląskich. Przede wszystkim jest szybki. Posiadamy klimatyzację, posiadamy dostęp do Wi-Fi, posiadamy też gniazdka, które są dzisiaj bardzo ważne. Szybki, nowoczesny tabor, który zakupiony został przez Koleje Dolnośląskie z dofinansowaniem w wysokości 70% z KPO. Koleje Dolnośląskie w październiku 2025 roku otrzymały dofinansowanie na zakup 20 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dofinansowanie to było w wysokości 70,42% na łączną kwotę około 618 milionów.

0: posiadały 108 w ogóle sztuk, jeśli chodzi o tabor. Będziemy posiadać 77 elektrycznych zespołów trakcyjnych, 25 spalinowych i 6 hybrydowych. I te nasze pociągi jeżdżą i kursują na trasach przeznaczonych i dedykowanych zgodnie z projektami, na które dostały dofinansowanie.
1: Właśnie jeśli chodzi o te codzienne kursy, wakacje też są specyficznym okresem, ale jak to jest z popularnością połączeń, które są najbardziej oblegane?
2: W czołówce najpopularniejszych połączeń na Dolnym Śląsku chyba nawet na topie wciąż jest relacja Legnica-Wrocław, Wrocław-Legnica w obu kierunkach, ale też Wrocław-Trzebnica, Wrocław-Wałbrzych, Wrocław-Jelenia Góra. To są te linie, na których bardzo często, właściwie najczęściej, każdego dnia podróżują pasażerowie. I na to obłożenie z całą pewnością wpływ mają codzienne dojazdy do szkoły czy do pracy. A w sezonie letnim, wiadomo, zwiększa się dodatkowo także ruch powodowany przez turystów, przez osoby przyjeżdżające na Dolny Śląsk w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych i to też wpływa na zwiększenie tego ruchu, codziennego ruchu pasażerskiego, również w okresie wakacyjnym.
1: No właśnie, bo nie tylko latem koleje dolnośląskie jeżdżą też poza region.
2: No jeździmy, jesteśmy znani z tego, że lubimy ekspansję. Jeździmy jako jeden z nielicznych przewoźników w kraju także za granicę. Mamy połączenia transgraniczne zarówno do Czech, jak i do Niemiec. A jeździmy także, obsługujemy ruch międzywojewódzki zarówno do Wielkopolski, jak i w Lubuskie. Od czerwca jeździmy na przykład do Leszna, a również na Wolszczyznę. Więc to nas z całą pewnością wyróżnia jako przewoźnika regionalnego, a jednak mimo wszystko. Oczywiście jeszcze warto dodać o połączeniu słynnym już KD Premium Nadmorski, które to połączenie realizujemy w sezonie wakacyjnym właśnie nad Bałtyk. I cieszy się to połączenie bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem, popularnością wśród pasażerów. W tym sezonie kilka razy musieliśmy zadysponować skład podwójny, a więc to były dwa elfy i 1000 osób maksymalnie na pokładzie. Wszystkie bilety zawsze były sprzedawane praktycznie do zera, więc tutaj myślę, że jesteśmy również pod tym kątem atrakcyjni, bo szukamy rozwiązań nieco ponadstandardowych, aniżeli tylko obsługę codziennego ruchu lokalnego czy nawet regionalnego.
1: Które linie na Dolnym Śląsku są teraz remontowane albo wkrótce idą do remontu? Teraz będzie właśnie o inwestycjach prowadzonych u nas przez głównego zarządcę torów kolejowych w Polsce, czyli państwową spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.
3: Są to linie z Wrocławia w kierunku Kłodzka, są to linie z Wrocławia w kierunku Głogowa, czyli Nadodrzanka tak zwana. Jest to linia 143, odcinki pomiędzy Oleśnicą a Lublińcem. Jest to także linia 355 pomiędzy Oleśnicą w kierunku na Ostrów Wielkopolski, do granicy województwa dolnośląskiego z Wielkopolskim i dalej, co z kolei skraca czas przejazdu w kierunku Warszawy. Michał Gil, członek zarządu Polskie Linie Kolejowe. One są realizowane, one się kończą, one już przynoszą wymierny efekt. Także pociągi będą dzięki temu mogły wrócić na trasę z trasy okrężnej przez Krotoszyn na trasę przez Twardogórę, dzięki czemu będą jechały krócej. Wymiernym efektem tej inwestycji jest to, że pociąg mógł dzisiaj przejechać w takim, a nie innym czasie przejazdu, czyli w czasie rekordowym, jakiego nigdy wcześniej nie mieliśmy. I to jest czas, w którym te pociągi, mamy nadzieję, będzie ich jeszcze więcej jeździło, uruchomionych pociągów przez przewoźnika Koleje Dolnośląskie dzięki temu.
1: Szybciej będzie też z Wrocławia do Warszawy?
3: Tak, na trasie przez Łódź. Natomiast nie będą to czasy rekordowe, bo tutaj do czasów najszybszych, rekordowych spotkamy się pewnie, jak nie ze mną, to z innym przedstawicielem spółki, ale spotkamy się z Polskimi Liniami Kolejowymi i z innymi przewoźnikami w momencie, gdy będą wdrożone, zakończone prace na Centralnej Magistrali Kolejowej, ale tutaj również pracujemy pomiędzy Częstochową a Opolem, żeby, to już nie jest teren bezpośrednio województwa dolnośląskiego, ale są to odcinki, które również rzutują na połączenia najszybsze, na najszybszej trasie, czyli Wrocław, Opole, Częstochowa, Centralna Magistrala

0: kolejowa Warszawa. I tutaj również dzięki temu te efekty będą za jakiś czas widoczne. Natomiast jest to jeszcze kwestia dokończenia prac na centralnej magistrali kolejowej, uruchomienia systemów odpowiedzialnych za łączność i bezpieczeństwo ruchu i zwiększenia prędkości do 250 km na godzinę.
1: Jeśli chodzi o Dolny Śląsk, jakie są Państwa plany inwestycyjne?
0: Plany inwestycyjne to przede wszystkim czas dalszy, który nie zmaterializuje się tak szybko jak dzięki sprawnym pracom w infrastrukturze. Głównym wyzwaniem jest Wrocławski Węzeł Kolejowy i doprojektowanie na podjazdach do węzła dodatkowych torów, wprowadzenie tak zwanego Y w węzeł, czyli tej linii docelowej szybkiej kolei prędkości wynikającej z budowy nowego połączenia między Wrocławiem a Warszawą, tego połączenia już kolei wysokich prędkości. Do tego trzeba węzeł dostosować i tutaj to jest jak główny plan inwestycyjny dla całego serca transportu regionalnego, przebudowa wrocławskiego węzła kolejowego.
1: Jak słyszeliście, połączenia z Legnicy do Wrocławia to jedna z najpopularniejszych tras kolejowych na Dolnym Śląsku, a według danych podawanych przez Koleje Dolnośląskie w godzinach szczytu z naszego legnickiego dworca pociągi odjeżdżają do stolicy regionu co 20-30 minut średnio. Ostatnio dolnośląski przewoźnik zdecydował się też skorzystać z prawa opcji i zamówił nie 10, jak wcześniej planowano, ale 20 ekodiesli z bydgoskiej fabryki PESA i one mają zacząć jeździć po trasach regionu od czerwca przyszłego roku. Kolejowe tematy zamykają już program Tydzień w Legnicy. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam bardzo, Joanna Struteńska, i słyszymy się wkrótce.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Właśnie, tydzień w Legnicy, czas zacząć. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i zapraszam do słuchania, bo będziecie mogli na przykład dowiedzieć się, na co warto wybrać się do Centrum Witelona w trakcie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, który startuje u nas w Legnicy już w poniedziałek. Posłuchacie też u nas o spółdzielniach energetycznych, czy o filmach nagrywanych ostatnio i tych, które będą dopiero nagrywane w Legnicy i na Dolnym Śląsku. Zaczynamy jednak od zapowiedzi koncertowych, a na rozmowy zaprasza Maciej Czujko.
0: Co jest grane w Legnicy?
2: Paweł Jurczyk, Legnickie Centrum Kultury. Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na pierwszy koncert klubowy, który organizujemy 17 października w sobotę. Tradycyjnie już, tak jak przez wiele lat, z pewną tam przerwą w klubie Spiżarnia. Będzie to klasyczna impreza klubowa, mówię w tym sensie klasyczna, jakby w naszym takim wykonaniu, które organizujemy od wielu, wielu lat, na zasadzie, że gra kilka zespołów danego wieczora. Są to zespoły, które akurat w tym przypadku tego koncertu generalnie grają ostrą muzykę i jest tutaj, można powiedzieć, że w miarę jednorodnie, chociaż to są klimaty od hardkorowych po metalowe, ale ta jedna zasad, co mówię, że taki klasyczny koncert klubowy, czyli że spotykają się trzy zespoły na innej scenie i tak jak często staramy się, chociaż to nie zawsze się udaje, żeby na danym koncercie wystąpiły grupy z różnych regionów. I tu jest imprezę rozpocznie przedstawiciel z Legnicy, młoda ekipa, chociaż to grają już któryś z koncertów i wcześniej zapowiadając ich koncert, chodzi o zespół Helldivers. Zawsze powtarzamy, że młoda, świeża krew, ale i miesiące, a można powiedzieć, że w ich przypadku lata lecą, to już nie jest ta młodzież, która jeszcze w którymś momencie na pierwszych koncertach dwa lata temu była niepełnoletnia. Tutaj nie tylko, że stają się pełnoletnimi w sensie jako ludzie osobami, ale tak samo zbierają coraz większe doświadczenie, co też świadczy, pomimo tego, że dopiero szykują się do debiutanckiej płyty, która jest w trakcie przygotowywania, ale te sygnały o ich, myślę, że naprawdę ciekawym podejściu do muzyki death metalowej, thrash metalowej, tą energię, jaką młodzieńczą energię, spontaniczność, jaką wkładają, na tyle chyba zyskały już uznanie nie tylko tutaj na tych naszych lokalnych koncertach, bo wcale bym się nie pomylił, jeżeli bym stwierdził, że chyba już zdążyli zagrać więcej koncertów poza Legnicą, co nieczęsto się zdarza, szczególnie właśnie młodym, początkującym zespołom z danej miejscowości, czyli w tym przypadku z Legnicy, gdzie często jest tak, że przez wiele miesięcy albo przez wiele lat zespół, nowy projekt gra generalnie na tak zwanych swoich śmieciach, a często jest problem z pokazaniem się gdzieś dalej. Helldivers z Legnicy, chociaż tutaj też trzeba powiedzieć, że to nie jest stricto tylko skład legnicki, bo na pozycji wokalu jest osoba z Bolesławca, czyli tutaj można powiedzieć te dawne, szeroko rozumiane zagłębie miedziowe jak najbardziej się kłania, jeżeli by to ująć w takim aspekcie gospodarczo-administracyjnym. Wracając do tematu, grali już ileś koncertów, szykują się do tej debiutanckiej płyty. Nie wiem, czy akurat czy w dniu koncertu, czyli 17 października, czy ta debiutancka epka będzie już dostępna, to się wszystko okaże. Wiadomo, jest jakiś cykl produkcyjny, ale tutaj serdecznie zapraszamy. Zresztą bywalców Legnicy na wcześniejszy koncert z udziałem Helldivers to pewnie w jakiś sposób nie trzeba specjalnie namawiać, dlatego że już myślę, że sobie patrząc po widowni na ich wcześniejszych koncertach, na reakcji wyrobili sobie swoją, czy zgromadzili swoją wierną grupę fanów. Po nich wystąpi kolejny zespół, czyli właśnie tak jak wspominałem o tym takim klasycznym układzie koncertu, czyli najpierw zespół jako gospodarz, współgospodarz zespół z Legnicy, następnie wystąpi grupa z naszego regionu szeroko rozumianego z Dolnego Śląska, zespół Kreatura, który ma siedzibę w Michałowie, a po wielu, wielu próbach, myślę, że po ostatnich miesiącach patrząc na ich skład, w jaki sposób się ustabilizowała sytuacja, dlatego że no tak jak w przypadku wielu zespołów, nowych projektów bardzo często często jest, że następują perturbacje personalne, które w jakiś sposób wpływają na działalność, na płynność w działalności zespołu. W tym przypadku skład się ustabilizował, być może kosztem tego, że nie jest to zespół, tak jak powiedziałem na początku, z Michałowa. W Michałowie mają swoją siedzibę, z Michałowa pochodzi jeden z muzyków, można powiedzieć, że lider kapeli, tam też odbywają próby, ale pozostali muzycy pochodzą z różnych miejscowości na terenie Dolnego Śląska, jak z Leśnej, z Chocianowa i z Chojnowa, więc praktycznie chyba, jeżeli bym się nie pomylił, to chyba każdy z muzyków pochodzi z innego miasta. Zakładam, że pewnie są to komplikacje z dojazdami już na same próby, ale w dzisiejszych czasach mobilność o wiele, wiele poprawiła się. Tu nie ma co wspominać nawet i zaczynać tematu z przeszłości, lata 80. czy nawet 90., gdzie jednak mało kto miał swój prywatny środek transportu i wszystko opierało się na publicznym transporcie, chociaż nie da się ukryć, że w tamtych latach 80., 90. czy wcześniejszych, ten transport publiczny był na pewno lepiej rozwinięty, ale to też jakby sytuacja. Już kończąc tutaj ten wątek, czyli mamy dwa zespoły, Helldivers, Kreatura, a zwieńczeniem tego wieczoru będzie zaproszony zespół z Pomorza, ze Szczecina, grupa pod nazwą WPC, West Pomeranian Crew.
1: U nas zapowiedzi koncertowe i nie porzucamy tego tematu, choć zmieniamy gatunek.
0: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
3: Dzień dobry, Michał Przechera, Legnickie Centrum Kultury, witam serdecznie.
4: Tak się ostatnio składa, ostatnimi miesiącami, że przede wszystkim o muzyce klasycznej mówimy. Dzisiaj też tak będzie?
3: Dzisiaj będziemy właściwie tylko o muzyce klasycznej mówić, ponieważ nowy sezon to nowe atrakcje w Legnickim Centrum Kultury i będą to koncerty doskonale znane i lubiane, aczkolwiek muzyki, której będziemy mieli okazję usłyszeć, jeszcze w Legnicy nie było. Może zaczniemy od legnickich wieczorów organowych, które wciąż trwają i czekamy jeszcze na koncert finałowy. Jak zwykle co roku tradycyjnie profesor Andrzej Chorosiński zaprezentuje dzieła, które ukształtowały muzykę organową i które, myślę, w Legnicy na pięknych organach Weiglego będą brzmiały z ogromną, ogromną potęgą, bo będzie Mozart, będzie Chopin, będzie Służyński, będzie Händel, także to nazwiska, które naprawdę warto sobie odświeżyć, jeśli ktoś może nie zna tych dzieł, to naprawdę warto się przejść do Kościoła Mariackiego. Tym bardziej, jak sama nazwa wskazuje, słowo i muzyka, oprócz tej niewątpliwie bardzo jakościowej i ciekawej muzyki klasycznej, usłyszymy też wiersze recytowane tradycyjnie przez znanego aktora Michała Chorosińskiego. Także myślę, że to święto muzyki i słowa po raz kolejny rozgrzeje tę klasyczną Legnicę. Ale to nie wszystko, ponieważ legnickie wieczory organowe paradoksalnie nie skończą się razem z koncertem finałowym, tylko jeszcze koncert finałowy będzie się 13 października, tak w ramach tutaj informacji dokładnej. Natomiast 8 listopada to będzie koncert specjalny Muzykę Śląskich Synagog, połączony też z premierą płyty. Muzyka żydowska była już prezentowana w ramach różnych koncertów organowych w Legnicy. Jakub Stefek to jest taki organista, którego już mieliśmy okazję słyszeć chociażby na Legnickim Konwersatorium Organowym. On tym razem zaprezentuje właśnie te różne mniej znane żydowskie utwory, ale oprócz tego też będzie to połączone z wokalem, będzie tenor, będzie sopran, a oprócz tego zespół Match Ensemble. Także to muzyczne dziedzictwo dawnych śląskich synagog rozbrzmi w Kościele Mariackim i myślę, że jako takie ukoronowanie wieczorów organowych będzie też ciekawym podejściem. Wiadomo, jaka jest sytuacja polityczna obecnie na świecie i też przez to często kultura cierpi. Natomiast abstrahując, odcinając się nieco od tych wszystkich takich spraw ideologiczno-politycznych, myślę, że po prostu warto w ten świat muzyki żydowskiej się zagłębić, bo to jest po prostu bardzo, bardzo ciekawe granie i takie paradoksalnie raczej mało znane.
4: Tak. Czy jeszcze jakiś koncert nas czeka taki klasyczny właśnie?
3: Jeśli chodzi o koncerty klasyczne, to dopiero się rozgrzewamy, ponieważ już rozpoczęliśmy we wrześniu nowy sezon Filharmonii w Królewskiej. i był koncert przybliżający twórczość Astora Piazzolli. No i koncerty Filharmonii Sudeckiej, chciałoby się powiedzieć gościnne, ale właściwie Filharmonia Sudecka już na tyle dobrze się osadziła w tej naszej sali królewskiej, że śmiało można powiedzieć, że te mecze są grane w domu. Także kolejne koncerty Filharmonii Królewskiej odbędą się w listopadzie, w październiku, w listopadzie i w grudniu. Czyli każdy miesiąc przyniesie coś nowego. W październiku usłyszymy, no to może taki najmniej klasyczny koncert, chociaż w wykonaniu orkiestry, ale to będzie Made in Hollywood. John Williams, bardzo, bardzo znany kompozytor soundtracków, muzyka do takich filmów jak Gwiezdne Wojny, Lista Schindlera, E.T. czy Hook, także no, rozbrzmi tutaj dużo takich klasycznych filmowych utworów właśnie w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej, dyrygowanej przez Christophera Russella. Można sobie język połamać na tym nazwisku, ale tutaj będziemy mieli taki właśnie też zagraniczny akcent.
1: A zapraszał na te koncerty w rozmowie z Maciejem Czujko Michał Przehera z Legnickiego Centrum Kultury. Tymczasem już teraz Grzegorz Pałka zaprasza Was na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ciągu ostatnich dni.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
5: Do 25 września mieszkańcy Legnicy mogą wybierać spośród 44 projektów, jakie zakwalifikowały się do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Głosujemy elektronicznie albo w punkcie w Wydziale Aktywności Lokalnej i Promocji Miasta. Legnicy policjanci apelują do działkowców, by nie pozostawiali w altanach wartościowych przedmiotów, takich jak elektronarzędzia, rowery czy sprzęt RTV. Dłuższa nieobecność sprzyja kradzieżom. Magda Tkaczyk.
6: Zabezpieczajmy drzwi i okna solidnymi zamkami, oznakujmy swoje narzędzia lub sprzęt. Na przykład inicjałami radzą legniccy policjanci. To ułatwi identyfikację w przypadku odzyskania. Jeśli to możliwe, stosujmy dodatkowe zabezpieczenia, na przykład kraty czy alarmy. Reagujmy, gdy zauważymy podejrzane osoby w rejonie ogródków działkowych.
5: Czujne oko sąsiada to także bardzo ważne zabezpieczenie. Remont nawierzchni na Działkowej na odcinku około 600 metrów od przejazdu kolejowego do krzyżówki z Chojnowską to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych tego roku, podkreślił w mediach społecznościowych prezydent Legnicy. Jest nowa nawierzchnia, częściowy remont chodników, ale i doświetlenie przejści dla pieszych.
0: Wtorek.
5: Nielegalnie składowane odpady w powiecie jaworskim, potwierdził wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. To po wykonaniu 16 wykopów w pobliżu wyrobiska pogórniczego. Paweł Chudzio.
7: W wyniku prowadzonych odkrywek w 14 miejscach potwierdzono zdeponowanie odpadów, głównie komunalnych i budowlanych, na obszarze około 30 arów. Złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na przetwarzaniu odpadów w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powierzchni ziemi i zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.
5: Grozi za to do 10 lat więzienia. Do 27 września mieszkańcy Lubina mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie dotyczące przyszłego rozwoju miasta. Mowa o planie ogólnym, który będzie mieć wpływ m.in. na przyszłą zabudowę, inwestycje, tereny zielone i infrastrukturę w Lubinie. 1500 zł mandatu dostał kierowca, który potrącił 14-letniego rowerzystę. Chłopiec z kolegą jechał drogą rowerową i chodnikiem przy Bielańskiej. Kierujący Toyotą nie ustąpił pierwszeństwa. Na szczęście potrącony nastolatek nie odniósł obrażeń.
0: Środa.
5: Powiat Legnicki stopniowo wdraża nowy system wsparcia opieki długoterminowej. Opowie o nim Agnieszka Pędzik.
8: Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu Legnickiego jest koordynatorem wsparcia seniorów. Joanna Bałasz, dyrektor centrum, pełni funkcję lokalnego koordynatora do spraw opieki długoterminowej. Czytamy na stronie Starostwa Powiatowego. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie wsparcia mieszkańców będzie realizowane przez punkt usług środowiskowych oraz koordynatorki usług społecznych.
5: Do końca roku centrum stworzy lokalną sieć współpracy oraz szczegółową mapę dostępnego wsparcia na naszym terenie. Ruszają prace na kolejnych legnickich ulicach. Rozpoczęły się roboty na Orzeszkowej od Grunwaldzkiej do Rataja. W pierwszym etapie rozbiórka oraz regulacja kamiennych krawężników. Prace obejmą też ulicę Wojska Polskiego od Grabskiego do Grunwaldzkiej, gdzie wykonywana jest rozbiórka nawierzchni i regulacja krawężników.
0: Czwartek.
5: Legnica dołączyła do ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Małgorzata Mura.
9: W przedszkolach powstają skrzynki zaufania i kosze złości do nauki radzenia sobie z trudnymi emocjami. Szkoły średnie stawiają na realne wsparcie psychologiczne. Od skrzynek Safe Space po warsztaty, co siedzi w głowie hejtera. Organizowane są też sportowe turnieje walki z wykluczeniem i zawieszane szkolne mapy pomocy, by każdy uczeń wiedział, gdzie może szukać wsparcia.
5: Wielki finał 19 listopada, w Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. Trwa głosowanie na projekty w tegorocznym legnickim budżecie obywatelskim. Do piątku 25 września możemy wybierać spośród 44 projektów. Wysokość środków przewidzianych na projekt obszarowy wynosi 500 tysięcy złotych, a na ogólnomiejski to kwota 1 000 000 zł.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: O bezpieczeństwie energetycznym Dolnego Śląska będzie teraz w programie Tydzień w Legnicy. Jest ku temu powód. Niecałe 3 miesiące potrwa sprawdzanie naszego zapotrzebowania na energię, potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz możliwości jej używania i magazynowania. Tłumaczy marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
0: Istotne dla Dolnego Śląska.
10: Bezpieczeństwo energetyczne w dzisiejszych czasach nabiera takiego podwójnego znaczenia. Ale to, co jest istotne, to skoordynowanie działań w tym obszarze. Dzisiaj bezpieczeństwo energetyczne opiera się na instytucjach państwowych, takich jak chociażby w naszym regionie, w naszym województwie Tauron, ale też dużo w sprawach energetyki mają do powiedzenia samorządy. Stąd pomysł, koncepcja na wsparcie tego obszaru i spotykamy się w tematyce spółdzielni energetycznych. W naszej opinii, w ocenie samorządu województwa dolnośląskiego jest to doskonałe narzędzie do tego, żeby dobrze zarządzać energią. Jako samorząd województwa dolnośląskiego wskazaliśmy sobie za cel przeprowadzenie w kilku wskaźnikowych gminach na Dolnym Śląsku pilotażowego projektu, swoistego rodzaju raportów, audytów, które z jednej strony mają zdiagnozować potrzeby, zdiagnozować możliwości, ale też wskazać kierunki tym wskaźnikowym samorządom rozwoju energetyki odnawialnej w oparciu o określone źródła energii. Jak wiemy, mamy ich kilka. Jest to fotowoltaika, energia pochodząca z wiatru, wody, ale też biogazu. Są też kwestie związane z magazynowaniem energii i zarządzaniem. I takie analizy zasadności będą przeprowadzone, takie raporty będą przeprowadzone w pięciu wskaźnikowych gminach z różnych części naszego województwa, ale też z różnej wielkości samorządów, tak aby ta grupa samorządowa, grupa gmin była reprezentatywna. Wyłonieni na podstawie ankiet, na podstawie zainteresowania, wykazania inicjatywy, będą w tych gminach prowadzone właśnie te audyty, analizy, będą nakreślane te kierunki. Jest również raport całościowy, to jest 6. opracowanie, które będzie w ramach tego zamówienia publicznego zrealizowane. Raport końcowy, który przedstawi, wskaże kierunki dla rozwoju tego typu aktywności w całym województwie na podstawie tych badań, które będą przeprowadzane właśnie w samorządach. W skrócie, może też w uproszczeniu, spółdzielnia energetyczna to wytwarzanie energii, ale też jej konsumowanie, to obniżenie kosztów energii, bardziej efektywne wykorzystanie tej energii, wskazanie też ścieżki samorządom, jak ją efektywnie wykorzystać. Wartość tego zadania na początek to jest kwota 250 tysięcy złotych, niespełna. Nie jest to wygórowana kwota, ale ma zainicjować, zainspirować, pokazać, wskazać kierunki. Czyli to jest taki pierwszy krok do tego, żeby w tych gminach rozpocząć aktywną pracę na rzecz obniżenia kosztów energii, pokazać tą ścieżkę. Ale to jest też pierwszy krok do tego, żeby zachęcić kolejne samorządy. Jeżeli ten proces, ta procedura nam wyjdzie, mówiąc wprost, się uda, będą dobre efekty, taką walidację przeprowadzimy. Będziemy zachęcać, czy możliwe, że będziemy ogłaszać kolejne konkursy dla kolejnych samorządów, tak żeby to działanie skutecznie na Dolnym Śląsku wdrożyć.
1: Sprawdzany energetycznie będzie więc cały Dolny Śląsk, ale też konkretnie 5 gmin. Nie ma wśród nich Legnicy, ale jest za to pobliska nam gmina Wądroże Wielkie oraz Syców, Mirsk, Niemcza i Zagrodno. Mówi wójt gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka.
11: Z punktu widzenia samorządowca to bardzo ważne wziąć udział w tego typu projekcie. Bardzo się cieszę, że gmina Wądroże Wielkie znalazła się wśród jednych gmin zakwalifikowanych do tego pilota, ponieważ analiza, która zostanie przeprowadzona, da nam takie wyraźne informacje, jak mamy dalej postępować, żeby z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo energetyczne naszym mieszkańcom, ale z drugiej strony też ograniczyć koszty, które no, są ogromne. W tej chwili ponosimy bardzo duże, płacimy bardzo duże kwoty za rachunki. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ta analiza pokazała, że ta spółdzielnia energetyczna jest najbardziej zasadna w naszej gminie. Jeżeli nie będziemy w stanie utworzyć ją sami, to chcielibyśmy przystąpić do takiej spółdzielni energetycznej, utworzyć ją wspólnie z innymi samorządowcami, ponieważ no, to też daje nam takie możliwości rozwoju na przyszłość. Chcemy też być proekologiczni. Dzisiaj są światowe trendy, żeby takie projekty realizować i bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tym projekcie.
1: W pracę zaangażowany jest również dystrybutor energii, firma Tauron. Mówi dyrektor Tauron Dystrybucja SA Janusz Pisarek.
12: To nie tylko samorządowcom i mieszkańcom naszym gmin zależy na tym, żeby takie projekty badać, żeby te pilotaże przynosiły konkretne efekty, bo my chcemy wiedzieć, jak one zadziałają, jak budować spółdzielnię energetyczną, w oparciu o jakie źródła, o jakie możliwości w gminach możemy te źródła dywersyfikować, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zapewnili samowystarczalność tak naprawdę, bo do tego powinniśmy zmierzać. Oczywiście ta droga może być długa i w pierwszych projektach mogą to być PV-ki, czyli generalnie źródła najpopularniejsze, potem mogą powstać magazyny, mogą powstać biogazownie. Możemy to oprzeć o wiatraki, część gmin ma też wodę, więc można generalnie dywersyfikować te źródła po to, żeby do takiej samowystarczalności doprowadzić. Dobrze zbilansowana spółdzielnia energetyczna no, powinna mieć ten efekt zapewnienia energii w dobrej cenie przez całą dobę, bo tak naprawdę byłby to idealny świat i do tego będziemy zmierzać w rozważaniach. Natomiast z punktu widzenia operatora my z przyjemnością się włączyliśmy do tego projektu, bo generalnie my jesteśmy zainteresowani też stabilnym tworem technicznym w postaci urządzeń, które będą wchodziły w grupę spółdzielni energetycznych po to, żeby stabilizować też sieć. My nie chcemy tutaj ograniczać nikogo takimi projektami i możliwościami przyłączenia, natomiast bardzo nam zależy na tym, żeby spółdzielnia energetyczna była fajnym tworem stabilnej sieci energetycznej wewnętrznej. To, że nie będą pobierali tak dużych ilości energii z naszej sieci, to nie jest problem dla nas. My generalnie to rozumiemy i te potrzeby też szanujemy. Natomiast my nie chcemy, żeby źródła wytwarzania wpływały na sieć tak mocno, żebyśmy musieli taką spółdzielnię redysponować. To takie mocne słowo, które w systemie istnieje, bo no generalnie ta energia czy z wiatru, czy z wody, czy ze słońca jest tak naprawdę dana nam za darmo i powinniśmy ją tak gospodarować, żeby nie trzeba było tego ograniczać i tak naprawdę puszczać tej pary w gwizdek. Więc bardzo fajny projekt, wydaje mi się, że będą efekty bardzo ciekawe tego. Natomiast co jest istotne w tym projekcie? Instytut otrzymał od nas sporo informacji o rzeczywistych obiektach, czyli pracujemy na rzeczywistych zużyciach chwilowych, mamy całą dobę, cały rok, mamy wiedzę o wytwarzaniu, o prosumentach, my wiemy, co się w tej sieci dzieje i co możemy już uwzględnić jako źródła wytwarzania i co zrobić, żeby one mogły lepiej funkcjonować, żeby autokonsumpcja tej spółdzielni energetycznej była na poziomie powyżej 80%, no bo to tak naprawdę o to chodzi. Więc pracujemy na rzeczywistych danych gminy i mamy ten charakter zużyciowy, tak jak to oczywiście w życiu w jednostce samorządowej i u mieszkańców funkcjonuje. Także to jest niezmiernie ważne, że robimy to w oparciu o technikę, a nie o kolejne rozważania i mrzonki, które nie wiadomo jak zadziałają technicznie.
1: Rozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym Dolnego Śląska i sprawdzaniu potencjału tworzenia spółdzielni energetycznych w naszym regionie. Na jakich zasadach mogą działać takie spółdzielnie? O tym teraz dyrektor Instytutu Polityki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza, doktor inżynier Sławomir Stec.
0: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
13: Spółdzielnie energetyczne, to można powiedzieć, są to dobrowolne zrzeszenia podmiotów gospodarczych, jednostek samorządów terytorialnych, czy też osób fizycznych lub rolników. polegają na tym, że z jednej strony produkuje się energię i z drugiej strony konsumuje się tą energię. Niektórzy też to tak mówią, że to są wirtualne magazyny, ponieważ produkując energię pod względem takim ilościowym, wpuszczamy to do sieci i członkowie spółdzielni energetycznej sobie ją odbierają do danej chwili. Plusem jest to, że część opłat, które mamy w rachunkach, nie występują. Praktycznie zasady rozliczania w spółdzielni energetycznej jest pomiędzy członkami, ustalane pomiędzy członkami. Dodatkowym plusem jest to też, że w dzisiejszych czasach, kiedy ktoś montuje sobie odnawialne źródła energii, to wiadomo, że rozlicza się po cenach rynkowych, czyli sprzedaje tą energię do sieci, a później, kiedy jej nie produkuje, a chce pobierać, to musi zapłacić cenę rynkową. A tutaj oddajemy do sieci i 0,6, czyli 60% tej energii możemy sobie w późniejszym czasie odebrać. Czyli to jest tak zwany taki mały net metering, który przestał obowiązywać 2 lata temu. Można powiedzieć tak, że spółdzielnie energetyczne, czy taki boom na spółdzielnie energetyczne jest w ciągu ostatnich 2 lat. Bo dzięki projektowi z Ministerstwa Klimatu, który dawał pieniążki dla samorządów terytorialnych na opracowanie koncepcji, i te opracowanie koncepcji rozpoczęły się w 2024 roku, do tych spółdzielni była niespełna 100. Na chwilę obecną jest ponad 800 spółdzielni. Także widać, jak dużo samorządów zarejestrowało. I ze wszelkich takich bilansów, które zostały stworzone, bardziej na razie planów, bo jeszcze nie ma na tyle doświadczenia większość samorządów, wychodzi, że oszczędności są rzędu od 30 nawet do 50%.
1: Na czym polega więc sprawdzanie potencjału tworzenia spółdzielni energetycznych na Dolnym Śląsku?
13: Z ramienia naszego instytutu pracuje 8 ekspertów, którzy nie są teoretykami, a praktykami. Pracowali w wielu spółkach energetycznych, ale też dużo zakładali spółdzielni tych energetycznych, czy pomagali robić te opracowania. No i prace polegają na ścisłej współpracy z samorządami, no i z Tauronem. Oczywiście pozyskaliśmy dane, przede wszystkim dane o ilości zużywanej energii, o planach na przyszłe lata, ile będzie zużytej też energii, no i przede wszystkim o odnawialnych źródłach energii. Jakie są to instalacje, gdzie są zlokalizowane i gdzie też będą, gdzie są plany na te instalacje. No i tak to nie tylko fotowoltaika, ale też będziemy tutaj analizować możliwości wykorzystania wiatru, możliwości wykorzystania wody, ale też słyszeliśmy, że w niektórych gminach jest potencjał geotermalny, czy też właśnie biomasa, bo o biomasie i o biogazie nie możemy też zapomnieć, też jest duży potencjał.
1: Dużo się mówi teraz o bezpieczeństwie energetycznym. A jak my stoimy na Dolnym Śląsku w tej chwili, jeśli o to chodzi? I co te spółdzielnie mogą zmienić w tym temacie?
13: Dokładnie, bardzo ważny jest ten temat. Bezpieczeństwo energetyczne, też od razu tutaj mogę powiedzieć, że my organizujemy już 11. edycję konferencji Bezpieczeństwo Energetyczne, filary i perspektywy rozwoju. I tak, tutaj pani pyta odnośnie bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku energetycznego. Można powiedzieć, że jest podobne jak w całym kraju. Jesteśmy nadal głównie oparci na konwencjonalnych źródłach energii. No oczywiście z odnawialnych źródeł energii bardzo dużo jest instalacji fotowoltaicznych, ale musimy też pamiętać, że mamy przestarzałą infrastrukturę i to jest bardzo duży problem i ta infrastruktura musi być jak najszybciej modernizowana, tak, aby nie było po prostu żadnych blokad dla producentów tej energii z fotowoltaiki. Ale właśnie tutaj te spółdzielnie energetyczne, które będą, bo też nie wspomniałem, że można oprócz wirtualnych tych magazynów energii, gdzie oddajemy do sieci, tworzyć stacjonarne magazyny energii i teraz też jest dość dużo programów dofinansowujących te magazyny energii. Wiadomo, czym więcej będzie tych magazynów i w przypadku ataku będzie można na tą przerwę korzystać z tej energii. Ale też przecież mieszkańcy też mogą się zrzeszać w spółdzielni energetyczne. W tym przypadku potrzeba minimum 10 indywidualnych osób fizycznych, żeby można było taką spółdzielnię otworzyć.
1: Rekomendacje dotyczące tworzenia spółdzielni energetycznych na Dolnym Śląsku powinny być gotowe pod koniec tego roku.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: programie Tydzień w Legnicy powiemy Wam jeszcze o filmach nagrywanych w Legnicy i na Dolnym Śląsku, ale zanim o tym, to o Dolnośląskim Festiwalu Nauki, bo startuje w Legnicy już w poniedziałek i będzie odbywał się w różnych miejscach. Na przykład w Legnickiej Bibliotece Publicznej, Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ale też oczywiście w Centrum Vitelona. Na co warto wybrać się w tym czasie właśnie do Centrum Vitelona? Szczegóły już teraz w rozmowie Macieja Czujko.
0: Ciekawe wydarzenie w Legnicy.
14: Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum Vitelona w Legnicy. Na początku pragnę zaprosić na kolejną edycję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, który w Centrum Vitelona będzie się odbywać w dniach 21-27 września. Wielu ekspertów zapraszamy do udziału przy warsztatach, wykładach, spotkaniach ze szkołami, gdzie możecie po prostu poznać tą naukę, ale w sposób taki nowy, fajny, bardzo przyswajalny. A mówiąc o tych właśnie wydarzeniach naukowych, siedzi mi w głowie też takie ciekawe odkrycie, mianowicie w ostatnich latach w wyniku projektów digitalizacji wielu dzieł, traktatów uczonych europejskich udało się w czasie digitalizacji między innymi rękopisów notatek własnoręcznie wykonanych przez Leonarda da Vinci, czyli geniusza włoskiego renesansu, napotkać na dwie wzmianki o Vitelonie w tych właśnie traktatach poczynionych. Te notatki posłużyły do odtworzenia czegoś takiego jak traktat o malarstwie czy o sztuce właśnie w wykonaniu naszego geniusza renesansu Leonarda. Jednakże w manuskryptach, które dopiero ujawniło światło dzienne w ostatnich latach, pojawiły się właśnie te zeskanowane, zdigitalizowane ustępy związane z pierwszym polskim naukowcem. Czego szukał Leonardo da Vinci w traktacie o optyce Vitelona? Przypomnę, XIII-wiecznym dziele ukończonym około roku 1272 na dworze papieskim w Viterbo, gdzie Vitelon był bardzo znaną postacią, bardzo ważną dla wówczas europejskiej nauki, ponieważ Vitelon poprzez eksperymenty naukowe podważał dokonania nauki od czasów starożytnych. To są bardzo ważne odkrycia, pokazują tą niezłomność i niezależność polskiego naukowca od tych trendów wówczas obowiązujących. Widać, że szedł on samodzielnie przez te wszystkie szczeble poznania i tym właśnie zainteresował się Leonardo da Vinci, tym niezależnym spojrzeniem, świeżym spojrzeniem. Leonardo szukał definicji perspektywy powietrznej w malarstwie, w jaki sposób zastosować pewne myki, by rozmiękczyć farbę, rozpuścić ją w takim właśnie plenerowym anturażu, ukazanie planowości, wielobarwności tej perspektywy za pomocą właśnie odbioru światła i koloru. To nastąpiło dzięki rozeznaniu przez Leonarda treści traktatu o optyce polskiego naukowca. Wiemy, że Leonardo da Vinci szukał tego traktatu w bibliotece na zamku w Pawii, niedaleko Mediolanu, w roku 1490 i w efekcie tych odkryć już wkrótce zastosował mistrz pędzla tę technikę rozmiękczenia światła, ukazania głębi pejzażu i jednocześnie tego chłodu nad linią horyzontu. Dotąd nikt w średniowieczu tak nie potrafił malować. Także zachęcam Państwa do tych dociekań, do poznawania Centrum Vitelona, modułów wystawy stałej, Oko Perspektywa Przyszłości. Przeprowadzamy eksperymenty z rodzinami, dziećmi. To wszystko odbywa się w naszych laboratoriach, gdzie po prostu nasi edukatorzy z Wami bawią się, nie tylko edukują. Zapraszamy. Centrum Vitelona czynne jest od wtorku do niedzieli. Ostatnio wydłużyliśmy czas pracy w weekendy ze względu na zainteresowanie. Już do godziny 18 w sobotę i w niedzielę jesteśmy otwarci.
4: A czy na Dolnośląskim Festiwalu Nauki też w Bitelonie będzie można posłuchać?
14: Tak, właśnie w kontekście tej inspiracji, jak dzieło Bitelona o perspektywie, optyce rozsławiło polską naukę w świecie. Oczywiście tu wspomniany przeze mnie Leonardo da Vinci będzie tym bohaterem też spotkania, ale również będziemy chcieli pokazać ten dorobek polskiej nauki przez pryzmat kolejnych odkrywców, którzy zainspirowani byli dziełami Bitelona. Tutaj taką wspaniałą postacią, która jest tego przykładem, jest polski astronom Mikołaj Kopernik, który posiadał w swoim księgozbiorze, swojej bibliotece prywatnej pierwsze publikowane dzieło traktatu Vitellona, które ukazało się w roku 1535 i właśnie jeden z tych egzemplarzy, unikalnych egzemplarzy starodruku posiadał Kopernik. On zachował się w Uppsali w Szwecji i posiada wiele autorskich notatek samego Kopernika. Nanosi on uwagi, ale także wiemy, które fragmenty interesowały go dzieła Vitellona w kontekście swojego, swojej pracy, czyli monumentalnego dzieła o obrotach ciał niebieskich. Okazuje się, że Kopernik szukał pewnych zwrotów związanych z przymiotami Słońca, które było symbolem światła, tej jasności boskiej i bardzo mocno osadzone w tej rzeczywistości neoplatońskiej w dobie już renesansu, bo przecież Kopernik był humanistą, odkrywcą doby renesansu. Bardzo właśnie był zaabsorbowany tymi zapiskami starszymi sprzed dwóch wieków Vitellona, które pokazywały również właśnie to piękno, tę idealną formę Słońca jako źródła niebieskiego, niebiańskiego światła, światła boskiego. Właśnie te przymioty boskie Słońca sprawiły, że być może Kopernik i jego dzieło od razu nie zostało zajęte przez inkwizytorów, nie znalazło się od razu na liście ksiąg zakazanych, nawet zostało zaaprobowane przez papieża. Dopiero niestety kilka dekad później kontrreformacja sprawiła, że dzieło Kopernika znalazło się na liście ksiąg zakazanych.
4: I o tym wszystkim na wykładzie na Dolnośląskim Festiwalu Nauki zapraszamy gorąco. Oby ten Vitellon przewijał nam się jak najczęściej, bo to są same sensacje, co my tutaj słyszymy. Dziękuję serdecznie.
14: Dziękuję i zapraszam.
0: Zmieniamy temat.
1: To żadna tajemnica, że Legnica i Dolny Śląsk pozostają miejscami, które przyciągają ekipy filmowe. I dzieje się to między innymi za sprawą Dolnośląskiego i Wrocławskiego konkursu filmowego. W programie Tydzień w Legnicy teraz więc o samym konkursie i o tym, jakie filmy powstają i będą powstawać właśnie u nas.
0: Ciekawy Dolny Śląsk.
15: Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
1: Rozmawiamy o wrocławskim i dolnośląskim konkursie filmowym, o jego wynikach. Pamiętam, że w zeszłym roku było 9, w tym roku 10 nagrodzonych produkcji, czyli więcej, no i jeszcze rocznica. Ale tak po kolei, może wyjaśnijmy, na czym polega ten mechanizm konkursu.
15: Bardzo się cieszymy, że nasz fundusz cieszy się tak dużą popularnością wśród producentów. Myślę, że jest to wynik tego, że jesteśmy drugim największym funduszem filmowym w Polsce, po mazowieckim i warszawskim. A long story short, Dolnośląskie Centrum Filmowe jest operatorem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego. Oznacza to, że dysponujemy środkami finansowymi na dofinansowanie produkcji filmowych, projektów filmowych, które są związane z naszym regionem. Takie regionalne fundusze filmowe działają w całej Polsce. Jest ich kilkanaście. My skupiamy się na związkach danego projektu z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem w trzech wymiarach, można powiedzieć. Patrzymy, które filmy mają zdjęcia albo będą miały zdjęcia i nasz region będzie lokacjami filmowymi tych projektów. Patrzymy na to, które projekty są tematycznie, czyli historią i fabułą związane z historiami dolnośląskimi bądź wrocławskimi. I też patrzymy, jak produkcja angażuje twórców filmowych, ponieważ to nie jest tylko taki zabieg, że dofinansujemy filmy, które mają właśnie jakieś związki z Dolnym Śląskiem, to jest bardzo duży bodziec dla gospodarki naszego regionu. To znaczy, że 120 albo 150% w zależności od przyznanego dofinansowania musi zostać wydanych w regionie.
1: Skoro jesteśmy przy pieniądzach, jakie to są pieniądze? W tym konkursie.
15: W tym roku dysponowaliśmy kwotą około 2 400 000 zł. Na ten fundusz składają się dwa samorządy. Samorząd województwa dolnośląskiego 1 300 000, samorząd miejski 1 000 000 i DCF dorzuca też środki z wpływów z eksploatacji filmów wcześniej już dofinansowanych. Czyli dofinansowując dany film, Dolnośląskie Centrum Filmowe staje się koproducentem tego filmu. Podpisujemy umowy koprodukcyjne z producentami i w takiej umowie jest też zapis, że my będziemy czerpać wpływy z eksploatacji.
1: Czyli jeśli chodzi o budżet danego filmu, te pieniądze z nagrody, to jest jakaś część tego budżetu?
15: Zdecydowanie tak. Pieniądze z regionalnych funduszy filmowych są najczęściej budżetem domykającym całą strukturę finansowania, ponieważ produkcja filmów jest bardzo kosztowna. Budżety filmów to są rzędy paru milionów, paru dziesięciu milionów, jeśli mówimy o dużych międzynarodowych koprodukcjach, więc to jest kropelka w morzu potrzeb, ale bardzo potrzebna kropla, jeśli chodzi o chociażby zyski, jakie z tego mamy, czyli promocję naszego regionu. Jeśli te lokacje zostaną w dużej mierze wykorzystane, a mamy przecież na koncie duże międzynarodowe hity, które miały swoją premierę na festiwalu w Cannes, mówię tutaj o filmie Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna, czy Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego, to są właśnie filmy dofinansowane z naszego funduszu, gdzie Dolny Śląsk wybrzmiewa przepięknie. Moim zdaniem na przykład w Ojczyźnie jest jednym z bohaterów tego filmu i dzięki naszej obecności na festiwalach zagranicznych piękny obraz na ekranie potem rodzi w branży filmowej pytanie, gdzie to było kręcone. Więc pojawiam się ja, która opowiadam o potencjale regionu, mówię, gdzie to było kręcone i jakie mamy możliwości, czym dysponuje region, a dysponuje przecież ogromną ilością cudownych miejsc. Nie mówię tutaj tylko w kontekście filmów historycznych, zamki, pałace, ale też przepiękne lokacje wiejskie, architektura górska. No, naprawdę mamy czym się pochwalić i to jest właśnie ten moment, kiedy to procentuje też w zagranicznej branży i dzięki temu coraz więcej zagranicznych koprodukcji zgłasza się do nas po środki. Oni wiedzą, jakie to są kwoty, ale mimo wszystko dla nich jest to ważne i cenne. Takie właśnie wsparcie lokalne, regionalne.
1: Bo czasem trzeba dopowiedzieć, gdzie to było kręcone, bo niekoniecznie taki Wrocław, czy nie wiem, taka Legnica gra siebie w filmie.
15: Zdecydowanie tak. Mi bardzo zależy na różnorodności w przyznawaniu tych środków, w ogóle kiedy komisją obradujemy, to jest kilka ścieżek, jak możemy rozmawiać i co dofinansować, bo oczywiście nie wszystkie filmy są o Wrocławiu, czy są o Dolnym Śląsku, czy właśnie nawet jeśli są kręcone w Legnicy, to ta Legnica wcale się nie pojawia tam jako Legnica, tylko miejsca udają jakieś inne miejsca. W przypadku Ojczyzny to nasz region grał i wschodnie, i zachodnie Niemcy w roku 49 po II wojnie światowej ku zazdrości Niemcom. Naprawdę brałam udział w wielu spotkaniach, gdzie zazdrością, taką serdeczną oczywiście zazdrością, ale mówię, przecież dlaczego to nie było kręcone u nas? No bo właśnie Dolny Śląsk oferuje już taką kompleksową ofertę, bo nie zapominajmy też tutaj o istnieniu wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu, która też umożliwia budowanie na przykład hotelu, czy budowania mieszkania, więc tak naprawdę lokacje plus zdjęcia w hali wytwórni to jest właśnie ta kompleksowa oferta, że nie trzeba po prostu po całej Polsce czy po różnych krajach tego sprzętu przewozić. Ekipa też jest na jednym miejscu. Produkcja takiego filmu staje się też logistycznie łatwiejsza.
1: Jakie tytuły wygrały w 20. edycji Dolnośląskiego i Wrocławskiego konkursu filmowego? O tym posłuchacie w kolejnej części programu Tydzień w Legnicy. Zapraszam więc, byście zostali z nami.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy o filmach nagrywanych na Dolnym Śląsku czy opowiadających historie związane z naszym regionem. Niedawno rozstrzygnięty został Dolnośląski i Wrocławski Konkurs Filmowy. Sprawdzamy więc, jakie filmy między innymi dzięki temu zobaczymy na ekranach kin.
0: Ciekawy film.
15: Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Z uwagi na to, że mamy duży budżet stosunkowo do innych funduszy, że mamy uproszczony system wnioskowania, bo elektroniczny, w tym roku zgłosiło się ponad 30 projektów filmowych, które przechodziły ocenę formalną, ocenę merytoryczną, ocenę ekspercką i potem jeszcze na ostatnim etapie odbyły się pitchingi z komisją konkursową. Jest to branżowe słowo, więc pozwolę sobie wyjaśnić, czym są pitchingi. To jest nic innego jak rozmowa, trochę jak rozmowa kwalifikacyjna, gdzie producent, reżyser, ktoś z ekipy, to o tym składzie rozmowy decyduje produkcja. Mają pół godziny na zainteresowanie nas projektem i wskazaniu, dlaczego właśnie mamy dofinansować ten film. Oczywiście te wątki regionalne interesują nas najbardziej, ale są to bardzo ważne spotkania, ponieważ wiadomo, że papier przyjmie wszystko. My wcześniej czytamy scenariusze, czytamy wnioski, czytamy te opisy, ale dopiero w momencie, kiedy rozmawiamy z kimś na żywo albo zdalnie, ale face to face, widzimy takie realne zaangażowanie czy reżysera, czy producenta, mówiąc kolokwialnie, czy oni tym projektem się naprawdę ekscytują i jarają, jakby to powiedziała młodzież. I czasami bywa tak, że my jesteśmy zachwyceni jakimś scenariuszem, jakimś wnioskiem, ale po prostu nie widzimy tego po drugiej stronie, albo ktoś o tym nie umie opowiadać, tak jak byśmy chcieli usłyszeć, a z kolei projekty, które zrobiły na nas mniejsze wrażenie na papierze, z kolei zyskują dużo podczas tych rozmów i takim przypadkiem był na pewno film Przygody Baltazara Gąbki w tegorocznym rozdaniu, gdzie oczywiście podchodziliśmy do tego sceptycznie, no bo to nam się kojarzy z Grodem Kraka, ta historia, więc gdzie Gród Kraka, to czy mamy dużo pięknych zamków i pałaców, ale jednak jesteśmy Dolnym Śląskiem, gdzie właśnie na tym pitchingu reżyser bardzo dojrzale opowiadał też o procesie konsultowania tego scenariusza z dziećmi, to raz, a dwa, że właśnie to jest chęć stworzenia takiej uniwersalnej opowieści, gdzie tutaj to miejsce akcji nie jest kluczowe, a wracając jeszcze do tych rozmów z dziećmi i do tego dojrzałego podejścia, chodzi mi o to, że często my dorośli mamy dobre intencje i chcemy zrobić coś faktycznie dla dzieciaków, tylko że robimy to opacznie i to faktycznie wcale dla dzieci nie jest, albo o czymś zapominamy, coś nam umyka, więc takie konsultowanie scenariusza z tymi, dla których ten film faktycznie ma być, bardzo nas ujął, ponieważ okazało się, że było tam za mało dziecięcych postaci w tej historii oryginalnej, bo oczywiście tutaj mówimy o ekranizacji dzieła literackiego Przygody Baltazara Gąbki. Dzieci mówiły, że właśnie za mało takich dziecięcych bohaterów. Wskazały, że z całej tej historii dla nich tam najważniejsza jest przyjaźń, więc tak zmodyfikowano scenariusz, żeby jeszcze bardziej to wybrzmiewało. Szykuje się cudowna produkcja, fajny kawałek kina familijnego, ale nie bazujący na tym takim naszym resentymencie, tylko żeby faktycznie pójść na to rodzinami z dziećmi i żeby dzieci nie czuły się, że to rodzic lepiej się bawi, bo ogląda współczesną wersję swojej ulubionej bajki z dzieciństwa.
1: W Dolnośląskim i Wrocławskim konkursie filmowym, bo o tym rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy, w sumie dofinansowanie dostało 10 filmów.
15: To może zacznę od naszej dumy. Najnowszy film Magnusa von Horna, czyli reżysera Dziewczyny z igłą, która podbiła świat, bo i Cannes, i Złote Globy, i Oscary. I z tymi Oscarami ta historia jest związana, ponieważ film Pasażer, bo o nim mowa, to film, do którego scenariusz został reżyserowi Magnusowi podrzucony po właśnie projekcji Dziewczyny z igłą, więc jest chęć zachowania tej stylistyki. To będzie czarno-biały film w podobnej właśnie stylistyce i po podobnej podobnym językiem filmowym mówiący. Cudownie, że z tą samą ekipą, bo zdjęcia będzie robił Michał Dymek, scenografię będzie robiła nasza duma wrocławianka Jagna Dobesz, Mariusz Włodarski będzie producentem, więc cała masa osób z Dziewczyny z igłą będzie zakontraktowana też w przypadku Pasażera. No ale tutaj jest kluczowa rola główna, ponieważ główną rolę zagra Jeremy Strong. I to będzie pierwszy anglojęzyczny film Magnusa von Horna. Jeremy Strong, dla tych, którzy nie kojarzą po imieniu i nazwisku, to Kendall Roy z serialu Sukcesja chociażby, więc jego persona, jego osobowość bardzo pasuje do tematyki tego filmu. To jest adaptacja książki Podróżny Ulricha Aleksandra Boschwitza. I akcja filmu rozgrywa się w Berlinie, tuż po Nocy Kryształowej. Bohaterem jest żydowski kupiec, czyli właśnie ten Jeremy Strong, Otto Silbermann, który będzie próbował przetrwać w rzeczywistości coraz bardziej pogrążającej się w nazizmie. Więc to będzie film historyczny, czarno-biały. Trudny, ale wiemy, że Magnus von Horn potrafi z trudnej historii wydobyć piękno też wizualne na ekranie, więc nie możemy się doczekać tego filmu.
1: A gdzie jeszcze pojawią się albo pojawili w związku z tym rozdaniem ekipy filmowe na Dolnym Śląsku? Te filmy są na różnym etapie tworzenia, jeśli chodzi o ten moment otrzymania pieniędzy, czy informacji o tym, że one będą.
15: Tak, w związku z tym też z uwagi na prośbę producentów nie możemy też mówić wszystkiego, ale zgadza się. Niektóre filmy, które dofinansowaliśmy, są już po zdjęciach. Niektóre zdjęcia właśnie trwają, a niektóre dopiero będą poszukiwane. Po zdjęciach jest najnowszy film Kordiana Kądzieli, znanego z LARPA. Był taki film LARP, Miłość, trolle i inne questy, kręcony w Ziembicach, też nasza koprodukcja. Kordian Kądziela jest też znany jako współreżyser kultowego serialu 1670. I swój drugi już film fabularny nakręcił na Dolnym Śląsku.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W cieniu sufitów, w świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.